Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

pray the Lord my soul to keep. And if I die before I was

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

wielkie skały szuka skarbu pirat mały. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na ramieniu pstrawa puga wrzeszczy skarbu!

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?
1: Papuga.

0: zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

0: Zostanę...
1: No kim?
0: To zostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na oko.

czas. Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku

0: jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały dzień spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.
1: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: Ludzie będą wypominali i palcem wskazywali. Bo jak już się jest tą Beksą, to już tak na całe życie.
1: Beksa
0: to taki ktoś.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
4: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: 7:01 na zegarach. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry.

Mam nadzieję, że wy też od rana macie dobry humor. 6 minut po godzinie 7. Zastanawiam się, kogo ja dzisiaj witam tak wcześnie rano. Rodziców na pewno. Przedszkolaki chyba wstały, takie mam podejrzenia. No, bo nauczyciele chyba też już na nogach. Witam państwa serdecznie. 14 dzień października, Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Zerknęłam, czy tylko dzieci mają wolne i szkoły są zamknięte, a tu okazuje się, że nie, że nauczyciele pracują i będą się opiekować dziećmi, które przybiegną na świetlicę i będą mieli też moc innych zadań wynikających ze statutu szkół. Takie informacje płyną. No to proszę państwa, dużo, dużo przyjemności życzymy. Mam nadzieję, że to będzie wspaniały dzień, spokojny, że jakieś ciacho może na przerwie państwo zjedzą, ulubione. No i nie tylko 14 października, oczywiście życzymy wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, ale każdego dnia, żeby praca była nie tylko pracą, ale żeby tam państwo też czerpali odrobinkę przyjemności. Ja mam kilka tutaj zanotowanych takich cieplutkich słów od mojego zaprzyjaźnionego nauczyciela Przemka Staronia, który swego czasu też został nauczycielem roku, ale on ma bardzo dużo serducha w ogóle dla grona pedagogicznego, nie tylko dla uczniów, bo wiadomo, że też pisze książki, spotyka się z dziećmi, z młodzieżą. W swoich mediach społecznościowych opublikował taki karuzelowy post, który, no, mam nadzieję, że dodaje otuchy, więc może dzisiaj też do tego posta zajrzymy i kilka słów tutaj przytoczymy. Będą życzenia oczywiście też od naszych najmłodszych słuchaczy płynące do nauczycieli. Będą niespodzianki, będą zagadki, będzie rodzinny budzik o 7:30, będę miała zaproszenia do teatru dzisiaj w audycji, no i będziemy też przypominać o festiwalach. Wczoraj troszeczkę opowiedziałam o Festiwalu Literatury dla Dzieci w Gdańsku, który wystartował wczoraj, dokładnie wieczorem, inauguracja i przed nami wiele pięknych dni i spotkań, a także audycje w Polskim Radiu Dzieciom, prosto z Instytutu Kultury Miejskiej, zarówno w piątek, jak i w sobotę. No i w piątek też startuje Festiwal Korczak dzisiaj. Wczoraj nie zdążyliśmy opowiedzieć troszeczkę więcej o tym festiwalu, ale obiecuję, że opowiem wam co i jak i na które spektakle są jeszcze zaproszenia i na które warto się wybrać. No i za tydzień mam nadzieję, że widzimy się także na Targach Książki w Krakowie. Także jeszcze raz dużo, dużo dobrego dla nauczycieli. Gdybyście chcieli wy swoim nauczycielom złożyć życzenia, to zapraszamy bardzo serdecznie. Może dzisiaj będziecie chcieli też porozmawiać o tym, jaka powinna być szkoła, żeby wszystkim dobrze się w niej, żeby wszyscy się w niej dobrze czuli. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele. Jaką tutaj stworzyć przestrzeń, żebyśmy chodzili uśmiechnięci i zadowoleni do wszystkich placówek edukacyjnych. 9,5 minuty po godzinie 7.

722 645 20 55 to jest numer telefonu do studia. Gdybyście mieli ochotę porozmawiać, zachęcam. A może jakiś nauczyciel dzisiaj do nas zadzwoni i sobie zażyczy piosenkę? To bardzo proszę, nie widzę przeszkód. Dzisiaj też koncert życzeń od godziny 17 w Polskim Radiu Dzieciom, więc proszę korzystać do woli. Dlaczego nie? Serwujmy sobie przyjemności. dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy. No i zachęcam, żeby zaglądać i do mediów społecznościowych, i na stronę internetową, i na Instagram, i na stronę podcasty@polskieradio.pl. No troszkę się tego już uzbierało.

Jaka pogoda dziś, 14 października, w Dniu Nauczyciela? Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie, przez około 12 w centrum, do 15 na zachodzie i nad morzem. W rejonie Zatoki Gdańskiej i lokalnie na południu termometry pokażą do 16 stopni. To nieźle, uważam. Myślałam, że nad morzem

jest najzimniej? Tu okazuje się, że nie. Oby się ta aura utrzymała i oby było cieplutko bardzo, bardzo w piątek i w sobotę, bo pędzę na festiwal literatury dla dzieci. Do Gdańska właśnie. A na zachodzie i w rejonach podgórskich Sudetów wiatr porywisty. 55 km na godzinę. Takie szaleństwo. Nad morzem będzie wiał z jeszcze większą prędkością, tak około 60. Trzeba będzie czapeczkę wziąć. We wschodniej połowie kraju wiało będzie z południa i południowego zachodu, a w pozostałych regionach z zachodu i północnego zachodu. A największy wiatr będzie hulał w Tatrach wysoko, hej, do 90 km na godzinę w Sudetach, 65 w Tatrach. No i w nocy, proszę Państwa, też niebo się zachmurzy, przelotnie popada deszcz, a w Tatrach śnieg. A w pozostałych częściach Polski zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. I jutro proszę uważać, ponieważ w kotlinach górskich i na zachodzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Oczywiście jutro w poranku to wszystko sprawdzimy. A ten śnieg to mi się w ogóle nie podoba. No ale na razie staram się nie zwracać uwagi na te prognozy. Jesteśmy pod wpływem płytkiej zatoki niżowej i to właśnie za jej sprawą napływa do nas to chłodne powietrze, a wraz z nim deszczowe chmury. Więc proszę dzisiaj zabrać parasole, jeżeli zamierzacie spacerować. Ale jak sobie przypomnimy taką piękną piosenkę z pewnego musicalu, to może i nawet postępujemy pod tym parasolem.

Jak oglądałam pierwszy raz ten film, to potem próbowałam stepować. Oczywiście mi to nie wychodzi, ale próbować można, prawda? Może kiedyś też obejrzeć

0: przyjemności, żeby dawała nam spełnienie takich marzeń związanych właśnie z wiedzą, ale też z rozwijaniem swoich zainteresowań, hobby, żebyśmy w szkole czuli się bezpiecznie, żebyśmy byli otoczeni ludźmi, do których możemy się zawsze zwrócić i podzielić się i radościami, i czasami smutkami, bo przecież wiadomo, że w naszym życiu różne chwile się zdarzają, i te słoneczne, i te pochmurne. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła porozmawiać z najmłodszymi i zapytać, jak oni widzą nauczycieli, co na temat tego zawodu uważają, czy sami chcieliby nauczycielami zostać. I posłuchajcie, jakie informacje zdobyła.
1: Nauczyciel to jest osoba, która uczy w szkole i są różni nauczyciele od różnych przedmiotów, czyli różnych lekcji, na przykład plastyki, edukacji wczesnoszkolnej.
2: Na przykład, gdy mówi wyjmijcie jakieś książki, to albo jest od angielskiego lub od polskiego, a jak przebierzcie się w strój, to od WF.
3: Trzeba mieć dużo lekcji i trzeba uczyć pod rząd dużo dzieci i to jest trudne. Dlatego, że jak jest dużo dzieci, to czasami jest hałas, czasami ktoś na przykład nie wziął książki z domu.
4: Nauczyciele muszą bardzo długo się przygotowywać.
5: Nauczyciel musi zaznaczać strony, bo on ma tak dużo pracy, że może o niektórych rzeczach zapominać i ciągle coś robi. Musi przejrzeć strony książki i to zadać. To jest dużo pracy.
6: Ja tak nie bardzo bym chciał być nauczycielem, bo on musi być bardzo wytrwały, jeśli dzieci się nie słuchają.
7: Zdrowia, szczęścia i pomyślności.
8: I żeby dzieci były fajne.
9: W dzień nauczyciela można nauczycielom życzyć ciszy w klasie.
10: Jeszcze można im życzyć miłego dnia.
11: I żeby mogli też trochę poodpoczywać. Pewnie lubią odpoczywać, kiedy jest cicho.
0: No i my się do tych życzeń przyłączamy.

0: Dzieci zaśpiewały piosenkę na Dzień Nauczyciela, a ja czuję, że my chyba zaraz wybierzemy jakąś piosenkę urodzinową z Zuzią, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Zuziu.
1: Dzień dobry.
0: No miło cię słyszeć, miło cię poznać. Filip mi tutaj szepce, że próbowałaś się do nas dodzwonić już od pewnego czasu, tak?
1: No to prawda.
0: I dzisiaj się udało. To podwójnie cudownie, że się udało, bo słyszałam, że ty masz dzisiaj urodziny.
1: To też prawda.
0: I to też prawda. A wiesz, już krasnoludki, jak usłyszały, to od razu się przygotowały na tę okoliczność i fanfary chciały ci zagrać. Urodzinowe. 100 lat, 100 lat dla Zuzi. Zuziu, ile świeczek zdmuchniesz na torcie?
1: 7.
0: 7 lat. To znaczy, że chodzisz do pierwszej klasy? Czy do drugiej? Do pierwszej. Mhm. A dzisiaj masz wolny dzień?
1: Nie.
0: A, czyli jednak dzisiaj będziesz biegła do szkoły?
1: Tak.
0: Ale pewnie na świetlicę, tak? Czy macie zajęcia?
1: Oczywiście, że mamy.
0: Macie zajęcia? Patrz, jak to różnie bywa w szkołach. Niektórzy w ogóle nie idą do szkoły, jeszcze inni będą mieli zajęcia na świetlicy, a tutaj lekcje. Ale może to będą takie lekcje, nie lekcje. No nie wiem, mam nadzieję, że żadnych kartkówek nie będzie.
1: Za tydzień chyba będziemy mieć kartkówkę z angielskiego albo z polskiego.
0: O, rany. No to życzę samych piątek w takim razie. To mam nadzieję, że wszystko z powodzeniem się zakończy. A po szkole jak planujesz spędzić urodziny?
1: Po szkole to mnie rodzice bardzo wcześnie, mama albo tata mnie bardzo wcześnie odbierają. Mhm. I jadę na salę zabaw.
0: O, cudownie. Zabierasz też jakichś przyjaciół na tę salę zabaw, czy z rodzicami?
1: Chyba jedną przyjaciółkę.
0: Cudnie.
1: Albo nikogo.
0: Cudnie. No to mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Czy z przyjaciółką, czy oczywiście z rodzicami. A masz jakieś marzenia do wypowiedzenia głośno?
1: Aha.
0: Co byś chciała, żeby się w twoim życiu spełniło?
1: Jedną mam, którą bym chciała wypowiedzieć głośno, polecieć balonem.
0: To jest marzenie zdecydowanie do spełnienia. Prawda, Filip? Lata się już balonem i myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. Także tego ci życzymy, moja droga. Może zaraz jakąś balonową piosenkę dla ciebie wybierzemy. No chyba, że masz jakąś inną ulubioną. Chciałabyś jakąś sobie wybrać urodzinowo?
1: Róż.
0: Róż? O różu. Tak?
1: Tana.
0: Przepraszam, jakbyś mogła powtórzyć. A kto śpiewa tę piosenkę, wiesz może?
1: Nie.
0: Nie. Dobrze, to my coś tutaj z Filipem
1: Letka.
0: Zaraz...
1: Letka śpiewa.
0: To nie wiem, czy my mamy taką piosenkę. A ty ją słyszałaś w Polskim Radiu Dzieciom?
1: Nie.
0: No to może tak być, droga
1: Zuzia. Albo możecie mi wybrać.
0: Ach, dobrze. To możemy coś wybierzemy, Filip, fajnego, co? No to zaraz coś wyczarujemy specjalnie dla ciebie. Zuziu, a powiedz, skąd ty do nas dzwonisz? Z jakiego miasta?
1: Z Gdyni.
0: Z Gdyni. Ja słyszałam, że w Gdyni troszkę wieje dzisiaj. I że jest chłodno. No ale mam nadzieję, że tam dla ciebie zaświeci dzisiaj też słoneczko. Ach, a powiedz, ty słyszałaś kiedyś o festiwalu literatury dla dzieci?
1: Nie.
0: Bo ten festiwal przyjeżdża do Gdańska. No to nie tak daleko od Gdyni, prawda? Co
1: no
0: roku.
1: Trochę się jedzie.
0: No troszkę się jedzie. Tam ja wiem, że jest super komunikacja, bo też można takim pociągiem chyba przemieszczać się między Gdynią
1: właśnie,
0: a
1: Gdańskim. Dzisiaj jedziemy do Rumi dekorować pierniki.
0: Pierniki będziecie dekorować?
1: Aha.
0: Naprawdę?
1: Jedziemy SKM-ką do Rumi.
0: Ach, no to super wyprawa się szykuje. A wy wcześniej też piekliście te pierniki?
1: Nie.
0: Nie, czyli pierniki są po prostu przygotowane, a ty będziesz dekorować. Mnie się
1: tak,
0: zawsze...
1: I też będzie albo poczęstunek, albo jakaś nagroda. Tak.
0: No to bardzo

0: bardzo przyjemnie, tym bardziej, że masz dzisiaj urodziny. Mnie się zawsze dekorowanie pierników kojarzy ze świętami Bożego Narodzenia. Jak pachną pierniki, to już zaraz będzie choinka. Tak czuję. Chociaż czas tak szybciutko biegnie, że ani się spostrzeżemy, a będzie 24 grudnia. Zuziu, cudnie było Cię usłyszeć. Mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy. Polskie Radio dzieciom pędzi do Gdańska, więc jak będziesz miała czas, to też mówimy, tutaj apelujemy do innych mieszkańców Trójmiasta, to na pewno warto zajrzeć na Festiwal Literatury, a my przygotowujemy audycję w piątek w Instytucie Kultury Miejskiej i w sobotę taką poranną od 8 do 10 i też zapraszamy słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, więc można też przyjechać, wziąć udział w audycji, ale oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, no bo ja wiem, że różne są obowiązki i zajętości. Także mam nadzieję, że będziemy się od czasu do czasu też słyszały na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Najlepsze życzenia dla Ciebie urodzinowe. A chcesz kogoś Dziękuję. Pozdrowić? Mhm. Bardzo proszę.
1: Chciałabym pozdrowić moją panią Olimpię, Klarę, która teraz jest bardzo chora, dostała gorączki. Mhm. Moją koleżankę Kalinę, która dostała gorączki. Kaję, Walerię i Jankę. I moich rodziców i dziadku.
0: Pozdrowienia dla wszystkich wymienionych, a chorowitkom życzymy dużo, dużo zdrowia. Żeby raz, dwa przeszła gorączka i żeby wszystko było dobrze. Pięknie Ci, Zuziu, dziękuję i do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko, pa, pa.
1: Okej, do widzenia.
0: A może ta piosenka będzie odpowiednia urodzinowo?
2: Do Anucha mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tańczą mi krawisze, jak im gram. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia. Głęboko

dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziął na złotkie samo na twarz. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Już 35,5 minuty po godzinie 7, no ale my tu mamy priorytety, skoro Zuzia ma urodziny, to wiecie państwo. I rodzinny budzik trzeba troszkę przesunąć.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Teraz sprawdzamy, czy dorośli nie śpią. 22 645 20 55. Będą zagadki, za momencik i pytania. No i oczywiście do zdobycia radiowa niespodzianka. Więc brakuje tylko państwa.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Dodzwoniła się dzisiaj do nas pani Kamila z Olafem i z Helenką. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No witamy was serdecznie. A co wy nie śpicie? Nie macie dzisiaj wolnego?
3: Nie.
2: Jedziemy na akademię, nie?
3: Tak, na akademię.
1: Akademię dzisiaj macie? Poważnie?
3: Ja mam w szkole.
1: Z okazji Dnia Nauczyciela?
3: Tak.
1: Aha.

0: Helenko, a co tam się będzie działo na tej akademii, wiesz?
1: Ja chciałam już próbę, ale przez nich nie mieliśmy WF-u w poniedziałek.
0: A, rozumiem. Nie było WF-u przez tę próbę, tak?
1: Tak, ale za to widzieliśmy, jak Monte śpiewała, Montessori śpiewała. Widzieliśmy, jak
0: jedna
1: dziewczyna, jak na koniec grała na skrzypce.
0: O, no to pięknie będzie. Skrzypce, muzyka, ktoś będzie śpiewał? Wiadomo ci coś na ten temat? Kwiatki pewnie będą, prawda? Tak sobie wyobrażam, że nauczyciele kwiatki dostaną. No należą im się, jakby nie patrzeć. Oczywiście. To jest trudny zawód, zawód nauczyciela. Helenko, a ty byś chciała być nauczycielką?
1: Nie wiem.
0: A Olaf chciałby być nauczycielem?
1: Ja też.
0: Też nie bardzo. A pani Kamilo myślała kiedyś o tym, żeby być nauczycielem?
2: Nie. Jeżeli chodzi o poszerzanie wiedzy, to jak najbardziej, ale może nie na drodze edukacyjnej takiej... pedagogicznej.
0: Jasne, rozumiem. Ja chciałam panią podpytać, no właściwie to tak, myślałam o tym, żebyśmy tutaj spróbowali dzisiaj się zamienić z nauczycielem rolami i żeby rodzice może spróbowali sobie wybrać przedmiot, który by chcieli ewentualnie poprowadzić i lekcje. A pani jakby miała wybrać dziedzinę, to jaka to by była? Jakby pani przyszła po prostu tak, nawet jako pani Kamila.
2: Biologia.
0: A, biologię. O, to trudny przedmiot. To ja zawsze miałam problem
2: może
0: z biologią.
2: Tak, może tak wczesnoszkolnie to przyroda.
0: Przyroda jednak. Mhm. No to ja tak panią zapytam, żeby bardzo nie męczyć o poranku. A pamięta pani swojego ulubionego nauczyciela albo nauczycielkę?
2: Tak. Tak, tak, tak.
0: I kto
2: tak,
0: to
2: bardzo
0: taki?
2: Pamiętam i panią Teresę Kogut bardzo pozdrawiam.
0: A to nauczycielka ze szkoły podstawowej czy średniej?
2: Tak, tak, podstawowa. Ze szkoły podstawowej.
0: I jaki przedmiot?
2: Tak. Język polski.
0: Aha. A za co tak pani tę nauczycielkę akurat ceni?
2: Za to, że chyba każdemu dawała szansę.
0: No to ważne,
2: I że nawet w tych słabościach później widziała potencjał.
1: Mamy za chwilę będziemy...
0: No to pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy, bo my dzisiaj właśnie na takie opowieści liczymy.
2: Dziękuję bardzo.
0: I wysyłamy wam z radością niespodziankę. No i życzymy dzisiaj i nauczycielom wszystkiego dobrego i też tobie, Helenko, i tobie, Olafie, żebyście dobrze się czuli dzisiaj w szkole i żebyście byli zadowoleni.
1: I w przedszkolu, bo Olaf ma 4 lata.
0: Olaf, to przedszkola. No to też dla nauczycieli przedszkola dużo, dużo dobrego. I dużo...
2: Tak, wiele cierpliwości chyba.
0: O, to prawda, przydaje się. Na pewno. Na pewno. Pani Kamilo, a chcecie kogoś pozdrowić?
1: Ja bym chciała pozdrowić całą szkołę, moją wychowawczynię, panią Karolinę Neto. Karolinę Tokarek i z przedszkola wychowawczynię, panią Asię i panią Karolinę Rybkę. I też pozdrawiam moją klasę. Pozdrawiam całe radio dziecko.
3: Moje
1: Ola teraz coś pozdrawia.
0: Ależ proszę.
1: Pozdrawiam cały świat. Jeszcze całą kulę ziemską. Całą kolę. Nie, całą przedszkolę. I całą naszą rodzinę.
0: Dobrze. A pani Kamilo?
2: Ja chyba łączę się z pozdrowieniami dla nauczycieli. Tak, dużo mocy.
0: Dużo mocy. Ja też wysyłam. Niech moc będzie z wami, drodzy państwo.

budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

trzy. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

11 minut do godziny 8. Pani Kamila opowiadała o nauczycielce, którą doceniała i docenia po dziś dzień, która ją inspirowała i dawała szansę. Nauczycielka języka polskiego. My dzisiaj czekamy na takie opowieści. Myślę, że nauczycielom będzie bardzo miło, jeżeli Państwo sobie o nich przypomną. A może nasi najmłodsi słuchacze będą chcieli też opowiadać o swoich ulubionych nauczycielach i nauczycielkach, to zapraszamy serdecznie. 22 645 20 55. Ja wspominałam o tym, że w mediach społecznościowych Przemka Staronia pojawiło się kilka takich naprawdę ważnych, myślę, i ciepłych słów do nauczycieli, a ponieważ Przemek nauczycielem też jest, to pozwolę sobie go zacytować. Nauczycielko, nauczycielu, robisz cudną robotę, nie jesteś sam,

0: Dziś i nie tylko dziś podziękuj też sobie za to, czego już się nauczyłeś, za to, ile potrafisz. Przypomnij sobie swoje początki, pierwsze lekcje, trudne pytania, rozmowy, przed którymi ściskało cię w brzuchu. Dziś masz więcej doświadczenia, własne sposoby, umiejętności, na które pracujesz od lat. Zobacz, jaką drogę masz już za sobą. Podziękuj sobie za lekcje, podczas których trzeba było zmienić cały plan i trudne rozmowy, do których codziennie zbierasz odwagę. Za szukanie rozwiązań i wyjścia z sytuacji, kiedy pierwsze próby zawiodły, za twoją pasję, odwagę, determinację i działania, pomimo tak wielu kłód pod nogami. Podziękuj sobie za to, że szukasz przykładu, który pomoże zrozumieć i masy pomysłów, które ożywiają lekcje. Za radość, satysfakcję uczniów i uczennic, kiedy dają sobie radę i uczą się nowych rzeczy. Doceń to, ile dajesz od siebie, także w dniach, kiedy masz mniej energii, zapału i entuzjazmu. Pewnie potrafisz jasno tłumaczyć, budować relacje, rozładowywać napięcie albo zauważyć, że ktoś potrzebuje pomocy. Daj sobie chwilę, i to długą, na satysfakcję, zanim przejdziesz do tego, co jeszcze wymaga poprawy, zmiany i modyfikacji. Takich kilka słów do nauczycieli. Ktoś się do nas dodzwonił. Zdaje się, że jest to Amelka. Halo, halo, dzień dobry, Amelko. Witamy cię serdecznie i dodzwoniła się do nas też Hania. Zgadza się? Cześć, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No to teraz spróbujmy się zlokalizować na mapie. Martyna z Warszawy. Amelka skąd?
1: Z Łodzi.
0: Amelka z Łodzi, a Hania?
1: Z Poznania,
0: ale wspaniała sieć nam się tutaj połączeń wytworzyła. Amelko, jedziesz teraz do szkoły?
1: Nie, jadę na urodziny mojej koleżanki.
0: Ojejku, będziesz od rana świętować na urodzinach?
1: Aha.
0: Ale fajny dzień, jak dobrze się zaczął. A ty, Haniu?
2: Ja jadę do szkoły.
0: Do szkoły, rozumiem. Będziesz miała dzisiaj lekcję?
2: Nie.
0: Nie. Czyli będziesz spędzała czas na świetlicy, tak?
2: Nie, ja będę na wycieczce.
0: Ach, wycieczka. A dokąd ty się wybierasz na wycieczkę?
2: Do teatru.
0: Na jaki spektakl?
2: Nie wiem.
0: Nie wiadomo jeszcze. A to teatr animacji, czy jakiś inny teatr?
2: Tak.
0: Animacji. O, to my zaraz możemy sprawdzić, bo to nasz zaprzyjaźniony. Dziewczyny, a wy byście chciały dzisiaj złożyć życzenia nauczycielom, czy chciałyście powiedzieć coś innego? Amelko?
1: No.
0: A ty, gdybyś była, Amelko, nauczycielką, to jakiego przedmiotu?
1: Do takich zajęć twórczych.
0: Twórcze zajęcia, czyli taka pani od zajęć artystycznych, tak?
1: Tak.
0: A ty, Haniu?
3: Bym chciała być panią od muzyki.
0: Och, a uczysz się też muzyki?
3: Tak.
0: Mhm, grasz na jakimś instrumencie?
3: Tak, na pianinie.
0: Na pianinie. A co musi być w lekcji, żeby lekcja była fajna i ciekawa? Macie jakiś pomysł? To wcale niełatwe. Takie pytanie zadałam. Trzeba by się było pewnie dłużej zastanowić. A jak długo powinna trwać lekcja?
3: 45 minut.
0: Ach, czyli tyle, ile trwa. Amelko, a ty jesteś tego samego zdania? Skróciłabyś lekcję, wydłużyła, czy jest w porządku 45 minut?
3: Jest w porządku.
0: W porządku. A ty mówiłaś, że chciałabyś uczyć ewentualnie tak jakieś zajęcia artystyczne prowadzić, tak?
3: Tak.
0: Mhm. I jakby taka lekcja wyglądała, twoja?
3: Na przykład jakiegoś dnia robimy na przykład coś z papieru, jest jakiś temat, jakiś jesień, na przykład jakieś rzeczy jesienne.
0: Ach, rozumiem. No to tak adekwatnie do pory roku. No to ja życzę, żebyście rozwijały swoje zamiłowania, bo jak słyszę tutaj artystyczne, tu muzyczne.

0: muzyczne, a może kiedyś w przyszłości, kto wie, może też będziecie jakieś zajęcia prowadziły. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za telefony do studia. Amelko, chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo
1: moją
0: proszę.
1: Moją koleżankę Łucję, moją panią Fiolę, która jest na jakimś tam urlopie, panią Patrycję, panią Julkę, pana Sebastiana, moją mamę, siostrę, która jest w kolorze.
0: A ty, Haniu?
2: Ja chciałam pozdrowić mojego tatę, moją mamę, mojego psa, moją nauczycielkę i moją koleżankę Hanię.
0: I my pozdrawiamy serdecznie i życzę Wam dobrego dnia. Mam nadzieję, że będziecie się dzisiaj doskonale bawiły i w szkole, i na urodzinach. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. A gdyby ktoś z Was, drodzy słuchacze, chciał złożyć życzenia swoim nauczycielom albo opowiedzieć o tym, którego najbardziej lubicie i też uzasadnić, dlaczego tak właśnie jest, no to zapraszamy oczywiście do rozmów. 22 645 20 55.

0: Belskich skrzypcach na pewno gra diabeł,
1: a burczy bas na pewno burczy basem.
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
0: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
0: Wartościowe książki.
1: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
0: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
3: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
0: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
1: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Witamy w drugiej godzinie poranka. Martyna Chuderska i Filip Górski.

4,5 minuty po godzinie 8.14, dzień października, dzisiaj w kalendarzu. Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy tego, co dla Państwa ważne, co cenne, co piękne, niech się spełnia. Żeby w Waszym życiu było miejsce na odpoczynek, na własne potrzeby i na wsparcie. Kiedy robi się troszkę trudniej niż zazwyczaj. No i w pracy na szacunek, na docenienie.

0: zaufanie, na dobre relacje, na radość z uczenia. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. A może Państwo dzisiaj też się zastanowią, tutaj się zwracam do nauczycieli, za co chcieliby sobie podziękować. Może to jest też dobry moment dzisiaj w poranku, żeby to zrobić na antenie Polskiego Radia Dzieciom. No i zapraszamy też oczywiście do rozmów i do opowieści i niedorosłych, i dorosłych opowieści o nauczycielach, którzy najbardziej zapadli Wam w pamięć. Jeżeli chcecie złożyć życzenia, to śmiało, bardzo proszę. My za momencik zachęcimy Was do porannych ćwiczeń i to będzie poranna rozgrzewka ze specjalną dedykacją dla wszystkich nauczycieli i nauczycielek wychowania fizycznego. A może dzisiaj trenerem będzie właśnie nauczyciel bądź nauczycielka WF-u. Nie widzę przeszkód. 22 645 20 55. Przypomnijmy jeszcze sygnał.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest. Czekamy na pierwszego śmiałka, który troszkę rozkręci dzisiaj nasze ciałka.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Gdyby ktoś chciał poprowadzić rozgrzewkę jutro, to musi poczekać, bo dzisiaj, proszę Państwa, witamy trenerkę Michalinę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Michalinko, droga, wymyśliłaś jakieś 3 ćwiczenia, dzięki którym się rozgrzejemy?
2: Tak.
1: Cudnie. A od czego zaczniemy dzisiaj?
2: Od 5 pompek.
1: O, wysoko poprzeczkę wieszasz. Dobrze. No to krzesełko odstawiam. O, Filipa już nie widać. Filip już leży.

0: leży i robi pompki. A policzysz nam do 5?
1: Tak.
0: To bardzo proszę.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Trochę mam zakwasy, tak czuję. Pierwsze ćwiczenie zaliczone, a drugie?
1: Stopa jacyków.
0: Stopa jacyków! Kiedyś już tu robiliśmy stopa jacyków i to trwało 1,5 minuty. Filip mówi, że za dużo. Nie dasz rady? Mówi, że da radę.
1: Ja bym dała.
0: Słuchaj, to zróbmy tak. To może umówimy się na pajacyki przez minutę. Co ty na to? I zobaczymy, ile kto zrobi. Może tak być?
1: A ja nie mogę robić, no bo ja jestem autem.
0: A, ty autem jedziesz, no to wszystko jasne. No dobrze, to może nam coś zanucisz przez minutkę. Jakąś melodyjkę, a my będziemy przez minutę skakać. Bo mamy, ja będę patrzyła na czas. I zobaczymy, ile pajacyków uda nam się zrobić, żebym tylko nie zgubiła słuchawek. Bo jak człowiek podskakuje, to spadają. No dobra, to lecimy. Będzie 45, 44 i raz, Michalinko, moja droga, jak ty pięknie nam tu nuciłaś, aż zrobiłam 70 pajacyków przez tę minutkę, ale jak ładnie śpiewałaś, krasnoludki tu już od razu ci chciały zagrać. A ja chyba znałam tą pieśń, bo to Zaprowadź mnie było, prawda? Coś tak...
1: Tak, to jest pięknie, zresztą zrobi się śpiewane na święta.
0: A no właśnie, to już od razu taką magię świąt tutaj... przywołałaś. A czy trzecie ćwiczenie przychodzi ci do głowy?
1: Tak.
0: To bardzo proszę.
1: To
0: chyba nie damy rady teraz, wiesz, bo to by bardzo długo nam zajęło. To może umówmy się tak, że zrobimy 10 brzuszków, a resztę po południu. Dobrze?
1: Dobrze.
0: Żeby mogli robić też ci, co jadą samochodem, żeby było sprawiedliwie. Zgoda? Dobra, to cieszę się, że się zgadzasz, bo możesz się też nie zgadzać ze mną oczywiście. To robimy brzuszki, Filip, 10 brzuszków. A tak, Michalinka liczy na ciach.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Poczekaj, jeszcze mi 2 zostały, bo ja trochę wolniej. O, i teraz jest 10 u mnie, bo ty, kochanie, tak szybko liczyłaś, że człowiek nie nadążył brzuszków do 10. No to fanfary prosimy. No pięknie. Michalinko, tam zaganiaj rodziców, też niech ćwiczą. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Zmotywujesz rodziców? Super.
1: Tak.
0: A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.

0: Wujka Michała. Jest moje kwiaty, moje tanie kwiaty, pana Michała. I całą tu dziecięto. I dziękuję za całe radio dzieciom. Pozdrawiam całe radio dzieciom.
1: Dziękujemy. Dziękuję. O, dziękujemy ci, kochana. Dobrego dnia życzymy, Michalinko. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Bogów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

0: Bałaś się w duchy, możesz nie wierzyć.
1: Ale musisz bać się.
2: Ojej!
3: 19,5 minuty po godzinie 8, 14 dzień października, Dzień Nauczyciela. Wiele pięknych uroczystości, akademii i inicjatyw. I a propos inicjatyw i pomysłów związanych z tym świętem, to chciałybyśmy Wam opowiedzieć o pomyśle, który powstał w Szkole Podstawowej nr 6 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie. O szczegółach opowie nam Rita, która jest uczennicą 6 klasy. Dzień dobry, Rito.
4: Dzień dobry, witam.
3: Miło Cię słyszeć. Ja nie miałam przyjemności Cię poznać, bo Filip mi tutaj szepnął, że Ty byłaś w Polskim Radiu Dzieciom, tak? Na wycieczce.
4: Tak, byłam w tamten piątek.

No i właśnie stąd wiemy, że w Kutnie dzieją się takie wspaniałe rzeczy w twojej szkole i wybieracie najfajniejszych nauczycieli i przyznajcie

0: A jak taka Maryśka wygląda? Przepraszam, weszłam ci w słowo.
1: Jest to coś jak taka statuetka z napisem, z nazwą szkoły, z nauczycielami, którzy oczywiście ją otrzymają.
0: Rozumiem. A z czego jest wykonana ta statuetka i kto te statuetki wykonuje?
1: Na pewno jest to wykonana przez, na pewno podpisana jest przez naszą panią dyrektor. I są one wykonane na pewno znaczy to zależy, bo co roku są inne.
0: Aha.
1: Ale w tym roku to będzie pewnie taki drewniana może z jakimś szkłem. Może taka bardziej, no nie wiem jak to nazwać.
0: Taka elegancka Maryśka, po prostu.
1: Tak.
0: A powiedz, Rito, droga, czy Maryśki są już przygotowane i będą dzisiaj wręczane o konkretnej godzinie?
1: Tak, będą. Już są przygotowane.
0: Ach, pewnie nauczyciele czekają. A o której rozpocznie się gala?
1: Gala rozpocznie się o 10:30 i wtedy zaczniemy przedstawienie i wtedy będą wręczane właśnie Maryśki.
0: Rozumiem. A jakim trzeba być nauczycielem, żeby taką Maryśkę dostać?
1: Na pewno trzeba być nauczycielem takim, który wie, co ma zrobić, który wie, jak pomóc uczniom, który po prostu rozumie potrzeby niektórych dzieci, no, który wykonuje tyle pracy, że najczęściej po prostu nikt tego nie zauważa.
0: No.
1: I to jest właśnie ten nauczyciel.
0: A zdradzisz nam, bo ja oczywiście nie dopytam, kto dostanie, bo wiadomo, że to trzeba poczekać do gali i nie można wcześniej takich tajemnic zdradzać. A czy ty możesz powiedzieć, ile Marysiek zostanie wręczonych? Ilu nauczycieli tak docenicie? Czy tego też nie wolno powiedzieć?
1: Znaczy, to wolno powiedzieć. Będzie 6 nagród i 6 to są różne kategorie.
0: Och, to poprosimy o informacje o kategoriach, bo może ktoś też się zainspiruje i w kolejnym roku stworzy podobną nagrodę.
1: Dobrze. No to tak, pierwszą kategorią jest Złota Różdżka. I to jest szkoła, która ma swojego czarodzieja, kogoś, kto potrafi rozwiązać problem, którego po prostu nie ma rozwiązania. Które potrafi zrobić coś, czego nikt inny by nie dał rady. Który pomaga, który wie, co ma zrobić.
0: Wow, wspaniała kategoria. I to jest kategoria numer 1, tak?
1: Tak.
0: I jakie jeszcze mamy?
1: Kategoria druga to jest Kopciuszek Roku. To jest nagroda dla osoby, która też wykonuje ogrom pracy, wtedy, kiedy nikt tego nie widzi. I na przykład przygotowuje, drukuje i wykonuje różne prace, żeby wszystkim pomóc. Poprawia, planuje i przede wszystkim pamięta.
0: I pamięta, wow, wspaniała kategoria, ale bardzo wymagająca. A trzecia?
1: Tak. Trzecia kategoria to jest Królowa Śniegu za zimną krew. I są to sytuacje, w których zwykły człowiek straci cierpliwość, ale taki nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem zachowa spokój i wszystko ogarnie, wszystko będzie wiedział, jak ma zrobić i wszystko będzie wiadomo.
0: Ach, to chciałabym z taką Królową Śniegu porozmawiać, jak ona to robi. I skąd bierze taką
1: cierpliwość.
0: No właśnie, każdy ma swój sposób, prawda?
1: Tak.
0: No to mamy już 3, pora na 4.
1: Tak, teraz jest Maryśka za reżyserię. I jest to kategoria 4 i jest to Maryśka, która jest szczególnie ważna, bo to jest nie tylko nauczyciel, który prowadzi lekcje. On po prostu ma aktorów, ma scenariusz, ma publiczność i wszyscy się bardzo dobrze słuchają. I każdy jest jakby szczęśliwy, nikt się nie boi, nikt się nie stresuje. Po prostu to jest lekcja jak każda, no to nie jest lekcja jak każda inna. Jest to po prostu taka fajna, przyjemna lekcja, gdzie nikt się nie stresuje. Nie każdy wie, co ma zrobić.
0: A powiedz, czy osoby, które dostają taką Maryśkę za reżyserię właśnie, regularnie przygotowują takie lekcje? Każda z takich z jego lekcji taka jest? Czy to są jakieś lekcje cykliczne? Się odbywają raz na jakiś czas?
1: Są to lekcje zazwyczaj, które są cały czas. Nie są to jakieś pojedyncze lekcje, tylko są to lekcje, bo to się patrzy na jakby nauczycieli, czyli jak się zachowują, jak prowadzą lekcje, jaki mają sposób na lekcje prowadzenia na przykład, jaki mają stosunek do dzieci.
0: Rozumiem. No, coś wspaniałego. To mamy już 4 kategorie

0: Piąta.
1: Piąta to jest Złote Serce. Czyli to są takie, to jest Maryśka, która, to jest nauczyciela, który odkłada rzeczy na chwilę, bo szkoła to nie jest tylko oceny, tym są oceny, dokumenty, terminy, to są przede wszystkim ludzie i o to tutaj właśnie chodzi. I to jest osoba, która zawsze potrafi komuś pomóc, czyli na przykład ma czas, żeby wysłuchać, która pomaga, która potrafi sprawić, że jest po prostu trochę łatwiej.
0: Mm-hmm. I szósta, Maryśka.
1: Tak, i szósta to już jest kategoria specjalna, to jest odkrycie roku. I to jest, to nie jest nagroda za jeden dzień, za jeden sukces, nie za jedną akcję, tylko to jest za cały rok. Za wszystkie dni, za wszystkie tygodnie, za wszystkie miesiące, za obecność i za wszystkie malutkie rzeczy, których często nikt po prostu nie zauważa.
0: Jestem pod ogromnym wrażeniem, Rito, waszej pomysłowości, kreatywności, tego jak nazywają się te poszczególne kategorie i do kogo trafiają Maryśki i za co. To jest coś wspaniałego. Powiedz, czy ty masz jeszcze chwilkę na rozmowę?
1: Tak, oczywiście, mam jeszcze dużo czasu.
0: To bardzo się cieszę. To w takim razie, jeśli pozwolisz, do rozmowy wrócimy po króciutkiej piosence. Zostań z nami jeszcze przez chwilkę. Gdyby ktoś chciał o coś dopytać w temacie Marysiek, to można do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Można też zatelefonować pod numer 22 645 2055. Gdybyście chcieli porozmawiać też z Ritą, jest taka możliwość. A my wracamy zaraz po krótkiej piosence.
1: Oczywiście.

Wracamy do rozmowy o wspaniałych wyróżnieniach, które dostają nauczyciele w szkole podstawowej numer 6 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie. Pięknie nam o Maryśkach opowiada dzisiaj Rita. Rito, moja droga, wyobraź tak? sobie, że dodzwoniły się do nas Tatiana i Zajda i chciały z tobą porozmawiać. Więc oddaję już głos. Cześć dziewczyny.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałybyście o coś zapytać, Ritę?
0: Tak, i chciałybyśmy powiedzieć, że to jest Zinaida.
1: Ach, Zinaida, tak?
0: Tak.
1: O, to przepraszam, nie dosłyszałam.
0: Nic się nie stało.
1: Nie znałam jeszcze takiego imienia, także miło mi poznać. Piękne imię. W takim razie Tatiano i Zinaido, o co chciałybyście dopytać Ritę?
0: Chciałybyśmy powiedzieć, jak tam jest w szkole i jaki jest ulubiony nauczyciel i w ogóle dużo rzeczy związane ze szkołą i z nim nauczycielem. I czy lubi chodzić do szkoły?
1: Ach, to może od tego pytania zaczniemy. Czy ty, Rito, lubisz chodzić do szkoły?
2: Można tak powiedzieć, chociaż nie zawsze.
1: A masz ulubione przedmioty?
2: Tak, mam parę ulubionych przedmiotów. Mhm. I jest to informatyka na pewno. Aha. Jest to również WF. Bardzo lubię biologię. Bo po prostu lubię bardzo przyrodę i naturę. Mhm. I to są w sumie moje trzy najfajniejsze przedmioty u mnie w szkole i bardzo mi się podobają lekcje. Właśnie z nauczycielami, którzy mnie tego uczą. Mhm.
1: A ty byś chciała w przyszłości zostać nauczycielką?
2: Zależy czego. Jeżeli na przykład przedmiotów ścisłych, to raczej nie.
1: Czyli to wszystko się może zmienić. Jeszcze tyle lat przed tobą.
2: Na pewno mam zdecydowanie inną pasję.
1: A mogę dopytać jaką?
2: Tak, jestem piosenkarką. Znaczy na razie śpiewam tylko na konkursach, na koncertach.
1: No to wspaniale. Cudnie.
2: Bardzo lubię śpiewać.
1: No to może za chwileczkę jeszcze o tym porozmawiamy, o twoim hobby. Tatianko, Zinaido, chciałybyście jeszcze o coś zapytać?
0: Tak.
1: Tak, bardzo proszę.
0: Dobrze. Chciałybyśmy się też zapytać, jakie jest marzenie, kim by może ktoś chciał zostać w przyszłości? Mhm.
1: Rito, kim ty byś chciała zostać w przyszłości?
2: Mam jedno największe marzenie na razie, do którego dążę już od bardzo dawna. Na pewno chciałabym być piosenkarką, chciałabym stać na różnych takich koncertach, może aktorką, jakby się udało, to też bym chętnie została aktorką.
1: A powiedz, w twojej szkole można rozwijać też takie pasje? Są zajęcia dodatkowe? Między innymi ze śpiewu i z teatru, tak?
2: Znaczy się, jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe, to ze szkoły chyba takich nie ma, ale na muzyce też bardzo często śpiewamy i gramy na flażoletach. Takie to są coś jak flet, tylko troszeczkę inne. Mhm.
1: Rozumiem. Tatianko, Zinaido, a wy macie już swoje pasje?
0: Tak.
1: A wiecie, kim byście chciały zostać w przyszłości?
0: Tak.
1: Tatiano, ty kim byś chciała zostać?
0: Ja bym chciała bardzo zostać chirurgiem plastycznym, bo to jest moje marzenie.
1: Czyli medycyna przed panią. No właśnie, bardzo wymagające studia, ale
0: tak, właśnie,
1: piękny
0: wiem.
1: Zawód.
0: I już mam
1: piękny.
0: Swoją pieczątkę nawet.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No to trzymamy kciuki. Może kiedyś, Filip, trafimy do pani doktor. Nie wiadomo.
0: Tak.
1: A Zinaida?
0: Ja bym chciała zostać youtuberką.
1: To wszystko przed panią, bo to też się rozwija ten trend.
0: Tak.
1: Więc kto wie,
0: bo
1: kto wie.
0: Lubię tańczyć, lubię grać.
1: Same artystyczne dusze mi się tu dzieje.
0: Też otworzę sklep, też będę pracować w teatrze. Dużo mam marzeń.
1: Ach, no to cudnie.
0: Ale najbardziej chciałabym być youtuberką.
1: A to niech marzenia się spełniają. Dziewczyny, a chcecie kogoś pozdrowić, zanim się rozłączymy?
0: Tak, chciałybyśmy pozdrowić.
1: Proszę bardzo.
0: Ja bym chciała pozdrowić całą klasę 4C. Chciałabym pozdrowić wszystkich moich nauczycieli od przyrody, od polskiego, od matematyki i w ogóle chciałabym pozdrowić mamę, tatę. Chciałabym pozdrowić też babcię i dziadka i jeszcze.
1: A ty, Zinaido?
3: Ja bym chciała pozdrowić całą drugą B, panią Grażynkę, panią Natalkę, panią Anetkę i panią od moich zajęć dodatkowych i też

0: bliskimi.
1: I my pozdrawiamy. Bardzo wam dziewczyny dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Rito, moja droga.
0: Tak?
1: A powiedz, od jak dawna maryśki w waszej szkole są wręczane? Od ilu lat?
2: U nas są maryśki wręczane od 2018, czyli jest to już ósmy rok.
1: Tak, ósmy rok. Mhm. No, to piękna tradycja. To jak ty pojawiłaś się w szkole, to już ta tradycja istniała.
2: Tak.
1: A powiedz, na czym polega konkurs? I w jaki sposób wybiera się złotą różdżkę, kopciuszka, królową śniegu, reżyserkę, złote serce i tę nagrodę specjalną?
2: Więc tak, na początek od całej szkoły, znaczy od klas 4-8, od 4 do 8, zbierane są głosy i każdy głosuje na nauczyciela, no po prostu tak, jak były te kategorie, do każdej kategorii właśnie zapisane, który nauczyciel, o co jakby... Jaki nauczyciel do czego pasuje tutaj, jaki nauczyciel taki jest i o to właśnie chodzi. Na przykład złotej różdżki powiedzmy, nie wiem, jaka jestem nauczycielka, bo pasuje do wszystkich kategorii, jakie tutaj są. I na początek mamy głosowanie, potem jest, na początku, potem mamy głosowanie, ale zwycięzcy poszczególnych kategorii. Czyli ci nauczyciele, którzy po prostu byli wybrani, bo tam było parę na przykład nominowanych, tak mamy teraz, że są nominowani. I z tych nominowanych po prostu wybierani są dalej nauczyciele, którzy mają wygrać tą właśnie nagrodę z tej kategorii.
1: Rozumiem. A czy jest zwołana też komisja, która liczy głosy?
2: Tak. Jest to pani pedagog, pani psycholog chyba też u nas w szkole. I chyba tyle. Nie wiem, co tam jeszcze jest z tej komisji.
1: A czy na przykład osoby, które wykonują właśnie takie zawody jak te, o których wspomniałaś przed momentem, czyli pani pedagog czy pani psycholog, też może zostać potencjalnie wybrana taką nauczycielką i nagrodzona?
2: Czy to, tak, czy... oczywiście, że tak.
1: To wtedy trzeba uważać przy liczeniu głosów, żeby się nie dowiedziały, jeżeli
2: tak,
1: wskoczą do takiego rankingu. No właśnie. Ale to już pewnie uczniowie dobrze to wszystko planują. No wspaniały, tak. Wspaniały jest ten wasz konkurs. No i myślę, że nauczyciele są szczęśliwi i wzruszeni, jak dostają takie maryśki. A powiedz,
2: tak,
1: można dostać... A można dostać maryśkę dwa razy?
2: Można.
1: Czyli tutaj nie jest tak, że jak ktoś dostanie raz, to już biedaczek drugi raz nie może. Co
2: tak,
1: roku
2: dokładnie.
1: Można jakby walczyć o maryśkę, bo się starać w pewnym sensie.
2: Można dostać na przykład 2, 3, 4, to zależy jak szkoła zadecyduje, jak uczniowie zadecydują.
1: Rozumiem. No wspaniały jest ten wasz konkurs. Trzymamy kciuki za nauczycieli. Może będzie okazja też porozmawiać z tymi nauczycielami, którzy zostaną wyróżnieni maryśkami.
2: Także
1: może to się uda w najbliższym czasie, to będziemy się z tobą kontaktować. Dobrze, Rito? Pięknie ci dziękujemy za tę relację wspaniałą. I cóż, czekamy na galę wręczenia dzisiaj nagród, tak? Po godzinie 10. A powiedz, czy ty uświetnisz tę galę swoim występem też?
2: Tak, oczywiście.
1: No, tak podejrzewałam, że tam się wiele zadzieje. A co będziesz prezentować?
2: Będę śpiewać w 4 piosenkach. Będę także, jestem prowadzącą tych marysiek, bo mamy najpierw przedstawienie Marii Skłodowskiej-Curie, czyli przedstawiamy życie Marii Skłodowskiej-Curie. I właśnie w tamtym przedstawieniu śpiewam 3 piosenki, a w następnym na gali już marysiek jestem prowadzącą razem z moją koleżanką. I właśnie z tych kategorii wynikają już wygrani nauczyciele.
1: Rozumiem. Jak słyszę cię, moja droga, to mam takie przekonanie, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeśli chodzi o prowadzenie takiej gali. Wspaniale się z tobą rozmawia i jestem pewna, że zrobisz to brawurowo. A jakie piosenki będziesz dzisiaj śpiewała?
2: Dzisiaj będę śpiewać piosenkę W moim magicznym domu Hanny Banaszak.
1: Aha.
2: Wspomnienie. Piosenka Niemena. Będę również śpiewać Wiktora Dduę. I jeszcze Witajcie w naszej bajce.
1: Akademia Fana Kleksa.
2: Tak.
1: Wszystko się zgadza. No to może specjalnie dla ciebie też dzisiaj zagramy którąś z

0: tych piosenek w polskim radiu dzieciom. Nie wiem, czy to będzie Hanna Banaszak, czy wolałabyś wspomnienie, bo tutaj Mimozami jesień się zaczyna.
1: Więc, wspomnienie, żeby tak nawiązać do tej pogody dzisiejszej?
0: Do pogody jak najbardziej, jak pani sobie życzy. Ja też te piosenki bardzo, bardzo lubię. Więc tutaj mam, tak ciepło mi się robi na serduszku od razu, jak takie propozycje padają. A zanim piosenka, to chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak, chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę. Moją babcię, mojego dziadka, mojego pradziadka, który też śpiewa i pewnie też po nim mam głos. Moją mamę, mojego tatę, moje ciocie wszystkie, moich wujków, moją całą klasę, 6A, które niektóre osoby mogły teraz słuchać radia, więc pozdrawiam wszystkich. Moją wychowawczynię też bardzo chciałabym pozdrowić oraz wszystkie nauczycielki z mojej szkoły, panią dyrektor i moje koleżanki wszystkie. Wszystkich bym chciała bardzo pozdrowić.
0: I my ciebie pozdrawiamy, dziękujemy ci za wspaniałą relację. Szkoła podstawowa nr 6 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie. Rita dzisiaj opowiadała nam o gali wręczenia i przyznawania też nagród dla najfajniejszych nauczycieli, a nagrody noszą nazwę Maryśki, więc trzymamy kciuki dzisiaj za życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za galę. No i ze specjalną dedykacją dla ciebie, Rito, pan Czesław Niemel i wspomnienie. No, a ja tak dodam tylko egoistycznie, że chciałabym kiedyś posłuchać tej piosenki w twoim wykonaniu. Wszystkiego dobrego ci życzę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

9 minut zostało do godziny 9. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj świętujemy 14 dzień października w kalendarzu, Dzień Nauczyciela, więc myślimy cieplutko o nauczycielach, z którymi spotykamy się każdego dnia, ale też o tych, którzy uczyli nas przed laty. I tutaj zachęcam do wspominek dorosłych. Może Państwo pamiętają swoich nauczycieli, mentorów, którzy na przykład rozbudzili w Was miłość do jakiejś dziedziny nauki, a może dzięki nim Państwo podążają teraz konkretną zawodową ścieżką. Ja doceniałam wielu nauczycieli na swojej drodze edukacyjnej. Było ich wielu. Polonistka w szkole podstawowej, pani Barbara Zielonka, dzięki której kocham teatr, bo pierwsze spotkania takie teatralne i możliwość zaprezentowania na przykład wierszy na konkursach recytatorskich, no to była jej inicjatywa, jej pomysł i też oj, dmuchała mocno w te moje skrzydełka, ale też pan Ryszard Wąs od matematyki, który zarażał nas miłością do nauk ścisłych. No niby od języka polskiego do matematyki powiedzielibyśmy długa droga, ale w tym przypadku jakoś to się wszystko pięknie łączyło. W pracowni matematyki wisiał taki wielki napis: matematyka jest najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego. A pan Ryszard Wąs, oj, dwoił się i troił, żeby nauczyć nas matematyki, wykorzystując do tego wiele różnych sprytnych zabiegów. No i zdecydowanie mu się to udawało. Nauczyciele różnych dziedzin, tacy, którzy rozkochują nas w konkretnych przedmiotach, są po dziś dzień i oczywiście każdego dnia wielu z nich stara się szukać takich sposobów. Dzisiaj chwilka na to, żeby o nich porozmawiać, żeby ich pozdrowić, żeby docenić też ich ciężką pracę. No przed chwileczką, tak trochę z przymrużeniem oka, puściliśmy do Was oko tak naprawdę, ale z przymrużeniem oka patrzymy na lekcje, które w Akademii Pana Kleksa się odbywały. Kleksografia na pewno należała do jednej z nich. Tutaj więcej zabawy niż nauki, zdecydowanie. Lekcja dość prosta. Nie wiem, czy pamiętacie ten film i tę książkę pana Jana Brzechwy, Wielkie kleksy na arkuszach papieru. Kartkę składało się na pół, no i to miało swój cel, bo wtedy kleks się rozmazywał, a taki rozmazany po papierze atrament tworzył różnorakie wzory. Raz przypominał zwierzątka, raz inne postaci, czy też figury. No wiele możemy znaleźć takich przykładów w literaturze, w których opisywani są nauczyciele, oj, lubiani przez grono uczniów. Dzisiaj można przesyłać także pozdrowienia dla nauczycieli. Przed nami wieczorny koncert życzeń od godziny 17 do 19, więc jeżeli będziecie chcieli zamówić piosenkę ze specjalną dedykacją, czy też przesłać życzenia za pośrednictwem radia, to zapraszamy do tego bardzo gorąco. Między 17 a 19 będzie można do nas zatelefonować. A ja pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam dobrego dnia. Wiem, że wielu uczniów zostało dzisiaj w domach. Może jeszcze smacznie sobie śpią albo leniuchują i to bardzo dobrze, bo odpoczynku nam potrzeba. A tak w środku tygodnia coś wspaniałego. Ale wiele też osób pobiegło do szkół, na akademię, ale i na różne inne wspaniałe zajęcia, które będą wypełniały ten dzień. Więc życzę, żeby to był dzień pełen wrażeń, przyjemności, a dla nauczycieli jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Pięknego dnia Wam życzymy. Martyna Chuderska i Filip Górski. Do usłyszenia.

Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda.

rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Cik jest zły, cik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie.

0: nie dotykać, co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Atasiu, wszystko gotowe?
4: Mamy na łączach słuchaczy?
3: Światełko błysnęło czerwone.
4: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
3: Ale Adasiu, spokojnie.
4: Naprawdę o to nam chodzi?
3: Żeby już zacząć łagodnie.
4: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
3: Jacuś i Ewa z Kanady.
4: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
3: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
4: Myślisz, że Basia gotowa?
3: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
4: Na koniu też słuchać da się?
3: Słuchali nas nawet przy lunchu.
4: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
3: Kacperek mieszka w Legnicy.
4: W Hajnówce słucha nas Hania.
3: Bartuś na Woli, w stolicy.
4: Skoro się wszyscy zebrali...
3: I jeszcze przekąski, napoje.
4: Czy moglibyśmy pójść dalej?
3: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
5: Bo się doczekać nie może.
3: Żeby nas znowu usłyszeć?
4: Niech tylko album otworzy.
3: Ten od sławnego Bociana?
4: Mhm. Palec na karcie położę.
3: Cudny ten prezent Floriana.
4: Czy chcesz się w dalekie z nami?
3: Właściwie to bardzo dawne.
4: By się stać podróżnikami.
3: I odwiedzić miejsca sławne.
4: Wyobraźnię pobudzimy.
3: Chcielibyście ruszyć z nami?
4: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
3: Wraz z naszymi słuchaczami.
4: Piramidy, wikingowie.
3: Dinozaury i rycerze.
4: Każde z was się zaraz dowie.
3: Jak usłyszę, to uwierzę.
4: Rozkręcamy znów magiczny.
3: Już nie mogę się doczekać.
4: Nasz wehikuł historyczny.
3: Suchy piasek, mokra rzeka.
4: Otwórz album i ruszamy.
3: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
4: My się dobrze na tym znamy.
3: Zaczynamy, drogie dzieci.
4: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
3: Ja? A o czym niby zapomniałem?
4: Powinieneś jeszcze zakręcić.
3: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
4: Bez tego nie zacznie się podcast.
3: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
4: Tak, to sprawa bardzo poważna.
3: Trzymajcie się, kręć!

0: Jesteś niepoważny, Michasiu. Dlaczego chcesz zmienić przedszkole?
1: Bo ja chcę zostać odkrywcą, tak jak Tomek.
0: A Tomek jest na pewno odkrywcą?
1: Tak, bo chodził do właściwego przedszkola.
0: A twoje jest niewłaściwe?
1: Tak, jest niewłaściwe, bo w nim to się nie jest, w nim odkrywcą nie jest.
0: Ale jest się dobrym przedszkolakiem, pod dobrą opieką waszej ukochanej pani Basi, tak?
1: Ach, pani Basia.
0: No proszę, zobacz, Adaś już na ciebie czeka.
1: O, Adaś!
0: Pobawcie się w coś.
2: Cześć, Leszku, cześć, Michasiu.
0: Witaj, witaj. Chłopcy, zostawiam was, bawcie się grzecznie. Pa, pa.
1: Cześć, cześć.
2: A dlaczego mnie nie odpowiedziałeś?
1: A co miałem ci odpowiedzieć?
2: No, Leszkowi odpowiedziałeś, a mnie nie. Jak to, co miałeś odpowiedzieć? Cześć na moje cześć.
1: A, cześć.
2: A co jest, Misiu, obraziłeś się na mnie, czy co?
1: Nie na ciebie, tylko na Leszka.
2: Na Leszka? Ale za co?
1: A za to, że nie chce mnie przepisać do wspaniałego przedszkola.
2: A to, do którego chodzisz, nie jest wspaniałe? Wiele razy mówiłeś, że jest wspaniałe.
1: No jest to prawda.
2: No przecież je uwielbiasz, prawda?
1: No tak. Tak było do dzisiaj.
2: A co takiego zdarzyło się dzisiaj?
1: Pojawił się Tomek. Przeprowadził się z rodzicami z innej dzielnicy.
2: To fajnie.
1: No bardzo fajnie, bo teraz chodzi z nami do przedszkola.
2: Aha, już rozumiem. Dlatego chcesz zmienić przedszkole, że ten Tomek ci dokucza, prawda?
1: Ależ nie.
2: Powiedz słowo, a wytłumaczę temu Tomkowi, że moim kolegom dokuczać nie wolno.
1: Ależ nie dokucza mi. On mi zaimponował.
2: Zaimponował ci? Czyli co?
1: No to, że uważam go za świetnego kumpla.
2: Aha, chyba rozumiem.
1: Czy ty wiesz, kim on jest?
2: Nie bardzo, bo nie poznałem go, więc nie wiem.
1: Tomek...

0: jest odkrywcą. Na razie jeszcze małym, ale jak urośnie... O.
1: Jak urośnie, to będzie dużym. A co on takiego odkrył?
0: No jeszcze nie wiem, ale chodził do takiego przedszkola, gdzie zostaje się odkrywcą.
1: Aha, a w waszym przedszkolu nie można zostać odkrywcą?
0: No nie, bo nasze przedszkole nazywa się Chatka Misia Uszatka.
1: No to fantastyczna nazwa, bo chodzi do niego Michaś, który tak jak Uszatek też jest misiem. No, Michasiu, powinieneś być szczęśliwy.
0: Ale co to za nazwa? Po skończeniu można zostać co najwyżej chatkowym.
1: No albo kumplem Uszatka.
0: Przecież Uszatek to postać bajkowa. Nigdy go nie spotkał. Aha, co innego Tomek?
1: I co z tym Tomkiem?
0: A to, że on na pewno niedługo odkryje coś wspaniałego.
1: Ciekawe, dlaczego miałby coś wspaniałego odkryć?
0: Bo chodził do przedszkola.
1: Michasiu, ty też przecież chodzisz do przedszkola.
0: Ale jego przedszkole nazywało się Mali Odkrywcy.
1: Odkrywcy?
0: Aha. Chodził do niego 3 lata. Ty wiesz, ile odkrywania można się przez ten czas nauczyć? Odkrywania?
1: Odkrywania się nie uczy, bo odkrywanie to jest to...
0: To jest znajdowanie tego, czego nikt wcześniej nie znalazł.
1: Ciekawy jestem, czy ten twój Tomek już coś takiego znalazł.
0: Chyba na pewno. To doświadczony odkrywca, wiesz. 3 lata w takim przedszkolu.
1: Tak. Pewnie cały czas się przechwala, a ty w te przechwałki wierzysz.
0: Nie przechwalał się. Tylko cały dzień bawił się z Bartosiem klockami.
1: Tak? To skąd wiesz, że był w przedszkolu Mali Odkrywcy?
0: Bo pani Basia nam powiedziała, gdy Tomek pojawił się w naszej grupie.
1: A, rozumiem.
0: Aha, jak ja bym chciał być odkrywcą. Zawsze o tym marzyłem.
1: Tak? Naprawdę? A co takiego chciałbyś, Michasiu, odkryć?
0: No, coś... Czego jeszcze nikt, nigdzie, nigdy nie odkrył. No nie wiem, jakieś nowe kontynenty, albo przynajmniej wyspę jakąś.
1: Wojtek mówi, że na Ziemi to już raczej chyba wszystko zostało odkryte.
0: Tak? To co odkrywają nowi odkrywcy?
1: A skąd ja mam wiedzieć? Ja tam nie zamierzam teraz być odkrywcą.
0: Nie?
1: Nie, bo to co chciałem odkryć, odkryłem dzisiaj.
0: A co takiego odkryłeś?
1: Odkryłem to, gdzie Wojtek schował czekoladowe batoniki.
0: Batoniki?
1: Tak, wczoraj przyniósł nowy zapasik.
0: Jak ja lubię te twoje czekoladowe batoniki.
1: Myślę, że jak zjemy po jednym, to się nie zorientuję. Chodźmy do kuchni.

0: Zobacz, ile ich tu nas nosił. Nawet po dwa możemy zjeść.
1: Aż po dwa batoniki? To super. Chętnie sobie poprawię humor.
0: A co z twoim humorem?
1: No, straciłem go, kiedy się zorientowałem, że chodzę do niewłaściwego przedszkola.
0: No tak. I to przegryź batonik i w tym czasie zastanowimy się, jak ci humor poprawić.
1: Nie wiem, czy to się uda.
0: Michasiu, nie trać wiary, tylko gryź. Już mam.
1: Słucham, co masz?
0: No jak to co? Mam sposób, jak poprawić ci humor.
1: Ale naprawdę?
0: Pewnie, to proste. Musimy tylko odwiedzić twojego dziadka.
1: A co mój dziadek ma z tym wspólnego?
0: Przekonasz się, Michasiu.
1: Ale tam nie odkryjemy nic nowego. Co tam można odkryć? Tylko jego chatkę i podwórko i drewutnie?
0: Ależ nie chodzi ani o jego chatkę, ani o podwórko, ani tę drewutnię.
1: To o co chodzi?
0: No jak to o co? Pomyśl. O magiczny album Bociana Floriana. W nim na pewno znajdzie się zdjęcie związane z wielkimi odkryciami.
1: A nie mówiłeś, że wszystko zostało już odkryte?
0: Mówiłem, ale magiczny album przeniesie nas w głąb historii.
1: W głąb historii?
0: Tak, do czasów, kiedy odkrycia były przyszłością.
1: Nie rozumiem, co to znaczy. Przeszłością czy przyszłością?
0: Posłuchaj, dzięki albumowi możemy być świadkami, jak to, co jeszcze nie było odkryte, było odkrywane. Czy chcesz zostać prawdziwym odkrywcą?
1: Oczywiście.
0: Chcesz odkryć coś wspaniałego?
1: Marzę o tym.
0: Czyli podróż z albumem Bociana Floriana będzie idealna.
1: Hurra! Super!
0: No, tylko musimy znaleźć odpowiedni obrazek.
1: Tak, masz rację.
0: A potem mleko wielbłądzicy, bańkownica, magiczny pył.
1: I ta formuła uruchamiająca podróż. Doskonały pomysł, smoku!
0: Tak, przenosząc się w

0: przeszłość będziemy świadkami prawdziwego odkrycia.
1: W przeszłość, żeby w przyszłość. Tak. A Tomek,
0: z twojego przedszkola na coś takiego nie będzie miał żadnych szans.
1: Kiedy wrócę z takiej podróży i jak wszystko mu opowiem, to pęknie z zazdrości.
0: Jasne. Zakładamy kalosze i przeciwdeszczowe kurtki.
1: Koniecznie, bo trochę pada.
0: Tak jest. I pędem do dziadka Ignacego.
1: Pędem!

0: Dziadku! Dziadku!
1: Dziadku Michosia! O, tu jestem, chłopcy. Chodźcie.
2: Potrzebujemy albumu Bociana Floriana.
1: A proszę, mam go ze sobą. A czy dziś też chcecie podróżować w głąb historii?
2: O tak, tak. Michaś chce zostać odkrywcą.
1: Ach, rozumiem. A co byś chciał odkryć, Michasiu,
0: Och, no nad tym się jeszcze nie zastanawiałem. A co byś mi, dziadku, zaproponował?
2: Fajnie by było, gdybyś, Michasiu, odkrył jakiś nieznany ląd.
0: Och, nieznany, jasne. Tylko który?
1: Za największe odkrycie nieznanego lądu uważa się odkrycie kontynentu amerykańskiego. Ale można też odkrywać, park w Pszczynie z żubrami.
2: Park w
1: Pszczynie.
2: Pszczynie. Jejku, jak to trudno wymówić, to Pszczynie. A co dopiero odkrywać taką Pszczynę?
1: No, można też rzeki, jeziora, góry.
0: Chyba kontynent będzie najlepszy. Mhm. A to może być to odkrycie, o którym mówiłeś, dziadku? Może być?
1: Odkrycie Ameryki?
0: Aha, Ameryka będzie super. Tak, tak, Ameryka super.
1: Uważa się, że odkrywcą Ameryki był...
0: Ja będę odkrywcą Ameryki, ja.
2: Wydaje mi się, Michasiu, że ty tylko będziesz mógł popatrzeć na Amerykę. To znaczy, jak ją odkrywano.
0: Jak to, Adasiu? Dlaczego?
2: Dobrze mówię, dziadku Michasia?
1: Doskonale, zgadza się.
0: Ale ja nie chcę być podglądywaczem, podpatrywaczem, tylko odkrywaczem.
1: Ale historii się nie zmieni. Dziś wszyscy wiedzą, kto odkrył Amerykę. No i na pewno nie był nim Miś Michaś.
2: A to kto odkrył Amerykę, dziadku? A
1: jedni mówią, że wikingowie, bardzo dawno temu.
2: Wikingowie, oni byli dzicy.
1: Powszechnie jednak za odkrywcę tego kontynentu uważa się genueńskiego żeglarza, podróżnika i nawigatora.
2: Jakiego znowu nawigatora? To znaczy nawigatora, czyli kogo?
1: No, czyli kogoś, kto zajmuje się odnajdywaniem właściwej drogi.
2: Jakiej drogi?
1: Dla ludzi, statków czy pojazdów lądowych.
2: Aha, nawigator to robi, no ładnie.
0: Adasiu, nie przeszkadzaj dziadkowi.
2: No przecież nie przeszkadzam, Michasiu.
1: Tym genueńskim żeglarzem był Krzysztof Kolumb, który na życzenie króla Hiszpanii wyruszył na wyprawy w celu odnalezienia nowej drogi do Indii.
2: Słucham, to w końcu co on odkrył, Amerykę czy Indię?
1: Szukał nowej drogi do Indii i wyruszył na zachód. I tam odkrył zupełnie nowy kontynent, który nazwano Ameryką.
2: Ameryką? A dlaczego nie Kolumbią, skoro to był Kolumb?
0: Właśnie. A nie, Kolumbia to chyba taki kraj.
1: Tak, kraj w Ameryce Południowej, nazwany tak na cześć Kolumba. Zaś Ameryka wzięła swoje miano od innego odkrywcy.
2: Jak to od innego? Jak się on nazywał?
1: Nazywał się Amerigo Vespucci. Stąd Ameryka.
0: Co? To może innym razem, dziadku. A teraz wróćmy do tego pana Kolumba.
1: Krzysztof Kolumb miał do dyspozycji 3 statki: Santa Maria, Nina i Pinta. I to nimi wyruszył w podróż, płynąc przez Ocean Atlantycki w kierunku zachodnim.
0: Czyli jeśli przeniosę się do czasów pana Kolumba, to odkryję Amerykę w tym samym czasie, co on?
2: I ja też odkryję, bo oczywiście lecę z tobą.
0: No tak, ale żeby polecieć, to najpierw trzeba wlać krople mleka wielbłądzicy do bańkownicy.
2: No to zaraz to zrobimy.
0: A, już jest nasza ochronna chmurka.
2: Zatem nie ma co czekać. Wskakujemy do środka, tylko nie zapomnij albumu.
0: A jeszcze trzeba posypać czarodziejskim pyłem.
2: To akurat mam ze sobą.
0: O, zobacz tu. Widzisz? Na tym obrazku są starodawne statki.
2: No ale nie muszą być starodawne. To są żaglowce, bo mają żagle.
0: A przeczytaj, co jest na jednym z nich napisane? O, tam, zobacz.

0: Gdzie? Tu?
1: O tu.
0: Santa Maria.
1: Czyli to jeden z tych statków pana Krzysztofa Kolumba chyba.
0: Tak. Michasiu, masz rację. O, tak, to na pewno ten statek. To teraz posypię ten obrazek zaczarowanym proszkiem z piramidy i...
1: I co teraz?
0: No i jeszcze zaklęcie.
1: Jakie zaklęcie?
0: Ojejku, ciągle o tym zapominasz. Zaklęcie od bociana Floriana. Od tego bociana, który nam podarował album.
1: Ach, to. No tak jakoś zapominam. W takim razie zaczynaj, Adasiu.
0: Tak jest, zaczynamy.
1: Ale się zaraz zacznie.
0: Wietrze, przyjacielu przygód wiej,
1: przenieść nas w świat marzeń chciej,
0: zanieść nas do miejsca tego,
1: w albumie Floriana pokazanego
0: i przez nas palcem wskazanego.

0: Ale fajnie tu.
1: Czy ja wiem? Pełna wody dookoła.
0: No bo płyniemy przez ocean, tak?
1: Chyba raczej lecimy, Michasiu. W naszej magicznej chmurce lecimy.
0: Znaczy lecimy nad statkami pana Krzysia.
1: Jakiego Krzysia?
0: Krzysia Kolumba.
1: No i co, długo tak będziemy lecieć?
0: Aż zobaczymy Amerykę i wtedy zostanę jej odkrywcą.
1: No przestań, przecież dziadek ci wytłumaczył, że to pan Kolumb odkrył Amerykę.
0: No wiem, wiem.
1: I tylko o nim mówią ludzie do dziś. Nikt nie wspomina załogi tego Kolumba ani misia, który leci w chmurce. Tylko jego wspominają.
0: Kiedy wrócę, to wszystkim wyjaśnię, jak było naprawdę.
1: To i nikt ci nie uwierzy, Michasiu.
2: Ojej, co się dzieje?
1: O, i masz swoje fajnie tu. Wpadliśmy w wielką burzę.
2: Jejku, jejku, jejku, jak huśta naszą chmurką.
1: I statków pana Kolumba już nie mogę dostrzec.
2: Wszystko przez te wysokie fale.
1: Ojej.
2: Adasiu, boję się, jak chcę wracać do chatki dziadka.
1: A co z tą Ameryką? Już jej nie chcesz odkrywać?
2: Już nie chcę, ratunku. Teraz jestem pewny, pęka chmurka.
1: Jak pan miś sobie życzy, niech chmurka pęka, a my spadamy. Jej!
3: Już wróciliście? Czyli co, Ameryka odkryta?
2: Czy ty wiesz, dziadku, jak ciężko się odkrywa Amerykę?
1: No, zerwała się potężna burza na oceanie. Straciliśmy z oczu statki pana Kolumba.
2: Ja się tak bałem, naszą chmurką kołysało na wszystkie strony i pioruny.
1: Bardzo kołysało.
3: Tak, jak statkami w tamtych czasach.
1: W jakich czasach?
0: To co znaczy w tamtych?
3: Pan Kolumb odkrył Amerykę pod koniec wieku XV. Przeszło 500 lat temu.
1: Ojej, to strasznie dawno temu.
3: I statki, które wtedy pływały po morzach, no, często przepadały w odmętach morskich w różnych katastrofach.
1: Czyli ta podróż pana Kolumba była bardzo niebezpieczna.
3: Sami byliście świadkami, a jemu się jednak udało i w roku 1492 dotarł do wysp na Morzu Karaibskim, do Hiszpanioli. Odkrył m.in. Kubę i Haiti.
0: A Amerykę?
3: No, to właśnie były wyspy środkowej Ameryki. Kontynent północnoamerykański odkrył trochę później, ale od tego czasu uznawany jest jako odkrywca całej Ameryki. Ale ja też mam coś przed wami do odkrycia. Tak?
0: A co, dziadku, przed nami odkryjesz?
3: Odkryję tajemnicę dzisiejszej kolacji.
1: To dopiero odkrycie.
3: Co powiecie, chłopcy, na racuszki z musem jabłkowym?
1: Racuszki z musem? Pychota!
0: Świetnie.
3: Macie ochotę?
1: No jasne.
0: Na pewno ja wolę racuszki niż burze i pioruny na morzu.
1: Ja też.
3: W takim razie zapraszam do kuchni. Aha, tylko najpierw umyjcie łapki.
0: Oczywiście, dziadku, pewnie, że umyjemy.
1: A potem wszystkie twoje racuszki niam-niam-niam zjemy.
0: Smacznego, Adasiu.
1: Tak jest. Uwaga! Zaraz będziemy mieli pyszne jedzonko.
0: Ale będzie miam-niam-niam-niam-niam.
1: Zaraz się zacznie.
0: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
0: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć? Czy się mylę? Możesz mi

0: przestać sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki.
2: Ja też oddech chciałbym złapać.
1: Siądź na ławce obok dróżki.
3: Florianowi dziękujemy.
1: Album znów zamknięty czeka?
3: Aż w następną popłyniemy.
1: Wije się historii rzeka.
3: Nic nas jednak nie powstrzyma.
1: Choć zakrętów co niemiara.
3: Parne lato, mroźna zima.
1: Kryje skarby ziemia stara.

0: Bierzemy?
1: Znów zaklęcie wypowiemy!
0: I was w podróż zabierzemy! Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
0: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
0: Pewnie. O, tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
0: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
0: Jasne. Przecież to jeszcze takie basałyki jak my.
1: Ale chyba nie wszystkie.
0: Nie wiem, ale powiem ci w tajemnicy, że ja to się zmęczyłem.
1: To prawda, ja trochę też, no ale co z tego?
0: Że koniecznie musimy coś zjeść.
1: No nie przesadzaj, żeby wyruszyć na nasze historyczne wyprawy.
0: To co trzeba? Wiadomo, żeby podróżować, trzeba jeść.
1: Ależ Michasiu, dlaczego ty zawsze...
0: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest tak ciekawie...
0: Że aż mi burczy w brzuszku.
1: Chyba żartujesz.
0: Wcale nie. O, proszę, słyszałeś?
1: Chłopcy, gdzie jesteście?
2: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
1: A mamy dla was ciekawą propozycję.
2: Michasiu!
1: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
0: Widzisz? A nie mówiłem, że trzeba jeść, kiedy jest okazja?
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
2: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
1: No chyba, że nie chcecie, bo musi się odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
1: Tak jest. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
1: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Miś i Smok?
2: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
1: Zgadniecie, kogo spotkali?
2: W średniowieczu? Przed potopem?
1: Przed wiekami? W odległych krańcach świata?
2: Albo jeszcze dawniej tam, dokąd nikt nigdy jeszcze nie dotarł.
1: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
2: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
0: I odrobineczkę odpocząć?
1: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
0: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
2: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
2: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
2: waszych ulubieńców Misia i Smoka.
0: Do usłyszenia.
1: Słuchajcie nas. Pa, pa, pa.
0: Pa, pa, pa, pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Krzysiowie by stracili cały dowcip. Dziecko jakieś chore?

0: to promocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
5: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
6: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

Gęsi w gąszu, jak to po co, to jest praca. Każda praca się opłaca, a co za to pan dostaje. Też pytanie.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu, kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

przed nie? Yeah! Jak się zwie? Dziś do stóp!

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Misiu, mam plan. Pogramy sobie na komputerze.
2: O, dobrze. Czekaj, gdzie to się wciska?
1: O, nie tu. Naciśnij Enter.
2: Ale co to jest? Enter?
1: Nie wiem, ale dorośli tak mówią.
2: No i nic. Nic nie widać, tylko piszczy.
1: To myszka od komputera. Myszki zawsze piszczą.
2: Chyba coś się stało z komputerem. Ale ja nic mu nie zrobiłem.
1: Już wiem. Do komputera.

0: Ciu, a co to znaczy zresetować?
1: Nie wiem, Markolciu, ale to chyba coś bardzo ważnego.
0: Chyba tak.
1: Wszystkie gry nam wirus zniszczył, a komputer tylko piszczy.

0: źródełko.polskieradio.pl.
1: Jest! Wystartowało!
2: Nasze muzyczne źródełko?
3: Wasze muzyczne korzenie.
2: Lubisz śpiewać?
3: Grasz na instrumencie?
2: A może potrafisz tak?
1: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
2: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
2: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
2: z przyjaciółmi,
3: a nawet
4: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
2: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
2: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
5: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
6: Kum, kum, rere, kum, kum, kum. Cześć, dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? No oczywiście, że wiecie, bo przecież to mówię do was ja. Czyli żaba Monika, która pojawia się i znika.
7: Dobrze, że mówić, bo by się nikt nie kapnął w ogóle.
6: Wszyscy by się kapnęli, bo wiedzą.
7: Ta, nikt by się nie kapnął.
6: Wystarczy, że powiem, że mówię ja.
7: Ta, mówisz
6: ty. I wszyscy krzyczą, o, to żaba do nas mówi.
7: Ta, jaka żaba? Co
6: mówiąca.
7: Ja skąd? Dobrze, że mówisz. Ale to, że mówię ja, to wszyscy też wiedzą. Na 100%. Tylko ja zawsze dodaję tak, żeby dzieci sobie zapamiętały, że...
6: Nie, chyba ty tak dodajesz dla zmylenia.
7: Dla zmylenia, tak? Mhm. Bo że jestem bajarzem?
6: No.
7: No właśnie, tak, kochane dzieci, to ja, kulfoniarz.
6: Nie, o, znaczy ten... o, bardzo mi się to spodobało, ty kulfoniarzu jeden.
7: Nie kulfoniarz, tylko bajarzu, chciałem
6: powiedzieć. Nie, będę teraz do ciebie mówiła, cześć kulfoniarzu.
7: Nie. Bo jestem kulfon, bajarz, legendziarz, gawędzista, traktorzysta i matuzysta.
6: Tak?
7: No, a mogę być, a co?
6: Możesz być, oczywiście.
7: Oraz studencista też będę.
6: Tak?
7: No. Dobrze, już skończmy, weźmy się za porządną pracę, czyli za bajania, bzdurzenia i gawędzenia, no.
6: Dziś, drogie kochane dzieci, tak jak zwykle, opowiemy wam przepiękną opowieść pod tytułem Sindzie Loże w czarnym lesie koło Frysztatu.
7: No, czyli bzdura na bzdurze bzdurą pogania.
6: Nie, ja wytłumaczę. Sindzie Loże to są tacy, którzy w lesie wycinają takie deseczki malutkie.
7: Skąd wycinają?
6: Z drzew. Tak,
7: najpierw

0: Muszą ściąć to drzewo.
1: Tak, i robią gonty, to się nazywa tak.
0: Gonty, czyli dachówki, pokrycie drewniane.
1: Dachu, pokrycie dachu, takie
0: drewniane dachunki, no dachówki tak. Kiedyś się nazywało gont. I teraz też takie są.
1: Teraz też takie są.
0: Ale tak. Bardzo drogie.
1: Ja tam nie wiem.
0: Ale ja wiem, bo widziałem jakie było. A wiesz, że kiedyś to strzechą kryli?
1: Ale kiedyś to jeszcze trawą, wiesz, też.
0: A
1: kryli.
0: Dlaczego ci syndzielodzie to robili?
1: Żeby zarobić.
0: A słuchaj, jak jest w Kieleckim jest szyndzielnia, to od szyndzielodzie jest?
1: Może tak. A jeden pan miał na nazwisko szyndzielarz.
0: Szyndzielarz?
1: Nie.
0: Bo on robił te szyndziele.
1: Nie, on nic nie robił.
0: No dobrze.
1: Albo nie wiem, co on robił. No dobrze, ale...
0: A ja wiem czym, bo... Kochane dzieci, wyobraźcie czas, wyobraźcie sobie, że za starodawnych czasów to ludzie kryli chałupy szyndziołami.
1: Tak. No i właśnie tych takich było dwóch chłopów było. Właściwie nie dwóch chłopów, tylko ojciec z synem.
0: No, tak.
1: I oni
0: no.
1: Tak naścinali tych drzew, nie. Porżnęli, a potem strugali te dachówki drewniane. Tak, te szyndzioły.
0: Mówmy od razu jak prawdę samą w oczy.
1: No dobrze, to czyli te gonty, czyli te szyndzioły tak strugali, strugali i układali w kopy.
0: W kupy.
1: Nie, w kopy, po 60 sztuk.
0: Po 60?
1: Tak.
0: A w tuziny nie?
1: To za mało.
0: Ale dlaczego jak dużo tuzinów będzie?
1: No to jak dużo tuzinów, to tak.
0: No. I w grosy potem.
1: No i właśnie tu należy zaznaczyć, że ten ojciec miał na imię Szymon, a jego syn to był Janek.
0: Janek. Szymon i Janek, trzeba powiedzieć, że byli zawołanymi szyndzielożami.
1: I Szymon, Szymon i Janek w jednym stali domku. Tak. Szymon na górze, a Janek na dole.
0: Nie, odwrotnie.
1: A Janek robił okrutne swawole.
0: Nie, odwrotnie to było. Szymon na dole, a Janek młodszy na górze, bo mu łatwiej było wchodzić po drabinie.
1: A, i zjeżdżał potem po poręczy.
0: Po poręczy drabiny.
1: Tak, po poręcz, drabina z poręczą. Tak.
0: I pewnego razu bardzo im się śpieszyło.
1: I bardzo musieli dużo...
0: Gdyż mieli duże zamówienie, wiesz na co?
1: Na szyndzioły.
0: Na szyndzioły, tak.
1: Tak, i bardzo duże zamówienie. I tak rąbali te drwa aż do samej nocy.
0: Ale wiesz, do czego to zamówienie było? Gdyż tam sobie panicz jeden postawił domu. Drewniany, lecz na podmurówce.
1: Nie, no co ty?
0: No, modrzewiowy. I powiedział tak.
1: To muszę... był ten Soplica?
0: Soplica?
1: No.
0: Może i Soplica.
1: Sędzia Soplica. Tak
0: możliwe, to jest bardzo możliwe, no.
1: Nie,
0: może
1: to nie
0: postawił
1: był,
0: taki
1: nie, to nie
0: dwór.
1: Był Soplica, bo to
0: no
1: był...
0: nie, ale dostali zamówienie. Może od Soplicy dostali. Nie, to nie. Dostali od barona jakiegoś.
1: Minhausena?
0: Nie. Tego barona Cieszyńskiego.
1: Dostali od grafa.
0: Grafa.
1: Graf.
0: Nie, baron. No nie kłóćmy się.
1: Dobra.
0: On była grafka.
1: Dostali od owego zamówienie.
0: Dostali zamówienie potężne na 25 kop.
1: I cały dzień rżnęli, strugali i
0: robili.
1: Tak, i tak.
0: Ale patrzą, że jeszcze im brakuje. Oj, ile im brakowało jeszcze.
1: Patrzą na zegarek i nic nie widzą.
0: Bo ciemność
1: nastała, tak.
0: Wezwali kogo? Fajermona?
1: Nie, zaczął świecić miesiąc.
0: A, czyli księżyc. Nie,
1: tak.
0: Chłopy wzięły i rozpaliły ognisko.
1: W lesie nie wolno palić ogniska. Nie paliły.
0: Ale mieli zezwolenie.
1: Ale tu bez zezwolenia czy z zezwoleniem w lesie się nie pali ogniska.
0: No to co, po ciemku siedzieli?
1: Siedzieli po ciemku i przyświecał im księżyc.
0: Tak, księżyc. Oni by nic nie widzieli i wtedy te dachówki krzywe by wychodziły.
1: A wiesz, że ludzie już byli dawno temu na księżycu?
0: Twardocki był tylko.
1: Nie, ale przecież na księżycu wylądowali w 1968 roku Amerykanie.
0: Dziewiątym? Tak, no i co? Co z tego? A wiesz, w którym roku szyndzielodzie robili?
1: W którym?
0: W starodawnych czasach to było.
1: A w jak starodawnych? Za kamienia bardzo. Łupanego?
0: Nie. Nie było to za kamienia łupanego, było za szyndziołów ciosanych.
1: Nie, no teraz bzdury opowiem.
0: No jakie bzdury, no?
1: Jak sam powiedziałeś, że szyndzioły to się teraz robi też.
0: Jakie? No teraz się też robi, ale kamień łupany teraz też jest, a był kiedyś.
1: No tak.
0: No.
1: I widzisz, i kamienia nigdy nie zabrakło.
0: Nie zabrakło. Wszyscy łupali. Ale dobrze, oni te narobili, tych szyndziołów narobili, ale już w nocy, ponieważ miesiączek świecił, aczkolwiek nie widać było za

0: bardzo.
1: Poczekaj, Kulfona, czy ci ludzie z epoki kamienia łupanego to mieli wyłupiaste oczy?
0: Nie, oni mieli połupane palce.
1: A, połupane palce.
0: Bo się w palec walili bez przerwy kamieniem.
1: No dobrze, no i ci dwaj, czyli tata z synkiem,
0: tak
1: się umordowali pod wieczór.
0: No, słuchaj, naukładali tych szyndziołów strasznie dużo i zobaczyli, że brakuje im jeszcze bo tylko na jedną stronę dachu mieli, a na drugą stronę im zabrakło.
1: A dach był dwuspadzisty?
0: Dwuspadzisty.
1: Aha.
0: I mówią tak, synku, mówi tata, nie będziemy szli do domu, tylko będziemy nocowali tu w lesie.
1: Tatko, ale przemarzniemy, odpowiedział Janek.
0: Trzeba nabrać nam mchu i paproci nazbierać
1: nie
0: trzeba.
1: Nie przestań, przecież mieli drzazgi z tego i wióry.
0: Drzazgi to mieli w palcach.
1: Ale w worku mieli wióry, wiesz? Drewniane. Tak,
0: wióry skóry.
1: Nie chyba. Wióry skóry, tylko wióry drewniane.
0: A po co im wióry w tym? No
1: bo się zabierali wióry, bo palili nimi w piecu.
0: A, i żeby było czysto w lesie.
1: Żeby było czysto w lesie i, ciepło w domu.
0: Mieli wióry, ale oprócz nie tylko wióry, ale nazbierali też mech, bo jest bardzo mięciutki.
1: Nazbierali grzybów na kolację.
0: No ale jak grzyby? Na surowo?
1: Suszone.
0: Ach.
1: Szybciutko je wysuszyli.
0: Wysuszyli na słońcu?
1: Nie, na księżycu.
0: A, chyba że
1: w 69 już suszyli na księżycu.
0: Co suszyli na księżycu?
1: Grzyby.
0: Co ty plecisz za głupotę?
1: Armstrong suszył.
0: Nie, grzyby, tylko dał pierwszy krok. Powiedział, to mały krok człowieka, ale wielki ludzkości. Tak powiedział.
1: Tak powiedział, no. Się zgadzam, bo też to słyszę.
0: Ale co nas teraz obchodzi teraz księżyc?
1: Bo księżyc im świecił.
0: Ale
1: tym
0: w
1: naszym.
0: Starodawnych czasach jesteśmy i szyndzielozie.
1: A to co jeszcze powiesz, że w starodawnych czasach księżyca nie było?
0: Był.
1: No to jak był księżyc, to świecił.
0: Ale nie było Amerykanów na księżycu.
1: Ale świecił księżyc.
0: Świecił, no.
1: No i oni jedli suszone grzyby właśnie.
0: Dobrze. I powiedzieli tak, mówią. Synu, weź się przykryj trochę tymi wiórami i zaśnijmy.
1: Nie, włożyli nogi do jednego worka, a głowy i ręce im wystawały. I wtedy pojawił się, kto się pojawił? No jak to, no kto się pojawi, nie wiesz?
0: No wiem. Kto się pojawił?
1: No duch, no.
0: Jakiś duch, no coś zaczęło dudnić i trzeszczeć. I oni się przestraszyli i zaczęli uciekać. A to była dzika świnia.
1: Tak, uciekać, w jednym worku uciekać.
0: Nie, zaczęli uciekać do chałupy, która stała pod lasem. Wpadli do tej chałupy, morety, goni nas dzika świnia chyba. A gospodarz ten mówi, to nie dzika świnia, tylko duch leśny was gonił. Nie wolno się po nocy włóczyć po lesie, trzeba pamiętać o tym, że tylko w dzień wolna, w nocy nie wolno. Oni mówią, aha, i położyli się, zasnęli, rano poszli, pozbierali wszystkie
1: szyndzioły. Pozbierali wszystkie, tak.
0: Szyndzioły zawieźli i dostali pieniądze i wybudowali sobie, wiesz co
1: leśni
0: sobie...
1: Leśniczówkę.
0: Tak.
1: Żeby
0: tak.
1: Nie nocować w lesie.
0: Żeby nie nocować w lesie.
1: Do widzenia.
0: I wy dzieci, pamiętajcie, nie nocujcie w lesie. No chyba, że będziecie musiały.
1: I nie bójcie się żadnych duchów, bo duchów nie ma.
0: Tak, nie
1: one
0: wiadomo.
1: One tylko są w bajkach.
0: Dobrze. Do widzenia, myjcie.
1: Myjcie nogi.
0: Tak?
1: Nie, myjcie zęby.
0: Zabrałaś mi
1: myjcie zęby.
0: No. Nogi myjcie też. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: 1900.
1: Rok narodzin mistrza Jana. Mieszkał w Rosji, później w Polsce. Specjalistą był od prawa.
0: Skończył Uniwersytet Warszawski i w ZAIKS-ie długo działał.

pofiglować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

0: Zosia.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
5: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
8: Autopromocja.

0: macie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoń.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

kogoś widzisz?

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę żałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła. Gdy śmigło zacznie się kręcić,

0: słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ćwir, yo, mam. Aha, aha. Jak zrobić skrzydła? Ja ci dam radę.

Wznoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosnie.

obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem ręce.

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze kotu. Wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na ślady.

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak.

0: człowiek.
1: Co słychać jesienią nad Biebrzą? Może klangor żurawi, plusk w mokradłach, a może potężny ryk jelenia? Już w niedzielę 18 października będziemy mogli przekonać się o tym sami, bo ruszamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po co? Po to, by odkrywać jesienne tajemnice przyrody i zakończyć jednocześnie tegoroczną dziką trasę Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Hej Przygodo, które już w najbliższą niedzielę od godziny 12 do godziny 14 usłyszycie w Polskim Radiu Dzieciom. Znajdziecie nas przy punkcie widokowym w Goniądzu. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet do zobaczenia. Marta Powałowska.
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: wyciągnąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
5: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
6: Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak. Otwieramy wspólnie drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy was do wspólnej zabawy. Będziemy z wami dzisiaj do godziny 17:00.

0: No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie, bardzo, bardzo ciepło i gorąco, choć jesiennie. Ale czy to źle? W żadnym razie, bo jak doskonale wiecie, ja uwielbiam jesień. A poza tym, kiedy spotykamy się w Polskim Radiu Dzieciom w naszej radiowej świetlicy, no to buzia uśmiecha mi się od ucha do ucha. I wiem, że nie tylko mnie się ta buzia od ucha do ucha uśmiecha, bo naszemu dzisiejszemu gościowi także, który jest już razem ze mną w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo nie wiem, czy pamiętacie, jaki my dzisiaj mamy dzień. Drogi gościu, pamiętasz, jaki mamy dzisiaj dzień?
1: Oczywiście, że pamiętam.
0: A co to za dzień?
1: Dzień Edukacji Narodowej.
0: Otóż to potocznie nazywany także Dniem Nauczyciela. No i właśnie dlatego dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom, w naszej radiowej świetlicy będziemy się bardzo na tym temacie skupiać. Będziecie na pewno mieli możliwość zatelefonowania do nas, pozdrowienia swoich ulubionych, ukochanych nauczycieli. I to zarówno takich, którzy teraz towarzyszą wam w waszej edukacji, jak i takich, z którymi się już na przykład pożegnaliście, bo towarzyszyli wam podczas waszego pobytu w przedszkolu, a teraz jesteście w szkole i już nie macie z nimi kontaktu. Moim gościem i tym tajemniczym głosem, który przed momentem usłyszeliście, jest Tomasz Ordza, nauczyciel roku 2026.
1: Dzięki. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Ale to jest super wyróżnienie. To znaczy, tak mi się wydaje. Gdybym ja była nazwana super dziennikarzem roku, to na pewno byłabym zachwycona.
1: Tak, ja też jestem dumny. Dumny z tego, co osiągnęliśmy jako szkoła i ja jako nauczyciel. Także to jest ogromne wyróżnienie, które też zobowiązuje.
0: O, właśnie, bo przyjemności mają to do siebie, że bardzo często idą w parze z obowiązkami i właśnie tą odpowiedzialnością. A na czym ona polega dokładnie?
1: No na przykład dzisiaj musiałem przyjechać do Warszawy i tak jak standardowo jestem w szkole z moimi uczniami, w zeszłym roku na przykład wspólnie piekliśmy ciasto na zajęciach, tak, w tym roku musiałem pojechać do premiera, do pani minister, po to, aby odbyć kilka spotkań i rozmów z tej okazji.
0: Ale to też jest trochę tak, ja mam takie wrażenie, że ten tytuł czyni z ciebie takiego też ambasadora i to zarówno wszystkich nauczycieli, jak i wszystkich uczniów.
1: Tak może być, tak mi się wydaje. Ja się osobiście bardzo cieszę, że kapituła, która, bo to też trzeba podkreślić, że ten konkurs i ten tytuł został przyznany przez specjalną kapitułę, która na edukacji bardzo się zna i to jest ogromne docenienie tego, czym się na co dzień zajmuję, czyli edukacją środowiskową i biologiczną, która na pewno wam jest też bardzo bliska, bo mnóstwo uczniów i nie tylko, dorośli też właśnie interesują się przyrodą czy środowiskiem.
0: A czy to są takie rzeczy, które sprawiają tobie przyjemność? No bo ja doskonale wiem, że różnie w życiu bywa. Czasami jest tak, że ludzie jakiś zawód wykonują i niekoniecznie się z tym dobrze czują. Patrząc na twój uśmiech na buzi, tutaj na pewno nie mamy do czynienia z takim przypadkiem, ale czy ty zawsze chciałeś być nauczycielem?
1: Tak, już od dziecka. To wszystko rozpoczęło się w szkole podstawowej, kiedy moja wychowawczyni ówczesna, pani Teresa Buława w szkole podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Wyżysku opowiadała, realizowała z nami fascynujące lekcje, czytała czytanki, które pamiętam, wiersze, piosenki, które się uczyliśmy. I wtedy już sobie tak pomyślałem, że na początku zadałem jej trudne pytanie. Że pani... A jak się nazywa taki ktoś, kto

0: bada ptaki. Zawsze fascynowała mnie totalnie biologia i wiedziałem, że w tę stronę pójdę. No i pani takim stoickim głosem powiedziała: ornitolog. No to pierwsze, co sobie pomyślałem, że będę ornitologiem dzięki pani Teresie właśnie, którą gorąco pozdrawiam. Ale później jednak mi się odmieniło i połączyłem pasję przyrodniczą z nauczaniem i myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Uwielbiam to, co robię.
1: No i to widać nie tylko w twoich opowieściach, ale także w opowieściach uczniów, z którymi masz kontakt, bardzo dużo przemiłych, ciepłych słów. To też jest ważne, prawda, w pracy nauczyciela, nie tylko te takie wyniki w postaci ocen, czy też super naukowych osiągnięć twoich uczniów, ale także ta sympatia i życzliwość, którą macie między sobą, ta relacja.
0: Dokładnie, ta sympatia, życzliwość, empatia. I w sumie pozwolenie uczniom do tego, aby odkrywali swoje talenty także na lekcjach biologii, bo lekcja biologii czy chemii, czy przyrody w młodszych klasach nie polega tylko i wyłącznie na eksperymentowaniu. Biologia pięknie tłumaczy to, w jaki sposób my działamy, jak należy żyć, co należy robić, aby być szczęśliwym, aby czuć się dobrze. To wszystko i lekcje biologii ma wpływ na nasze i na wasze zdrowie, bezpieczeństwo, ale te prace, które dzieją się na lekcji, mogą odbywać się w różny sposób. Czasami rysujemy, czasami wychodzimy w teren, czasami mamy jakąś grę, a czasami to uczniowie przygotowują konferencję międzynarodową, bo łączymy się ze szkołą z Portugalii, uprawiamy w klasie ogród hydroponiczny i przygotowujemy z niego sałatka parte albo pesto parte.
1: A jaki to jest ogród hydroponiczny?
0: To jest bardzo trudne słowo. Ogród hydroponiczny to jest taki ogród, w którym rośliny rosną nie w glebie, a w wodzie. Uczniowie przygotowują specjalną roztwór wody, czyli mieszankę wody z takimi związkami, które pomagają roślinom rosnąć. No my też musimy mieć te związki, żeby rosnąć, tak? Rośliny też tego potrzebują. I w związku z tym zastąpiliśmy glebę wodą, i nasze rośliny rosną w klasie właśnie w takich specjalnych długich tubach. Wygląda to mega kosmicznie. Zresztą, ciekawostka, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej także mamy ogród hydroponiczny. I słuchajcie, tam astronauci robią różnego rodzaju eksperymenty, w jaki sposób rośliny czy organizmy żywe zachowują się właśnie tam daleko, gdzieś na orbicie. I my także taki ogród do klasy przynieśliśmy. Wszystko dzięki współpracy ze szkołą z Barreiro i teacher Eleną i Marią, które też gorąco pozdrawiam, i ich uczniów, którzy są równie szaleni jak i my.
1: Ale wiesz co, troszeczkę tutaj wyprzedziłeś moje pytanie, bo o to chciałam właśnie ciebie zapytać, co trzeba zrobić, by rzeczywiście lekcja, no, która właściwie temat przecież we wszystkich szkołach jest ten sam, ale by ta lekcja po pierwsze zapadła w pamięć wszystkich uczniów, a po drugie, by przyniosła to, co najważniejsze, czyli sprowokowała do myślenia, do jakichś refleksji, do działania, do eksperymentowania, do poznawania i ciekawości świata. No ale tutaj z tej opowieści o tylko i wyłącznie o ogrodzie hydroponicznym, zapamiętałam, wnioskuję, że takich szalonych pomysłów jest znacznie więcej w twojej głowie.
0: Oj tak. Wczoraj byliśmy z klasą czwartą na grzybach podczas lekcji przyrody. Oczywiście na krótkim spacerze. Z kolei z klasą szóstą obserwowaliśmy rochatyńce. To są takie małe, do tego rochatyńce nosorożce, takie owady, które występują w Polsce, są pod ochroną i mają specjalne nazwy, wzięły od tego, że mają tak jak nosorożec, taki róg, tak? Bardzo fajnie wyglądają. Możecie je wyszukać w internecie. Na pewno was zafascynują. Także tych pomysłów jest wiele, ale wiecie co? To wy jesteście też bazą i skarbnicą tego typu pomysłów, bo nauczyciele was słuchają. I z waszych rozmów, z waszych pytań my kreujemy wraz z wami wspólne działania. I moi uczniowie rzeczywiście co roku proponują jakiś temat projektu, który wspólnie realizujemy.
1: Przed momentem, kiedy się witaliśmy, nasi słuchacze mogli usłyszeć piosenkę pod tytułem Możesz Wszystko. I rzeczywiście w tych dwóch słowach tak naprawdę jest ukryta cała magia.
0: Dokładnie tak. Możecie wszystko, pamiętajcie o tym. Absolutnie.
1: Ale ja wiem, że naszych słuchaczy z pewnością interesuje

Interesuje także to, jakim uczniem i dzieckiem był nauczyciel roku 2026 i o tym porozmawiamy sobie zaraz po piosence.

0: Wesoła Szkoła, tak nazywa się piosenka, którą fasolki nam z kolei przed momentem wyśpiewały. I to też jest ważne, prawda? To też jest ważne, żeby szkoła dawała radość, frajdę, zabawę, pozwalała nam zdobywać nowe przyjaźnie. Ja oczywiście, słuchajcie, nie kieruję tych pytań w przestrzeń, tylko wprost do naszego gościa, którym, przypominam, jest dzisiaj Tomasz Ordza, nauczyciel roku 2026, którego bardzo serdecznie po piosence ponownie witam w naszej radiowej świetlicy.
1: Cześć, cześć.
0: No i co z tą wesołością szkoły?
1: Ach, szkoła musi być wesoła, szkoła musi być optymistyczna i szkoła powinna wzbudzać uczniów chęć pójścia do niej, tak? Czyli są różnego rodzaju spotkania, narzędzia, zajęcia teatralne, zajęcia na świetlicy, które właśnie wzbudzają kreatywność. Mamy obecnie druk 3D przecież, ale też tradycyjne lekcje są niezwykle istotne, czyli ta taka dyscyplina i czas, kiedy trzeba usiąść i skupić się na nauce, jest równie ważny. Zabawa zabawą, ale można się uczyć też właśnie przez zabawę, nawet o tym nie wiedząc.
0: A czy można w takim wypadku pokusić się o takie stwierdzenie szkolnego savoir-vivre'u?
1: A no, pewnie, że tak. Oczywiście, tak jak mamy netykietę, tak możemy powiedzieć, czyli netykieta, czyli kwestia związana z zachowaniem się w sieci, w internecie, to w jaki sposób zwracamy się do kogoś, w jaki sposób opowiadamy o sobie, czy udostępniamy zdjęcie, czy nie. W szkole tak samo. Powinniśmy zachowywać się w sposób przyjazny dla każdego, w taki sposób, żeby każdy w szkole czuł się dobrze, bezpiecznie i mógł się szeroko od ucha do ucha uśmiechać.
0: No i zdobywać wiedzę, prawda?
1: Oczywiście.
0: No bo to też jest niesamowicie ważne, ale o tym sobie również powiedzieliśmy. Wiesz co, ja kiedy przypominałam naszym słuchaczom, że teraz właśnie trwa audycja pod tytułem Radiowa Świetlica, to tak sobie pomyślałam, że no ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała nauczyciela roku 2026, jak podoba się jemu nasza Radiowa Świetlica. Co o niej sądzisz?
1: Pierwsze, co pomyślałem, jak przekroczyłem próg studia, to to, że jest jak w pokoju nauczycielskim. Jest kolorowo, wesoło, wszędzie leżą jakieś atrybuty, które kojarzą się ze szkołą. To tak jak w pokoju nauczycielskim. Każdy nauczyciel ma swoją większą lub mniejszą przestrzeń, bardziej mniejszą, i zagospodarowujemy ją tak, jak potrafimy. I tutaj jest podobnie. Jest

0: bardzo przyjemnie.
1: Och, to ja się bardzo cieszę, że się tobie podoba. A ty chodziłeś do świetlicy, jak byłeś we wieku naszych słuchaczy?
0: Nie, nie chodziłem do świetlicy, nie było takiej potrzeby. To były też troszeczkę inne czasy, kiedy dziecko mogło wcześniej samo wrócić do domu, nawet młodsze, ale uczęszczałem do klubu sportowego i w klubie sportowym trenowałem tenis stołowy i to było wymagające też wielu wyrzeczeń czasami. Ale jestem z tego dumny, bo sport naprawdę jest niezwykle ważny w życiu człowieka. Ja myślę, że wy także nie tyle jesteście może takimi aktywnymi sportowcami, sportsmenkami lub sportowcami, ale wystarczy codzienna mała aktywność, żeby po prostu zachować zdrowie. A przy tej okazji, jeżeli pozwolisz, chciałbym złożyć ogromne gratulacje mojej chrześniaczce, która w Dzień Nauczyciela, czyli dzisiaj, ma urodziny. Zuzia, wszystkiego najlepszego. A po drugie, ostatnio brała udział właśnie w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym Grand Prix. Zuzia jest w czwartej klasie, chodzi do szkoły w Cekcynie. Gorąco pozdrawiam szkołę i przede wszystkim Zuśkę.
1: No oczywiście i my się do tych pozdrowień rzecz jasna przyłączamy, ale tak sobie pomyślałam, wsłuchując się w to, co mówiłeś, że bardzo często rzeczywiście wśród pozdrowień naszych słuchaczy albo opowieści o ulubionych przedmiotach pojawiają się zajęcia właśnie wychowania fizycznego, czyli potocznie zwanego WF-u.
0: WF-u, tak. Chociaż moim ulubionym przedmiotem była zawsze biologia, kiedyś środowisko w klasie 1-3, ale jednak biologia była zawsze moim liderem. Miałem fascynujących nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy już wtedy organizowali zajęcia terenowe. A nawet w gimnazjum, słuchajcie, miałem przedmiot o nazwie ekologia, który był wpisany na świadectwo. Można? Oczywiście, że można. Także szkoły są fajne wtedy, kiedy odpowiadają też na potrzeby uczniów, na potrzeby lokalnych społeczności. I myślę, że to jest takie ważne, żebyśmy o tym też pamiętali, rozmawiając z waszymi nauczycielami. Macie jakieś pomysły? Śmiało o nich mówcie nauczycielom.
1: No i też w ogóle tak, jak najbardziej. Rozmawiajcie, czy to ze sobą, czy z nauczycielami, z dyrektorami. Proponujcie projekty, bo ta społeczność, o której tutaj też mówimy i też to hasło się pojawiło podczas naszej rozmowy dzisiaj, ta szkolna społeczność, to jest niesamowicie ważny element w życiu wszystkich naszych młodych słuchaczy, bo wiecie, jak to jest. Dorośli większą część swojego życia spędzają w pracy, a wy większą część swojego życia w szkole, w związku z czym o ile przyjemniej, mile i radośniej będzie się chodziło do miejsca, które jest przyjazne, w którym czujecie się bezpieczni, zaopiekowani, a przede wszystkim będziecie mieć miejsce do rozwoju, no to jest chyba niesamowicie ważne.
0: Bardzo, to jest priorytet. A wiecie co? Jeszcze lepiej jest być nauczycielem, bo całe życie jesteście w szkole. I to jest naprawdę cool, to jest fajne. Także mam nadzieję, że ktoś z was marzy o tym, żeby być nauczycielką lub nauczycielem i tak jak ja spełni swoje marzenie.
1: No, jeżeli rzeczywiście słuchają nas teraz przyszli młodzi nauczyciele, to śmiało możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć, jakiego przedmiotu chcielibyście uczyć w przyszłości. 22 645 2055 to jest numer oczywiście do naszej radiowej świetlicy. Ale mój drogi gościu, ja nie zapomniałam o pytaniu, które obiecałam naszym słuchaczom i zaraz mam zamiar się dowiedzieć, jakim byłeś uczniem, kiedy byłeś właśnie w ich wieku.
0: Byłem uczniem, który był... Byłem uczniem, który był... Tak, to jest trudne pytanie i mnie totalnie zaskoczyłaś, a rzadko się to zdarza. Byłem uczniem grzecznym, takim, który nie siedział w pierwszej ławce, raczej w ostatniej, ale z wypiekami śledził te przedmioty, które rzeczywiście mnie interesowały. Byłem uczniem aktywnym. Znaczy nie czekałem na rozwiązanie problemu, pomagałem innym, żeby pewien problem rozwiązać. Działałem w samorządzie szkolnym, tworzyliśmy razem z kolegami, koleżankami gazetę szkolną i wydawaliśmy ją raz na miesiąc lub ciut dłużej, tak? Czyli ta aktywizacja, takie aktywne życie w społeczności szkolnej, myślę, że było takim moim wyróżnikiem wtedy.
1: A wiesz, co ja sobie z kolei pomyślałam, wsłuchując się w to, co opowiadałeś, że to też jest super inspiracja dla wszystkich młodych ludzi, bo to nie jest tak, że

Tylko poprzez uczestnictwo w lekcjach albo w zajęciach dodatkowych możecie się realizować. Ale jest mnóstwo rzeczy, które dzieją się w szkole, w życiu szkolnym, które

0: was w życiu dorosłym tak, że będziecie dokonywać kolejnych wyborów. Czy to właśnie kółko teatralne, czy zajęcia muzyczne, chór szkolny. Każda dodatkowa aktywność wzmacnia wasze poczucie bycia w społeczności, a to bycie w społeczności i to offline jest niezwykle ważne. Pamiętajcie o tym. Budowanie relacji poza światem internetu jest niezwykle istotne dla waszego rozwoju i także dla waszego bezpieczeństwa i zdrowia.
1: No dobrze, a co w takim wypadku z przedmiotami, za którymi nie przepadałeś, bo przepięknie nam tutaj opowiedziałeś o tych wszystkich lekcjach, które ciebie fascynowały, ale wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie można lubić wszystkich przedmiotów, wszystkich lekcji, wszystkich zajęć.
0: I tak było. Zawsze moją kulą u nogi była... Tadan, tadan, matematyka.
1: Królowa wszystkich nauk.
0: Oczywiście, ale ja zawsze powtarzam, że biologia jest królową życia, w związku z tym się uzupełniamy. Oczywiście matematykę polubiłem, oswoiłem, ale jednak nie był to przedmiot, do którego pałałem wielką miłością. I ogromnym wyzwaniem dla mnie zawsze były, słuchajcie, współrzędne geograficzne. Długość i szerokość geograficzna. Naprawdę do tej pory mi się one kręcą. Nie przejmujcie się, jak wam się mylą.
1: Słuchaj, a czy miałbyś jakieś wskazówki dla naszych młodych słuchaczy? Na przykład nie tylko takich, którzy myślą o karierze nauczycielskiej, ale także takich, którzy właśnie na przykład mają problemy z niektórymi przedmiotami i też nie do końca potrafią jednak odnaleźć się w tym życiu szkolnym. Masz kilka wskazówek?
0: Słuchajcie, nie martwcie się. Czasem dzieje się tak, że kwestie związane z waszym rozwojem mogą nastąpić w zupełnie inny sposób, w innym czasie. Ja na przykład powiem na swoim przykładzie. Nie lubiłem matematyki jako uczeń szkoły podstawowej. W gimnazjum bywało już lepiej, ale później absolutnie odkryłem matematykę na nowo. Czasami po prostu potrzeba więcej czasu i dajcie sobie ten czas. Nie oczekujcie zbyt dużo od siebie. Jeżeli wam coś nie wychodzi, poproście oczywiście rodziców o wsparcie, ale pamiętajcie, co jest istotne. I moi uczniowie troszeczkę już ironicznie o tym mówią. Jeżeli ja wchodzę na lekcję i mówię, że będzie teraz intensywny trening, to oni wiedzą, co ich czeka. I ten intensywny trening czasami w domu nad zadaniem, nad zadaniem z treścią, nad liczbami jest niezwykle ważne. Czyli im więcej coś przećwiczymy, tym łatwiej będzie nam później znaleźć rozwiązanie. Czyli ten trening, ale odchodzimy od treningu sportowego, ale trening umysłowy jest równie ważny dla rozwoju waszego mózgu. I to wam na pewno pomoże. Małymi krokami, bez stresu i słuchajcie, nauka to nie jest TikTok. Nie wszystko od razu.
1: My w naszej radiowej świetlicy mamy taką tradycję pytań dnia, które polegają na czasami szalonych pytaniach lub zadaniach, które powstają w mojej głowie. I co prawda dzisiaj zaczęliśmy od rozmowy z tobą, więc za moment to pytanie dnia nasi słuchacze poznają, ale tak sobie pomyślałam, że zaserwuję je także i tobie. A nasze dzisiejsze pytanie, tudzież zadanie dnia brzmi następująco. Gdybyś mógł wymyślić jakiś szkolny przedmiot, lekcję, która jeszcze nie istnieje, co to by była za lekcja i dlaczego właśnie ta?
0: Ach, co za pytanie. Gdyby mieć taką magiczną różdżkę, która zamiesza w podstawach programowych i spowoduje, że ten przedmiot by powstał. Myślę, że byłby to przedmiot, który łączyłby biologię ze sztuką, czy przyrodę ze sztuką. Słuchajcie, zadanie dla was na koniec audycji. Pomóżcie prowadzącej znaleźć nazwę. Ja jej teraz nie jestem w stanie wymyśleć, ale coś, co pozwala odkrywać prawa nauki poprzez sztukę.
1: I... Ja mam propozycję. Bioart.
0: Bioart. Okej, okay, może być. Mhm. Bardzo dobrze. Albo science art. Tak, może.
1: Już
0: z angielskiego. Mhm. A może jeszcze być bardziej kreatywnym i uderzyć w zupełnie inne tony. I to najlepiej, żeby to jeszcze odbywało się outdoorowo, czyli na zewnątrz. Taki plener artystyczny, który powiązany jest z odkrywaniem praw nauki. No mamy jesień, pewnie byliście już na grzybach, a jeżeli nie, to zachęcam do spaceru po lesie. On bardzo uspokaja i wyzwala same dobre emocje. I może znajdziecie grzyby. Także taki plener artystyczny związany z grzybobraniem. Dlaczego by nie?
1: Och, my.

0: Myślę, że to mogłoby mieć wielu zwolenników, taki przedmiot, taka lekcja.
1: Dziadkowie też by się bardzo ucieszyli na pewno.
0: Ale właśnie, może to byłby taki rodzinny przedmiot.
1: Tak.
0: Ale tak. Ekstra. Bardzo mi się podoba. Ja się zapisuję jako pierwsza w takim
1: to
0: wypadku,
1: ja mogę
0: jeżeli
1: też
0: kiedyś
1: się
0: powstanie.
1: Dopisać.
0: Bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę. Tomasz Orda, nauczyciel roku 2026, był moim i waszym gościem. No i oczywiście jeszcze chciałabym się ciebie zapytać, bo co prawda zazwyczaj tylko młodzi uczestnicy i rozmówcy naszej audycji mają zawsze ku temu szansę, ale ponieważ dzisiaj mamy ten Dzień Nauczyciela, tak zwany Dzień Nauczyciela, to myślę, że nikt nie będzie miał mi za złe, jeżeli zapytam się ciebie, czy masz ochotę jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście. Moich uczniów ze szkoły podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Wracam do szkoły już niedługo, o 17:00 mam pociąg. Widzimy się w szkole jutro. Bawcie się świetnie.
0: Bardzo jeszcze raz pięknie dziękuję ci za rozmowę i my oczywiście do tych pozdrowień się przyłączamy. Do was wracam za momencik, a Tomaszowi pięknie dziękuję.

No i już do Was znowu wracam. I wracam oczywiście z naszym dzisiejszym pytaniem, zadaniem dnia. Już je poznaliście, bo przy okazji rozmowy z naszym dzisiejszym gościem wyjawiłam je, a tak sobie pomyślałam, że to może być też ciekawa perspektywa właśnie usłyszeć propozycję, odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie dnia właśnie od osoby, która to miano niesamowicie wyróżniające, miano jakim jest tytuł nauczyciela roku 2026, otrzymała. Ale na wszelki wypadek, jeżeli dopiero teraz do nas dołączyliście, to przypomnę, jak brzmi nasze dzisiejsze pytanie dnia. A brzmi ono następująco. Gdybyście mogli wymyślić jakiś przedmiot, jakąś lekcję, która miałaby być taką obowiązkową lekcją dla wszystkich w szkole, ale byłby to taki przedmiot, który jeszcze nie istnieje, to czego on by dotyczył, czego można byłoby się wówczas nauczyć, jak wyglądałaby taka lekcja? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami.

0: Melodię niech zanuci wiatr. No i wiecie, to tak sobie myślę, że jesienią rzeczywiście wiatru jest całkiem sporo i nuci mnóstwo ciekawych melodii. Czasami takich, które dotyczą różnych tajemnic jesiennych, a czasami takich, które po prostu są fantastycznymi jesiennymi żartami i powodują uśmiech na naszych buziach. Ale teraz na razie ten wiatr zostawiamy. Przechodzimy do naszego dzisiejszego pytania, zadania dnia. I w związku z tym dodzwonił się do nas Wojtek i Bartek. Dzień dobry, chłopaki.
1: Dzień dobry.
0: Powiedzcie proszę, jaki szkolny przedmiot wy byście zaserwowali w szkole, którą byście zarządzali?
2: Bartek teraz mówi. Ja bym wybrał lekcję rzeźbiarstwa, takiego tylko samym dłutem i będzie na to określony czas i określona rzecz i będzie trzeba tylko rzeźbić dłutem. Nie będzie można rzeźbić niczym innym.
0: No i jak taka lekcja by się nazywała?
2: Lekcja rzeźbiarstwa.
0: No, rzeźbiarstwo to już mamy, prawda? Więc może jakąś inną taką nazwę trzeba byłoby na to wymyślić. No to co to mogłoby
2: Albo
0: być?
2: Albo lekcja duta z drewnem.
0: O! No, to byłoby bardzo ciekawe. To byłoby bardzo, bardzo ciekawe. No powiem ci szczerze, że jak tak sobie teraz myślę o takich zajęciach szkolnych, no to jest bardzo fajny pomysł, dlatego że dużo jest faktycznie matematyki, języka polskiego, nauki różnych języków obcych, no a te różne takie przedmioty związane ze światem artystycznym, ze sztuką, no to tak niewiele ich jest w szkole, prawda?
2: Tak, prawda.
0: O, dlatego taka lekcja rzeźbienia dłutem w drewnie na pewno byłaby fascynującym tutaj dopełnieniem tych wszystkich lekcji. Bardzo mi się to podobało, Bartku. Wojtek, a jaka jest twoja propozycja?
1: Moja to jest, no bo mamy dwie.
0: Mhm.
1: Dwie lekcje wymyślone. Jedna to jest lekcja samodzielności. A druga to jest lekcja dobroci.
0: Bardzo mi się podobają te propozycje. A możesz to teraz rozwinąć?

0: Na czym polegałaby taka lekcja samodzielności?
1: Okej. Na przykład coś ci ktoś daje i na przykład musisz nalać sobie sam wodę. Albo robić takie rzeczy, żeby się uczyć być bardziej samodzielny.
0: A myślisz, że na przykład podczas takiej lekcji moglibyśmy się uczyć sznurowania sznurówek?
1: Tak, też tak mogę być.
0: No, bo to tak się wydaje wszystkim, zwłaszcza dorosłym, prawda, że to jest coś takiego łatwego, sznurowanie sznurówek, a tymczasem ja wiem, doskonale wiem, jakie to jest trudne zadanie nauczyć się takiego sznurowania. Zgadzasz się ze mną?
1: Tak.
0: No i ja się
1: ja
0: bardzo...
1: Ja nawet jeszcze tego nie umiem.
0: O, no to widzisz, jak udało mi się po prostu trafić. No.
1: Ja też się z tym zgadzam. No kiedyś umiałem, ale już nie umiem.
0: A widzisz, no tak to jest. Ja przyznam się wam szczerze, że czasami też mi to niezbyt wychodzi. No, a są różne techniki.
1: Ale już nie umiem pokartkować. Teraz to powiedział Bartek.
0: Mhm, ja rozumiem. Ale no to właśnie, to jeszcze tym bardziej pokazuje. Ale poczekaj Wojtku, bo jeszcze drugą lekcję zaproponowałeś, lekcję dobroci. I o to teraz chciałam się zapytać, czego tam można byłoby się nauczyć, jakby taka lekcja wyglądała?
1: Żeby być miłym, żeby być dobrym.
0: Ale to na przykład co? Dzieci odgrywałyby różne scenki między sobą, jak miło i życzliwie się zachować w stosunku do drugiej osoby?
1: Tak może być. Mhm. I żeby się starali też nie być niemili dla innych.
0: Mhm.
1: Żeby świat był piękniejszy i żeby było mniej kłótni.
0: No, to powiem ci, że założenia tego przedmiotu, tej lekcji są naprawdę bardzo ważne, bardzo piękne. Zresztą wszystkie wasze propozycje bardzo mi się spodobały. Ja je sobie tutaj zanotowałam, bo kiedy tutaj leciała piosenka, to ja obiecałam Tomkowi, że wszystkie pomysły, które dzisiaj nam zaserwujecie, spiszę i do niego wyślę. Słucham.
1: A ja powiem przedmiot jeszcze, no bo chyba trzeba było powiedzieć.
0: Przedmiot, to właśnie chodzi o lekcję, ale ty jakiś przedmiot szkolny wymyśliłeś?
1: No, do samodzielności.
0: Tak.
1: Jest takie coś, co pokazuje, ile dzisiaj byłeś samodzielny.
0: Taki miernik samodzielności?
1: No.
0: Ale numer.
2: Ja też wymyśliłem.
0: A co takiego?
2: Takie dłuto z linijką. Że niby jak pan nauczyciel na przykład powie, głowa kota ma mieć dokładnie 15 centymetrów, to dłuto musi mieć długość takiego 1 centymetra i hop, hop, hop i 15 razy stuknisz, to masz 15 centymetrów.
0: Niesamowite. Ale powiem wam szczerze, że mi się bardzo podobają wasze pomysły.
2: I tam będzie też taka taśma miernicza, że ile centymetrów, to tak stop. Jednak trochę zmienię ten swój pomysł, że tak 15 centymetrów stop, drugie 15 centymetrów stop i już ładnie.
0: I tak można byłoby to odmierzać.
1: Ja jeszcze powiem.
0: Tak.
1: Ten drugi przedmiot jest podobny, jaki dziś byłeś miły, on też pokazuje.
0: Super. Powiem wam, chłopaki, że tak jak już mówiłam przed momentem, powtórzę teraz, że bardzo mi się te pomysły podobają i mam dla was zadanie, jak będziecie mieli chwilę, byście kontynuowali tę zabawę, porozmawiali sobie tak między sobą, albo z rodzicami, albo może jutro z kolegami, koleżankami w szkole na ten temat, bo myślę, że to może być początek super fajnych pomysłów, które, kto wie, może uda się rzeczywiście kiedyś zrealizować. A teraz czas na pozdrowienia. Bartku, zaczynamy od ciebie. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Po prostu jednym słowem cały świat.
0: Konkretnie. Wojtku, a ty?
1: Tatę w Londynie, no bo mój tata pojechał do Londynu.
0: Mhm.
1: Wszystkich dobrych ludzi. Wszystkich uczciwych ludzi i wszystkich ludzi, którzy starają się być też bardzo miłym, takim samodzielnym, dla tych, którzy starają się pomagać.

0: Jednym słowem dla wszystkich dobrych.
1: No i to też są super pozdrowienia. I wiecie co? I my się do tych pozdrowień oczywiście przyłączamy i was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Ja jeszcze kumpanowi i Monikę i radiowe krasnoludki.
1: Ach, radiowe krasnoludki, gdzie są moje żółte karteczki? Zaraz je tutaj znajdę. O, słyszycie, ile mam kartek najróżniejszych? Ale w tym miesiącu, w październiku, pozdrowienia na różowych karteczkach zapisuję, nie na żółtych. Także, o, proszę bardzo, ciach od Wojtka i Bartka. Pozdrowienia. Tak, wpisałam. Chłopaki, pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, fantastycznego popołudnia. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Jeszcze mogę coś powiedzieć?
1: Możesz.
0: Że teraz zatrzymaliśmy na parkingu obok koninu, bo byliśmy na konia.
1: Nie. Super! Fantastyczna wycieczka zapewne była.
0: Proszę pani, i też chcę tu dodać, że byliśmy tak naprawdę na zajęciach. Jak tak wracaliśmy, to właśnie usłyszeliśmy, że ulubiony przedmiot i zadzwoniliśmy.
1: I musieliście zadzwonić i bardzo jest mi miło. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Ale to nie koniec moich rozmów z wami, bo z nami jest jeszcze Inga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, ile masz lat?
2: 7.
1: Czyli w tym roku tak naprawdę rozpoczęła się twoja szkolna przygoda?
2: Tak.
1: Ale super. Ale no właśnie, super czy nie super? Jak tam w tej szkole?
2: Super. Dzisiaj miałam pasowanie na ucznia szkoły.
1: Super, oklaski, fantastycznie. I jakie to uczucie, kiedy już jesteś takim prawdziwym, stuprocentowym pasowanym uczniem?
2: Nie wiem.
1: Czujesz się trochę inaczej, czy tak samo?
2: Trochę inaczej.
1: Trochę inaczej, no też mi się wydaje, że to jednak jest trochę inaczej. A powiedz mi proszę, Ingo, jaki masz pomysł na przedmiot, który jeszcze nie istnieje w szkole, a który twoim zdaniem bardzo by się przydał?
2: Lekcje tańca.
1: Lekcje tańca. No słyszałam, że w niektórych szkołach w trakcie WF-u można się uczyć tańca, ale jeszcze chyba nie we wszystkich, więc jeżeli to rzeczywiście byłby taki przedmiot dodatkowy, to mógłby być bardzo szalonym przedmiotem. A jakiego tańca można byłoby się tam uczyć?
2: Hip-hopu, hitu i diska.
1: Czyli takie raczej energetyczne tańce?
2: Tak.
1: No, to byłoby niezłe. A czy wówczas każda klasa miałaby taki swój zespół taneczny?
2: Tak, ale na przykład na przedstawieniach dla tak, mieliby swoje grupy, ale by na przykład podzielili, że dziewczynki tańczą z dziewczynkami, a chłopaki z chłopakami.
1: Mhm. Czyli żeby to jednak rozróżnić troszeczkę.
2: Tak.
1: Ale to ze względu na kostiumy, żeby były takie same, czy z jakiegoś innego powodu?
2: Z kostiumów i też z tego, że... No, najbardziej z kostiumów.
1: No też mi się właśnie wydawało, że tutaj chodzi o te kostiumy, bo jak są na przykład dziewczynki, to mogą być tak samo ubrani, prawda, chłopcy tak samo ubrani. Chociaż wiesz, tak na dobrą sprawę, to chłopcy też mogliby się ubrać w tamten kostium, a dziewczynki w kostium chłopaków i to też by fajnie wyglądało. Ale tak sobie myślę, że najważniejszym, co byłoby do osiągnięcia podczas tej lekcji, to chyba dobra zabawa. No i te umiejętności taneczne, prawda, to też jest bardzo ważne.
2: Często też jest tak, że dziewczyny mają też jakieś krótkie spódniczki i pompony, a chłopaki to bardziej, nie takie falbaniaste.
1: Mhm. No myślę, że tutaj podczas, co prawda nie tej lekcji, ale może jakiejś innej, o, może mogłaby być taka lekcja krawiectwa, och! Proszę. I na tej lekcji krawiectwa można byłoby się zajmować szyciem kostiumów dla tych zespołów klasowych, co?
2: No.
1: Prawda? To wtedy można byłoby po prostu tak poszaleć z fantazją, tak

0: Tak, spróbować to wszystko dopasować, by wszyscy byli zadowoleni, no i też przede wszystkim, by te kostiumy współgrały z tymi układami tanecznymi. No bo przecież jak kostium będzie za ciasny, to takiemu tancerzowi nie będzie chyba wygodnie. No, zdecydowanie. No, też mi się tak właśnie wydaje. Ingo, bardzo, bardzo podoba mi się twój pomysł z lekcjami tańca. Już zapisuję to sobie wszystko. Lekcje tańca jak najbardziej. Fantastycznie i fenomenalnie. Ingo, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Siostrę, mamę, tatę, babcię, dziadka. Całe Polskie Radio Dzieciom, mojego dyrektora ze szkoły i moją wychowawczynię.
0: Super pozdrowienia, świetne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, fantastycznego, roześmianego i roztańczonego dnia. I oczywiście mam nadzieję, że słyszymy się niebawem. A ty tańczysz, Ingo?
1: Tak, tańczę. Tańczę w szkole, bo zapisałam się na takie taneczne zajęcia w szkole po lekcjach w czwartki.
0: Ale mi chodziło o to, czy teraz tańczysz, więc jeżeli jeszcze nie tańczysz, to bardzo cię proszę, zacznij tańczyć. No i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Coś za mną chodzi. Duchy? Karaluchy? Spod łóżek wyłaniają się cienie. Uff, to na szczęście tylko szajka brudziaków. Czasem, żeby oswoić lęk, wystarczy śmiech, wyobraźnia i dobra książka. Przekonacie się o tym, słuchając Polskiego Radia Dzieciom prosto z 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci w Gdańsku. Fascynujące spotkania i moc opowieści dla zasłuchanych wieczorową porą już najbliższy piątek między 17 a 19 w audycji Kultura nie śpi, a dla rannych ptaszków w sobotni poranek od godziny 8. Widzimy się w Instytucie Kultury Miejskiej, a słyszymy w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Martyna Huderska.
0: Autopromocja.

No to jest niesamowite, jak dzisiaj po prostu ten czas szybko leci, pędzi jak szalony. Naprawdę mam takie wrażenie. Dopiero co się z wami witałam, a tutaj proszę bardzo, prawie 5 minut po godzinie 16, a w związku z tym rozpoczynamy drugą część naszego spotkania w radiowej świetlicy. Koniecznie zostańcie z nami do godziny 17, bo jeszcze mnóstwo atrakcji dla was przygotowałyśmy.

A ja przypominam wam nasze dzisiejsze pytanie, zadanie dnia. A polega ono na wymyśleniu takiego przedmiotu szkolnego, takiej lekcji, która jeszcze nie istnieje, ale mogłaby istnieć, mogłaby być obowiązkowa, albo i nie, właściwie jak tak sobie teraz myślę, bo zazwyczaj jest coś takiego, że jak coś jest obowiązkowe, to nie bardzo przychylnym okiem na to patrzymy, więc właściwie doszłam teraz do wniosku, że wcale nie musi być obowiązkowa ta lekcja, ale jakiś przedmiot szkolny, jakaś lekcja, która do tej pory nie istnieje, a która mogłaby zaistnieć w szkole. Co to by było takiego, czego można byłoby się na takiej lekcji nauczyć, co byłoby w niej niesamowitego i wyróżniającego ją, no i przede wszystkim, jakby taka lekcja, taki szkolny przedmiot się nazywał, no bo w planie lekcji jakoś musiałby być zaznaczony. 22 645 2055, śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami dotyczącymi właśnie tego niesamowitego, niespotykanego, wyjątkowego przedmiotu szkolnego.

0: Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze pytanie dnia, tudzież zadanie, okazało się, że jest rzeczywiście bardzo wiele pomysłów dotyczących tego, jakie szkolne przedmioty mogłyby zaistnieć. To też pokazuje, czego tak naprawdę troszeczkę wam w szkołach brakuje. I ja się bardzo cieszę, że dzisiaj możemy sobie na ten temat właśnie co nieco porozmawiać. Teraz dodzwonił się do nas. Kto to taki właśnie?
1: Benjamin.
0: Cześć Benjaminie, witam cię serdecznie. Powiedz proszę, do której klasy chodzisz?
1: Do drugiej.
0: No to już co nieco o szkole wiesz, prawda?
1: Tak.
0: No i powiedz mi, czego według ciebie w szkole brakuje? Jaki szkolny przedmiot mógłby tam zaistnieć, ale jeszcze go nie ma?
1: Dla mnie bym chciał, żeby była inżynieria mechaniczna.
0: Inżynieria mechaniczna. Wow, jak to brzmi. I czego można byłoby się tam nauczyć podczas tej lekcji?
1: Nie, no jak na przykład jak było odkurzać, jak działa samochód, jak budowę odkurzacza czy innych rzeczy.
0: Ale super! Ojeju! Wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle fantastyczny pomysł, zwłaszcza kiedy powiedziałeś o tej budowie odkurzacza. Dlatego, że rzeczywiście, i teraz uwaga, będzie historyjka z mojego życia, ostatnio mój odkurzacz przestał działać. No i ja, jak to ja, osobnik niezwykle ciekawski, postanowiłam, że sama spróbuję go naprawić, w związku z czym zaczęłam go rozkręcać, przekręcać, dokręcać, oczywiście trzymając instrukcję obsługi w dłoni. No i wyobraź sobie właśnie pytanie teraz moje do ciebie jest takie, jak myślisz, czy mój odkurzacz zaczął znowu działać, czy raczej nie?
1: Raczej nie.
0: No niestety. Niestety, a gdybym chodziła na takie zajęcia, na taką lekcję, jaką ty zaproponowałeś, to myślę, że w ogóle bez problemu bym sobie poradziła z takim odkurzaczem. Także bardzo mi się ten pomysł podoba i zdecydowanie, gdybym miała jeszcze kiedyś pójść do szkoły, to zapisałabym się na taki przedmiot, na takie lekcje bez żadnych wątpliwości. A powiedz mi jeszcze, proszę Benjaminie, czy ty masz swój ulubiony szkolny przedmiot?
1: Przedmiot to matematyka.
0: No to myślę, że to jest bardzo nietypowa odpowiedź, bo raczej ona się tutaj pojawia w kontekście takiego przedmiotu, który nie jest zbyt lubiany. A za co ty najbardziej lubisz matematykę?
1: Za to, że można się z niej wiele nauczyć.
0: I to jest bardzo moim zdaniem dobre podejście. Też takie trochę ciekawskie, jak to moje. Tylko tobie nie radzę rozkręcać odkurzaczy. Bo jednak szkoda takiego dobrego sprzętu. Benjaminie, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Na pewno radiowy Krasnoludki, cały świat i wszystkich słuchaczy i oczywiście całe radio dzieciom i paniom.
0: Bardzo pięknie dziękuję w swoim imieniu oraz wszystkich moich kolegów i koleżanek z naszej redakcji, w imieniu naszych słuchaczy i wszystkich pozdrowionych przez ciebie gości. Pozdrowienia dla Krasnali już zapisuję na różowej karteczce. I my ciebie także, Benjaminie, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy
1: jeszcze
0: udanego...
1: Jeszcze kupona i Monika.
0: No, oczywiście. I jeszcze ja chciałam ci pożyczyć miłego, udanego, fantastycznego, kolorowego, przecudnego popołudnia. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!

0: No i już jestem znowu z wami i to nie jestem sama, bo razem ze mną jest Tymoteusz i Amadeusz. Cześć chłopaki.
1: Dzień dobry.
0: Dzwoniliśmy. No i super, bardzo się cieszę, że znowu do nas dzwonicie.
1: Trzeci raz.
0: Świetnie. Słuchajcie, czy długo się zastanawialiście nad naszym dzisiejszym pytaniem dnia?
1: Nie aż tak, ale tylko Amek towarzyszy. Powiem, że ja mam takie leśne atakata o tym, jak się posługiwać skrzynką elektryczną.
0: Czyli też takie trochę elektryczno, mechaniczno, inżynieryjne zajęcia, jak przed momentem troszeczkę Beniamin zaproponował.
1: Ja potrafię na hajlu mojego dziadka zajmować się skrzynką.
0: No dobra, i na przykład chciałabym się dowiedzieć, jak...
1: Poczekaj, światło,
0: Tymoteusz, poczekaj. Mam pytanie do ciebie. Jak wyglądałaby taka przykładowa lekcja?
1: Na przykład tak, że jakby skrzynka jest trochę nisko i trzeba jakby wyłączyć dane światło. Na przykład tak ta lampa się zapali i trzeba właśnie je wyłączyć na jakimś przekaźniku po prostu.
0: Mhm. I na przykład czy podczas takiej lekcji moglibyśmy się uczyć, jak wymieniać bezpieczniki?
1: Tak, też.
0: No, bo ja myślę, że tak, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ważna rzecz, a tak na dobrą sprawę to w szkole chyba tego nie uczą teraz. Za moich czasów nie uczyli, a teraz za waszych uczą?
1: Nadal nie.
0: O, właśnie, więc taka właśnie tutaj lekcja, zasady wymieniania bezpieczników, myślę, że to bardzo by się nam przydało wszystkim, dorosłym też.
1: Jeszcze obsługowanie skrzynką też nie było.
0: Zdecydowanie.
1: Dlatego właśnie wymyśliłam sobie lekcja.
0: Tak, to w ogóle mogłaby być takie lekcje, prawda, takie zajęcia związane z elektrycznością w naszym życiu. No bo to nie jest tak, że wszyscy sobie tak po prostu bez zapoznania się z różnymi zasadami mogą się tym zajmować. Tego trzeba się nauczyć, tak jak sam tutaj bardzo słusznie zaznaczyłeś. A powiedz proszę, ile ty masz lat?
1: 7,5.
0: Ale czy to oznacza, że ty w tym roku rozpocząłeś pierwszą klasę? Tak?
1: W tamtym roku zacząłem pierwszą, teraz mam drugą.
0: Teraz już drugą. No właśnie, wiesz, to pół mnie tutaj tak zmyliło. No i jak ci się podoba twoja szkoła?
1: Fajnie.
0: Coś byś tam zmienił, czy wszystko jest okej?
1: Nie.
0: A masz swojego...
1: Nic bym nie zmienił.
0: Nic byś nie zmieniał. A masz swojego ulubionego nauczyciela?

0: To jest pani Sylwia.
1: To pozdrawiam.
0: Ze świetlicy, tak? Moniko.
1: To pozdrawiamy.
0: Ze świetlicy Moniko.
1: Słyszałam. Pozdrawiamy panią Sylwię i panią Monikę?
0: Tak.
1: No, to oczywiście. A kogoś jeszcze masz ochotę pozdrowić?
0: Może całą szkołę podstawową SP70.

również pozdrawiamy i życzymy Ci miłego, udanego, fantastycznego dnia. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa! Yeah.

0: Czy szczęściu trzeba pomagać? A może po prostu wystarczy mu nie przeszkadzać? To jest dobre pytanie, prawda? Może będzie okazja, byśmy i ten temat kiedyś zgłębili właśnie w ramach naszego pytania dnia, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj zupełnie inny wątek poruszamy. To wszystko rzecz jasna za sprawą dzisiejszego święta, bo w naszym kalendarzu dzisiaj... Wiecie, jaki dzień 14 października wypada? To w każdym właściwie kalendarzu w naszym kraju. Dzień Edukacji Narodowej, czyli tak zwany Dzień Nauczyciela. Dokładnie. Ale wiecie co? My dzisiaj mamy, poczekajcie, oprócz tego, że 14 października, że Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej, to mamy jeszcze jaki dzień? Środę! No właśnie. A co się pojawia w środę w naszej radiowej świetlicy?
1: Zwierzo. Zagadka.
0: Otóż to. A dzisiaj będziemy przyglądać się stworzeniu, które potrafi tak dobrze ukryć się wśród gałązek, że mogłoby to zaskoczyć niejednego z Was. Przygotowałam rzecz jasna garść podpowiedzi, które mają Was naprowadzić na to stworzonko, którego dzisiaj poszukujemy. Bardzo jestem ciekawa, jak szybko je rozszyfrujecie. Jesteście gotowi na naszą zabawę? Jeżeli tak, to fantastycznie, bo pierwsza podpowiedź pojawi się już po piosence.

0: O, właśnie tak nazywa się nasza zabawa, która w środę gości w radiowej świetlicy. I wiecie co? Przyznam się wam szczerze, że świat zwierząt jest mi bardzo bliski, dlatego zawsze się cieszę, kiedy faktycznie zwierzę zagadka się u nas pojawia. A ja obiecałam wam przed piosenką, że teraz pojawi się pierwsza podpowiedź. Choć, jak się okazało, tak na dobrą sprawę, pierwsza podpowiedź chyba już pojawiła się w zapowiedzi naszej zagadki, bo tutaj ponoć telefony już się rozdzwoniły, ale pierwsza podpowiedź oczywiście teraz przed nami. Otóż, moi drodzy, to stworzenie, którego nazwy poszukujemy, to owad, który ma długie, cienkie ciało, które przypomina niewielką gałązkę. No i właśnie dlatego doskonale potrafi się wśród nich ukryć. No i odliczam do 5 i odbieram telefon. 1, 2, 3, 4, 5. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A kto tam jest po drugiej stronie?
1: Ola.
0: Cześć, Olu. Powiedz mi proszę, czy ty lubisz świat zwierzaków?
1: Tak.
0: A jakie zwierzę najbardziej lubisz?
1: Psy i konie.
0: Psy i konie. A za co lubisz psy? A za co konie?
1: Za to, że można je głaskać, a konie za to, że można na nich jeździć.
0: Super! A często pojawiają się, często masz okazję z pieskami, z końmi się spotykać?
1: Tak.
0: No, to jesteś super szczęściarą, że jeszcze masz taką super możliwość, żeby często i zarówno z jednym, jak i z drugim zwierzakiem mieć kontakt. A czy zagadki też lubisz?
1: Tak.
0: No, to doskonale, bo nasza zwierzę zagadka to właśnie jest połączenie i umiłowania, ulubienia zagadek oraz świata zwierzaków. Powiedz mi zatem, jak nazywa się twoim zdaniem ten owad, którego nazwy dzisiaj poszukujemy, który ma takie długie, cienkie ciało, które przypomina niewielką gałązkę?

0: patyczak.
1: Czy to jest patyczak? Już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. To właśnie te brawa, fanfary i oklaski w twoją stronę teraz zostały zaserwowane. Po pierwszej podpowiedzi idealna odpowiedź. Powiedz mi proszę, Olu, czy ty miałaś kiedyś do czynienia z patyczakami?
0: Nie, ale widziałam to w bajce.
1: Ach, w bajce, ale numer, a mi się wydawało, że może po prostu kiedyś miałaś patyczaki albo widziałaś u kogoś, bo patyczaki też można w domu trzymać, wiesz?
0: Tak, bo coś też takiego było.
1: Mhm, a gdybyś miała taką możliwość, to chciałabyś takie patyczaki mieć w domu? Czy jednak tak jest...
0: Chciała, ale mama by nie.
1: No właśnie, się tak zastanawiałam, czy może takie owady, takie stworzenia, to nie jest do końca to zwierzątko, które chciałabyś zaprosić do twojego domku, ale okazuje się, że tak, że chciałabyś. Tylko tutaj, tak. No tak, rzeczywiście, żeby jakieś zwierzę mogło z nami w domu zamieszkać, to raczej wszyscy domownicy musieliby się na to zgodzić, prawda?
0: Tak.
1: Ale wiesz, jak to jest. Zdanie czasami można zmienić, więc myślę, że możecie rozmawiać, możecie dyskutować, albo na przykład, powiedz mi, Olu, ty chodzisz do szkoły czy do przedszkola?
0: Do zerówki.
1: Do zerówki, no właśnie, to możecie też na przykład trzymać takie patyczaki u siebie w klasie i wspólnie się całą klasą nimi opiekować. Myślę, że to też jest super pomysł, co?
0: Tak.
1: No, właśnie, właśnie. Olu, doskonała odpowiedź, która oczywiście zasługuje zdecydowanie na nasz radiowy upominek i jeszcze raz przesłane w twoją stronę gratulacje. No i rzecz jasna, należy się teraz tobie nasz czas antenowy, w którym bardzo chętnie wsłuchamy się w twoje pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mamę, siostrę, babcia i dziadka, od których właśnie wracam.
1: Mhm.
0: Moją siostrę cioteczną Kamilę, mojego brata cietecznego Artura, Anią i krasnoludki. I jeszcze tatę.
1: Super pozdrowienia, fantastyczne, bardzo pięknie. Dziękuję za te w naszą stronę skierowane. Pozdrowienia dla krasnoludków już, o, jak słyszysz, zapisuję na różowych karteczkach. I my ciebie także bardzo, bardzo serdecznie, Olu, pozdrawiamy i życzymy udanego, przemiłego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Pa.

Ale wiecie co? Mam dla was jeszcze jedną informację. Otóż wyobraźcie sobie, że mam jedno podwójne zaproszenie do teatru Gulliver w Warszawie. Dokładniej mówiąc, na spektakl Podróże Gullivera. Spektakl ten odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 18 października o godzinie 11:00. Co należy zrobić, by to zaproszenie od nas otrzymać? Przede wszystkim trzeba do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 2055, a następnie odpowiedzieć na moje krótkie pytanie. Jak mogłaby się nazywać taka lekcja teatru w szkole? No wiem, że to nie jest za łatwe zadanie ani pytanie, ale myślę, że z pewnością doskonale sobie z nim poradzicie. 22 645 20 55. Dzisiaj pytam o to, jak mogłaby się taka lekcja zabawy w teatr nazywać, gdyby była szkolnym przedmiotem. Oczywiście tutaj słowo teatr nie może być użyte. Może być jakoś przeinaczone, przemienione, ale lekcja teatru to nie. Nie o taką nazwę mi chodzi. Trzeba troszeczkę swoją wyobraźnię wysilić i fantazję. Z pewnością pójdzie wam to doskonale. Jak do nas zadzwonicie ze swoją propozycją, to wówczas zaproszenie na spektakl Podróże Gullivera do Teatru Gulliver w Warszawie na 10 na 18 października, czyli w najbliższą niedzielę na godzinę 11, w wasze ręce powędruje.

0: Przypominam, że cały czas mam do rozdania jeszcze jedno podwójne zaproszenie do Teatru Gulliver w Warszawie na spektakl Podróże Gullivera, który to spektakl już w najbliższą niedzielę 18 października o godzinie 11 wystartuje. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55, a następnie zaproponować, jak mogłaby się nazywać taka lekcja teatru. Ja myślę, że to może być bardzo ciekawe wyzwanie i jeżeli słyszy mnie teraz jakiś śmiałek, który ma ochotę do Teatru Gulliver się przespacerować w najbliższy weekend, to śmiało proszę dzwonić. Bardzo chętnie przekażę w dobre ręce te zaproszenia. A tymczasem chciałabym przypomnieć, że dzisiaj ten wyjątkowy dzień, jakim jest Święto Wszystkich Nauczycieli, to też jest super okazja do tego, by złożyć swoim nauczycielom życzenia. A co jest najfajniejsze do składania życzeń? Oczywiście rodzinny koncert życzeń w Polskim Radiu Dzieciom. I wiecie, co jest najfajniejsze? Że dzisiaj środa i że rodzinny koncert życzeń dzisiaj się rozpocznie o godzinie 17. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zatem, moi drodzy, będziecie mogli dzisiaj zadedykować najróżniejsze piosenki swoim nauczycielom, właśnie dzwoniąc po godzinie 17 do Polskiego Radia Dzieciom. Zatem teraz już możecie się zastanowić, jaką piosenkę zaserwujecie swojemu ulubionemu nauczycielowi, kiedy do nas w tej sprawie zadzwonicie. A teraz wracamy do tematu naszych biletów do Teatru Gulliver, bo dodzwoniła się do nas w tej sprawie Łucja. Dzień dobry. Halo, halo, jest tam kto?
1: Dzień dobry.
0: Cześć Łucjo, powiedz proszę, ile masz lat?
1: 7.
0: 7 lat. Super, bardzo fajny wiek. Czyli ty rozpoczęłaś swoją przygodę ze szkołą dopiero niedawno?
1: Tak.
0: I co ty myślisz o szkole?
1: Jest bardzo fajna.
0: Ale to jest fajny budynek, czy ludzie, którzy są w środku?
1: Fajny budynek i ludzie, którzy są w środku.
0: Czyli to jest takie połączone ze sobą. A gdybyś mogła coś zmienić, to co byś zmieniła? Wszystko ci pasuje, no to super. Bo ja na przykład czasami jak pytam twoich rówieśników, czy coś by zmienili w swoich szkołach, to na przykład proponują, że w każde środy na podwieczorki mogłyby być naleśniki z czekoladą. Lubisz naleśniki z czekoladą?
1: Tak.
0: Ach, no to widzisz, w twojej szkole też mogłyby być takie naleśniki z czekoladą, prawda?
1: No mogły być.
0: No to będę trzymała kciuki, żeby rzeczywiście te szkolne marzenia przepyszne i słodkie się spełniły. Łucjo, bardzo jestem ciekawa, jak brzmi twoja propozycja, jak mogłyby się nazywać takie lekcje teatru w szkole. Słucham.
1: Bo niedobrze usłyszałam.
0: Nasze zadanie polega na tym, że wymyślasz teraz, jak nazywałaby się, jak mogłaby się nazywać lekcja teatru w szkole.
1: Równe pytanie.
0: No. Ale na pewno sobie z tym poradzisz. Bo wiesz, nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że o zajęcia teatra.

0: naturalne, bo to by było za proste. Tylko jak mogłabyś to tak inaczej nazwać, właśnie korzystając ze swojej fantazji, wyobraźni?
1: Zależy, jakie by były zajęcia.
0: No, z teatru.
1: Może jakiegoś filmu.
0: No nie, nie, z teatru.
2: No, nie chcę mogę...
0: Ja tutaj jednak pilnuję tego wątku.
2: Uj, to jest nie umiałaś zajęcia. Pamiętasz?
0: A nie, to, a to nie mogą być takie, co to już były. To tutaj to Łucja musi sama wymyślić, jakby się taka lekcja mogła nazywać.
2: Ja tylko podpowiadam, że Łucja miała zajęcia z prawdziwą aktorką z teatru lalek olsztyńskiego.
0: No, ja się bardzo cieszę i fantastycznie, ale jednak tutaj ten świat wyobraźni i fantastycznej fantazji Łucji, który na pewno istnieje, jest także cudowną skarbnicą zapewne wiedzy. Jak nazwałabyś takie zajęcia, gdybyś mogła? Możecie wspólnie się naradzić, oczywiście.
2: No, ja bym nazwał jakąś taką krainą... ja bym nie wiem, może... Fantazja? No to co masz w głowie, to co wymyślisz?
0: No, co tam takiego wam
2: masz w głowie?
0: Wpadło teraz do głowy? Jakie to by były zajęcia?
1: Może krainą fantazji.
0: No i fajnie, i mi się podoba. Zapraszamy teraz wszystkie dzieci na zajęcia do krainy fantazji. O, ekstra, a proszę bardzo. Super, no właśnie o to chodziło, o taką super zabawę i gimnastykę twojej wyobraźni, Łucjo, doskonale sobie poradziłaś. Super, zresztą tata cię też dzielnie wspierał, co też jest fantastyczne i bardzo się cieszę, że tutaj do takiej współpracy doszło. Moja droga, bilety na spektakl Podróże Gullivera do Teatru Gulliver we Warszawie w twoje rączki wędrują, także ogromne, ogromne gratulacje. No i pytanie moje w twoją stronę skierowane brzmi następująco. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić dzieciom.
0: Bardzo dziękuję.
1: Mamę i tatę, siostrę, całą moją szkołę, moje przedszkole i kościele.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich wszystkich przyłączamy, do tych twoich pozdrowień, rzecz jasna. I ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: I wam też mówię już do usłyszenia niebawem. Tak, tak, bo będziemy się słyszeć już jutro punktualnie o godzinie 15, a teraz już powolutku się z wami żegnam. Kasia powoli już zaczyna zamykać drzwi naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. To my towarzyszyłyśmy wam przez te ostatnie 2 godziny, a już niebawem na moim miejscu zasiądzie Jacek Zawada, a na miejscu Kasi Daria Brzezińska. I będą wspólnie przyjmować pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli, które dzisiaj zaserwujecie. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: Tak.
1: Ojej.
2: Autopromocja.
3: Ciśnienie w oponach?
4: Sprawdzone.
3: Hamulce?
4: Na oliwione i sprawne.
3: A kaski i odblaski?
4: Gotowe i błyszczące.
3: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
4: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
3: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
4: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
3: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
4: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
3: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
4: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
3: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
5: Rodzinny koncert życzeń.

Na zegarach 17.06, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To jest radiowy koncert życzeń. Dzisiaj specjalna data w kalendarzu, 14 dzień października, czyli Święto Edukacji Narodowej, tak zwany Dzień Nauczyciela. To co? Kto dzisiaj ma ochotę zamówić jakąś piosenkę albo piosenki dla waszych ukochanych nauczycieli, dla pani od polskiego, dla pana od matematyki, dla pani od języka angielskiego, dla pana od WF-u i tak dalej, i tak dalej. Chociaż nie tylko dla nauczycieli możecie dzisiaj zamawiać piosenki, ale dla kogo tylko chcecie. Przypominam numer do studia 22 645 20 55. Ojojoj, boję się, że dzisiaj linia może być często zajęta, bo spodziewamy się razem z Darią wielu telefonów od was. Zatem 3, 2, 1, zaczynamy!

Drodzy radiosłuchacze, to była Roxana Węgiel. Roxana Węgiel w Polskim Radiu Dzieciom w audycji Rodzinny Koncert Życzeń. Przypominam, tak się nazywa ta audycja i cały czas czekamy na wasze telefony. Numer telefonu do studia to 22 645 20 55. Dzisiaj Święto Edukacji Narodowej, czyli tak zwany Dzień Nauczyciela, i my z rozśpiewaną, umuzykalnioną, wspaniałą nauczycielką porozmawiamy tuż po godzinie 18. A teraz porozmawiamy chętnie z wami, słuchając waszych pięknych, wierszowanych, a może i nie, a może rozśpiewanych, skoro to taka muzyczna audycja życzeń dla waszych ukochanych nauczycieli. Przypominam raz jeszcze 22 645 20 55. My z Darią jesteśmy już na stanowiskach, czekamy na wasz odzew, czekamy na wasze życzenia dla naszych wspaniałych nauczycieli, a ja, korzystając z tej okazji, że prowadzę audycję właśnie w tak wyjątkowym dniu jak ten, pozdrawiam wszystkich tych, od których zaczerpnąłem mniej lub więcej na mojej drodze artystycznej, na mojej drodze poznawania zawodów artystycznych, zawodu dziennikarskiego. Cały czas się uczę i cały czas mam wielu nauczycieli wokół siebie, nie tylko takich, którzy uczą czegoś w szkole, tylko takie osoby, które można po prostu nazwać swoimi mistrzami albo nauczycielami. Was wszystkich pozdrawiam i dedykuję ten właśnie utwór Krzysztofa Antkowiaka z lat 90., kiedy to kilkunastoletni Krzyś Antkowiak wyśpiewywał Zakazany owoc w dyskotece pana Jacka. A kto z was jako pierwszy lub jako pierwsza złoży dziś życzenia swoim nauczycielom? Śmiało, dzwońcie już teraz.

0: To był zakazany owoc, Krzysztof Antkowiak, moja dedykacja z takich moich szkolnych lat, z lat 90. A tymczasem zobaczymy, co ciekawego, jaki utwór i czy to będzie utwór dla nauczyciela, zamówi właśnie teraz Matylda. Dzień dobry, Matyldo.
1: Dzień dobry.
0: Czy piosenka, którą zamówisz, będzie piosenką dla twojego nauczyciela, nauczycielki, czy zupełnie dla innej osoby?
1: Dla mojej nauczycielki.
0: Tak myślałem. Opowiesz tam troszkę o niej. Kto to taki?
1: Pani Asia Madej.
0: Mhm. Jakiego przedmiotu pani Asia uczy was w szkole?
1: Nas wszystkiego uczy.
0: Aha, a do której klasy chodzisz?
1: Drugiej.
0: Aha, czyli to jest taka pani nauczycielka, która uczy klas 1-3. Chyba
1: tak. Dobrze
0: to określiłem, prawda?
1: W Rzeszowie.
0: W Rzeszowie. To pozdrawiamy panią Asię Madej, nauczycielkę z Rzeszowa i wszystkie nauczycielki i nauczycieli z Rzeszowa. Zgoda?
1: Tak.
0: Matyldo, za co najbardziej cenisz panią Asię?
1: Że nas uczy i że dla nas poświęca czas, żeby nas uczyć.
0: Mhm.
1: Uczy nas pisać, fajne rzeczy wymyśla i bierze na fajne wycieczki.
0: Ale dużo fajnych sytuacji, chyba dużo też fajnych emocji masz związanych właśnie z panią Asią, bo tak miło i sympatycznie o niej opowiadasz, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Czy ta piosenka Majki Jeżowskiej pod jakim tytułem?
1: Kolorowe dzieci.
0: To będą takie muzyczne kwiaty od ciebie dla pani Asi?
1: Tak.
0: No to proszę bardzo, pozdrawiaj panią Asię w ilu tylko zdaniach chcesz. Słuchamy.
1: Bardzo ją lubię, jest najlepszą nauczycielką, jaką dotąd miałam i życzę jej wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.
0: Wiesz co, Matylda, coś ci powiem. Jak tak ciebie słucham, to myślę, że każda nauczycielka i każdy nauczyciel

0: nauczyciel, chciałby mieć taką uczennicę jak ty. Ale też nie bez kozery tak pięknie mówisz o swojej pani, bo na to w zupełności chyba zasłużyła, prawda?
1: Tak.
0: Pięknym podejściem do ciebie i innych uczniów i uczennic w twojej klasie?
1: Tak.
0: Super. Bardzo dziękuję.

0: Dumna z córki, że tak pięknie potrafi mówić o drugiej osobie. Dziewczyny, pozdrawiam was serdecznie, a kolorowe dzieci są dla pani Asi, nauczycielki z Rzeszowa. Trzymajcie się, hej, hej!
1: Pa, pa, do widzenia!

składaliśmy jakie życzenia. Dziś moglibyśmy im złożyć. Oczywiście, kiedy ja byłem w wieku naszych młodych radiosłuchaczy, to do szkoły przynosiło się bukiety kwiatów, laurki jeszcze w zerówce albo jakieś czekoladki, żeby wręczyć naszym wspaniałym nauczycielom i nauczycielkom. Moją ulubioną panią w szkole podstawowej była pani Zofia, która uczyła języka polskiego i robiła to wyśmienicie, fenomenalnie. To jest jedna z takich osób, z takich nauczycielek, która właśnie wybrała swoje powołanie w postaci nauczania. Była znakomitą nauczycielką, jest nadal znakomitą nauczycielką. Pani Zosiu, jeśli pani nas słyszy, to serdecznie panią teraz pozdrawiam i pozdrawiam jeszcze moją nauczycielkę również języka polskiego, panią profesor Iwonę, a potem, kiedy już dorosłem, to zaczęliśmy sobie mówić po imieniu, czyli pozdrawiam Iwonę, moją wspaniałą nauczycielkę od języka polskiego z mojego liceum. Serdeczne pozdrowienia, serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego. A czego wy będziecie chcieli życzyć dzisiaj waszym nauczycielom? 22 6 4 5 20 55. Zachęcam, telefonujcie, dzwońcie. A teraz posłuchamy piosenki bardzo pozytywnej, bardzo optymistycznej Stevie'ego Wondera, który zanim stał się mistrzem soulu, zanim stał się mistrzem soulowej frazy, miał również swoich znakomitych nauczycieli muzycznych. Jakich? Dowiecie się po piosence. Isn't she lovely?

Kolorowe dzieci Majki Jeżowskiej, a u nas w studiu bardzo, bardzo wesoło. Zastanawiamy się i przypominamy naszych najwspanialszych nauczycieli, zastanawiamy się, jakie życzenia kiedyś im

Isn't She Lovely to był oczywiście znakomity Stevie Wonder, czyli słynny amerykański muzyk, który już jako mały chłopiec zachwycał ludzi swoim niezwykłym głosem, swoim talentem do muzyki. W rozwijaniu jego talentu pomagali mu doświadczeni muzycy, ale i nauczyciele, którzy wspierali go w tej nauce śpiewu i wspierali go w grze na różnych instrumentach. A jedną z takich najważniejszych osób w jego muzycznej drodze był Clarence Paul, producent muzyczny, który pomagał młodemu Stevie'emu rozwijać się w słynnej wytwórni muzycznej, amerykańskiej wytwórni muzycznej Motown. Clarence Paul nie był jednak, o to chciałem powiedzieć, takim typowym

nauczycielem śpiewu, tylko bardziej, jakby to nazwać, takim muzycznym przewodnikiem, który pomagał Stevie'emu odnaleźć jego własny styl. I gdyby Stevie Wonder i Clarence Paul żyli w Polsce, to może właśnie dzisiaj Stevie Wonder składałby takie życzenia z okazji Dnia Nauczyciela swojemu nauczycielowi. Jakich wy macie swoich ulubionych, ukochanych nauczycieli? Czy to jest nauczyciel od języka polskiego, od matematyki, od geografii, a może nauczyciel od śpiewu, od gry na jakimś instrumencie, a może nauczyciel jakiejś dyscypliny sportowej? Bo przecież tych nauczycieli mamy w swoim życiu bardzo, bardzo wielu. A ciekaw jestem, jakiego nauczyciela najbardziej lubi Dawid Kwiatkowski, którego piosenki posłuchamy już teraz.

Nie, nie, nie. My dziś na pewno nie będziemy mówić nie. My dziś mówimy tak wszystkim telefonom i wszystkim osobom, które chcą do nas zadzwonić. O, w międzyczasie przypomniało mi się, że pod koniec audycji, która dzisiaj rozbrzmiewała w Polskim Radiu Dzieciom przed rodzinnym koncertem życzeń, Kasia podpowiedziała mi, że ma zadzwonić do nas niejaka Zuzia. Zuziu, Zuziu, Zuziu, jeśli nas słuchasz, to zapraszamy, bo rodzinny koncert życzeń już trwa. To była piosenka Nie mów nie Dawida Kwiatkowskiego, który też ma i miał wielu swoich nauczycieli, a jednym chyba z takich najbardziej znanych nauczycieli Dawida Kwiatkowskiego był i jest Bartek Caboń, wokalista i znakomity nauczyciel wokalu, który pomagał Dawidowi doskonalić jego technikę wokalną i rozwijać jego umiejętności muzyczne. Pozdrawiamy pana Bartka. A historia Dawida Kwiatkowskiego pokazuje, że warto się uczyć, warto ćwiczyć, warto wybierać dobrych nauczycieli, którzy pomagają nam wzmacniać, budować i rozwijać nasz warsztat. W przypadku Dawida Kwiatkowskiego oczywiście jest to warsztat muzyczny. Drodzy radiosłuchacze, tak sobie pomyślałem, że nie było dzisiaj jeszcze zagadek. No to zagadka numer jeden leci do was za pośrednictwem Polskiego Radia Dzieciom i brzmi tak. Choć nie czaruje, liczby zna. Dodawanie i dzielenie –

0: dobrze zna. Uczy, jak rozwiązać trudne zadanie i sprawdza, czy dobre jest obliczanie. Kto to taki? Czy już wiesz? 226452055. O jakiego nauczyciela, jakiego przedmiotu chodzi w tej zagadce? Jeśli wiecie, to proszę, zapraszam, dzwońcie, a tymczasem porozmawiam sobie z Waneską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: To pod Kni Wielkie.
0: Mhm. Co u ciebie, jak spędzasz to środowe popołudnie?
1: Maluję.
0: A cóż takiego malujesz?
1: Dinozaury.
0: Dinozaury? Ile tych dinozaurów, Wanesko, będzie?
1: Nie wiem, ile mi się uda.
0: Rozumiem. A czy te dinozaury mają ten sam kolor, czy będą w różnych kolorach?
1: Są w różnych. Mają paski.
0: O!
1: Takie fajne.
0: Super. Często...
1: kolorowe.
0: Mhm. Często sobie tak rysujesz w wolnym czasie?
1: Tak. I jeszcze tam gdzie jest taka... Kiedy tak się przyłoży rysunek do zmalowanki, do białej kartki, bo są takie też malowanki, to potem widać obraz tylko i się sobie tak odrysuje, a potem mam wzór i maluję.
0: Fajnie. Czy to jest twoja największa pasja w życiu? Właśnie rysowanie, malowanie?
1: Bardzo lubię malować. Moja pasja też jest. Bardzo lubię układać Lego.
0: Ha, pięknie. A jeszcze nawiązując, droga Wanesko, do tego malowania. Czy masz jakiegoś nauczyciela, nauczycielkę? Uczysz się od kogoś malować? Czy sama metodą prób i błędów robisz postępy w tym malowaniu?
1: Mama mi nauczyła mnie, że głowa to takie U, potem jeszcze taka grzywka fajna.
0: Tak.
1: Tak jakby fala.
0: Rozumiem.
1: A potem włosy. Kreska na, tam gdzie jest buzia taka. I takie dwa my. Takie dwa płotki jakby. I kropeczki. I tak rysuję oczy. I jeszcze rączki mi pokazała.
0: Pięknie. Można powiedzieć, że mama jest twoją taką nauczycielką od malowania?
1: Tak, mama jest nauczycielką. Bardzo dużo mnie uczy. Nauczyła mnie czytać, pisać. Już piszę wpisanymi literami. Uczę się zdania.
0: Pięknie, no to serdecznie mamę uściskaj od nas. Jaką piosenkę chciałabyś dzisiaj, Wanesko, zamówić?
1: Mam tę moc. Proszę pana, jeszcze mogę coś powiedzieć?
0: Oczywiście, że tak. To jest twoja chwila, twój moment. Proszę.
1: Też bardzo pozdrawiam moją nauczycielkę, panią Małgosię.
0: A pani Małgosia uczy jakiegoś konkretnego przedmiotu, czy klas 1-3?
1: Zerówka.
0: To jest zerówka. Rozumiem. Pozdrawiamy tę panią bardzo, bardzo serdecznie.
1: I uczy wszystkich.
0: Co to znaczy, że uczy wszystkich? Całą zerówkę?
1: Tak, całą grupę.
0: A za co najbardziej? Tę panią Małgosię? Dobrze zapamiętałem?
1: Tak. Bardzo lubię, że jest taka miła. Opiekunka.
0: Pięknie. To ważne takie i piękne cechy u nauczyciela, szczególnie w zerówce chyba, prawda, Wanesko?
1: Tak.
0: Ależ wy wszyscy dzisiaj pięknie mówicie.
1: Jutro będzie pasowanie.
0: Pasowanie na przedszkolaka?
1: Na zerówkowicza.
0: Na zerówkowicza, no tak, bo ty przecież o zerówce mówisz. No to trzymamy kciuki, żeby było pięknie, uroczyście, elegancko i bardzo przyjemnie. Bardzo ci dziękuję, Wanesko, że zadzwoniłaś. Mam tę moc dla ciebie, dla twojej mamy, dla pani nauczycielki i dla wszystkich, których uwielbiasz.
1: A coś zrobić?
0: Słucham?
1: Nie mogę pozdrowić?
0: Tak, już za chwilkę chciałam to powiedzieć. Proszę bardzo, pozdrów kogo tylko chcesz.
1: Pozdrawiam

0: Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki Pana.
1: Dzięki.
0: I kocham i Smoka Michasie i Misia Michaś.
1: Pozdrowie.
0: Dobrze powiedziałam?
1: Tak. Pozdrowie chłopaków serdecznie, Krasnoludki też. My z Darią ściskamy cię serdecznie i życzymy dobrego wieczoru.
0: Już... Pane tak? Paniom od mojej grupy, całą moją rodzinę i cały świat.
1: Piękne pozdrowienia. Za chwilkę będziemy śpiewać razem z tobą Mam tę moc. Trzymaj się, Wanesko. Pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. A tymczasem jest ktoś, kto spróbuje rozszyfrować, jaki nauczyciel się schował. Który nauczyciel się bawi dzisiaj z nami w chowanego i ukrył się w mojej zagadce? Może Łucja to rozszyfruje. Dzień dobry, Łucjo.
2: Dzień dobry.
1: Przypominam zagadkę, która brzmiała tak. Choć nie czaruje, liczby zna. Dodawanie i dzielenie dobrze zna. Uczy, jak rozwiązać trudne zadanie i sprawdza, czy dobre jest obliczanie. Kto to taki? Czy już wiesz?
2: Matematyk.
1: Matematyk. Brawa, brawa. Albo nauczyciel matematyki. Po prostu. A ty do której klasy chodzisz?
2: Trzeciej.
1: Do trzeciej. Czyli na razie jeszcze masz taką jedną panią albo pana, który was uczy, tak?
2: Panią.
1: Panią, a czego ostatnio się nauczyłaś, jeśli chodzi o matematykę?
2: Dodawanie i odejmowanie w słówkach.
1: I jak ci idzie?
2: Dobrze.
1: A czy pani, która was uczy, która uczy twoją klasę, jest takim nauczycielem, którego na pewno zapamiętasz na lata?
2: Tak, pani.
1: Mhm. A za co chciałabyś najbardziej podziękować swojej nauczycielce, jeżeli coś takiego jest?
2: Nie jest fajna, miła i jak my jesteśmy dzieci, jak my jesteśmy dla niej mili, to ona też jest dla nas miła.
1: Mhm, taka, jakby to powiedzieć, piękna zasada wzajemności, prawda?
2: Mhm.
1: Że jedna osoba coś daje i druga to odbiera i odwdzięcza się tym samym. Wspaniale. Proszę powiedz, czy ty też chciałabyś zamówić jakąś piosenkę, czy tylko rozwiązaliśmy zagadkę i już pozdrawiamy?
2: Jakąś o koniach.
1: Jakąś piosenkę o koniach. To my poszukamy. Najpierw posłuchamy piosenki z Krainy Lodu. Mam tę moc specjalnie dla Waneski i jej nauczycielki, i jej mamy. A potem jakaś piosenka o koniach dla ciebie, Łucjo. Kogo chcesz pozdrowić?
2: Rodziny, Polskie Radio Dzieciom, słuchaczy Polskiego Radio Dzieciom. Mhm. Ulfona i Monika.
1: Dobrze, to my ciebie również pozdrawiamy serdecznie, a piosenka o koniu będzie tuż po godzinie 18. Poczekasz?
2: Tak.
1: Ściskamy serdecznie, pa, pa.

0: Kraina Lodu i Mam Tę Moc, czyli zamówienie od Waneski dla jej pani nauczycielki, dla jej mamy i dla wielu, wielu innych, o których Vanessa wspominała. Już za nami, a przed nami jeszcze godzina i kilka minut naszej dzisiejszej audycji. Rodzinny koncert życzeń z okazji Dnia Nauczyciela. Dzwońcie do nas, zamawiajcie, co tylko chcecie dla swoich nauczycieli, ale też dla swoich bliskich, dla przyjaciół, dla sąsiadów, dla psów, kotów, dla waszych ukochanych przytulanek albo prawdziwych zwierzaków. Numer do studia 22645 2055. My z Darią czekamy na kolejne telefony od was, a ja tak jak obiecałem Łucji, przypominam tylko, że tuż po 18 wybrzmi piosenka specjalnie dla niej, piosenka o koniach, a my sprawdzimy teraz, co z okazji Dnia Nauczyciela przygotowała dla nas Martyna Sojka w swoim wehikule, muzycznym wehikule.
1: Muzyczny wehikuł czasu.
2: Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, ale to także wspaniały dzień dla wszystkich nauczycieli. I wiecie co? Gdyby nie nauczyciele, przede wszystkim, drodzy słuchacze, nie byłoby nas i całego naszego wspaniałego zespołu Polskiego Radia Dzieciom. Bo to nauczyciele nauczyli nas...
3: A to było dawno, dawno temu.
2: No tak, tak, rzeczywiście było to dawno temu. Niemniej to nauczyciele nauczyli nas pisać, czytać, liczyć, a następnie rozwijali w nas wszystkie talenty, którymi możemy się dzisiaj z wami podzielić.
3: Cofnijmy się o...
2: kilkaset lat wstecz, bo zawód nauczyciela, mistrza, pedagoga funkcjonuje już od setek lat. Wielcy kompozytorzy zawsze posiadali swoich nauczycieli, a wśród nich między innymi...

0: Jan Sebastian Bach. Ludwig van Beethoven. Czy Wolfgang Amadeusz Mozart? A co ciekawe, pierwszym nauczycielem Mozarta był jego własny ojciec Leopold. A teraz
1: przenieśmy się do
0: Polski i witamy jednego z najwybitniejszych kompozytorów na świecie, Fryderyka Chopina.

jednak muzykę Chopina zaczęto podziwiać na całym świecie, Fryderyk uczył się grać i komponować. A jednym z najważniejszych nauczycieli w jego życiu był Józef Elsner, znakomity kompozytor i pedagog. A pamięć o Józefie Elsnerze trwa do dziś. Jego imię noszą m.in. szkoły muzyczne w Warszawie i Brzegu, czy na przykład jedna z sal koncertowych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. To dowód na to, że nauczyciel również może pozostawić po sobie wielki ślad w historii. Dobrze, ale wróćmy zatem do tej drogi, którą musi pokonać uczeń wraz z nauczycielem, na przykład podczas nauki gry na instrumencie. Początki bywają trudne.

każdym następnym dźwiękiem i pomocą nauczyciela, już kilka lat później wszystko zaczyna brzmieć znacznie lepiej. I podążając tak wspólnie z pedagogiem, niektórzy dochodzą do takiego momentu, w którym mogą wziąć udział w międzynarodowym konkursie imienia Henryka Wieniawskiego. Właśnie teraz w Poznaniu odbywa się 17. edycja tego prestiżowego międzynarodowego konkursu skrzypcowego. A my oczywiście zachęcamy do śledzenia tych zmagań, między innymi na antenach Polskiego Radia czy Telewizji Polskiej. A wszystkim nauczycielom składamy najserdeczniejsze podziękowania oraz najwspanialsze życzenia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co słychać jesienią nad Biebrzą? Może klangor żurawi, plusk w mokradłach, a może potężny ryk jelenia? Już w niedzielę 18 października będziemy mogli przekonać się o tym sami, bo ruszamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po co? Po to, by odkrywać jesienne tajemnice przyrody i zakończyć jednocześnie tegoroczną dziką trasę Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Hej Przygodo, które już w najbliższą niedzielę od godziny 12 do godziny 14 usłyszycie w Polskim Radiu Dzieciom. Znajdziecie nas przy punkcie widokowym w Goniądzu. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet do zobaczenia. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny koncert życzeń.
3: Dzisiaj rodzinny koncert życzeń z okazji Dnia Nauczyciela. Na zegarach 18:00. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Zamawiamy piosenki dla

dla nauczycieli, ale również dla naszych bliskich, dla naszych przyjaciół, dla sąsiadów, dla kogo tylko chcecie. I odgadujemy przy okazji zagadki. Zagadki związane dzisiaj oczywiście z naszymi ukochanymi nauczycielami. Zagadka numer dwa brzmi tak. Uwaga, uwaga. Kredki, farby dobrze zna, kolorowy świat nam da. Uczy rysować, malować kwiatki, tworzyć obrazki i piękne rabatki. Kto nam pomaga w szkole tworzyć takie cuda? Jeśli wiecie, to również dzwońcie pod numer telefonu 226452055, a my tymczasem pozdrawiamy Łucję, która bardzo chciała usłyszeć piosenkę o koniu, co nastąpi właśnie teraz.

0: I tak koń, wyśpiewany tak pięknie przez Piotra Kupichę, rozpoczął muzycznie naszą drugą część rodzinnego koncertu życzeń. Dzisiaj, 14 października, w Dzień Nauczyciela, a pierwszą osobą, która tuż po godzinie 18 dodzwoniła się do nas, jest Tymoteusz. Dzień dobry, Tymoteuszu.
1: Dzień dobry.
0: Dla kogo chciałbyś zamówić dzisiaj piosenkę?
1: Dla pani Moniki.
0: Dla pani Moniki. A co to za pani? Czy to jest pani nauczycielka?
1: Pani ze świetlicy.
0: Pani ze świetlicy. A dlaczego akurat dla niej chcesz zamówić tę piosenkę? Za co tak bardzo ją lubisz?
1: Bo zawsze wymyśla fajne zabawy.
0: Aha, a dzisiaj byłeś na świetlicy?
1: Dzisiaj nawet nie byłam w szkole.
0: Mhm. A ostatnio, jak byłeś na świetlicy, to jaką fajną zabawę wymyśliła pani Monika?
1: Takie brązoletki. Można z gumek lub na takiej deszce sobie zrobić.
0: Aha, że wykonywało się

0: takie, można było zrobić taką bransoletkę na rękę, tak?
1: Tak.
0: To co, ściskamy serdecznie i pozdrawiamy panią Monikę?
1: Tak.
0: Tymoteusz.
1: I rodzinkę.
0: I całą rodzinkę, Tymoteusz, ale może pani Monika ciebie słucha teraz?
1: Wszystkich słuchaczy.
0: Tak, proszę.
1: I całe polskie radio dzieci.
0: Dziękujemy serdecznie, my ciebie serdecznie pozdrawiamy. A może pani Monika nas teraz słyszy? Jeśli tak, to co chciałbyś jej teraz powiedzieć z okazji Dnia Nauczyciela?
1: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.
0: Po prostu, najprościej i z serducha, prawda?
1: Tak.
0: Czy piosenkę dla pani Moniki mam wybrać ja, czy ty chcesz coś zaproponować?
1: Ja. Ja.
0: To co chciałbyś usłyszeć?
1: Tyś jak skała, tyś jak wzgórze.
0: Tyś jak skała, tyś jak wzgórze. A poczekaj, a jaki jest tytuł tej piosenki?
1: Tyś jak skała, tyś jak wzgórze.
0: Po prostu. To my z Darią tutaj szukamy tego utworu, a w międzyczasie, poczekaj, tyś jak skała, czyli te jak tyś. Ty, tysiąc, ty i ty, hy. Ty, co to za tytuł piosenki? Wiesz co, Tymoteusz? Ja wiem, ja pamiętam, tyś jak skała, tyś jak wzgórze, tylko nie ma na tej piosenki. No co za baza z piosenkami. Ja muszę się komuś poskarżyć, że brakuje tej piosenki.
1: A jest małe TGD?
0: Małe TGD my, a jest małe TGD. To co, coś z małego TGD możemy zaproponować?
1: To może Dzień Dziecka.
0: No to Dzień Dziecka z okazji Dnia Nauczyciela. Serdecznie cię, Tymoteusz, pozdrawiamy. A jeszcze zapytam na koniec, jakie masz plany na wieczór? Co będziesz robić?
1: Nocujemy u dziadków.
0: Czyli nocowanka
1: u dziadków. U Niejawicach.
0: O, nocowanka u dziadków, fajnie. I jakieś zabawy będą, jakaś pyszna kolacja, jakie macie plany?
1: Nie wiem dalej, tylko wiem, że będziemy na sobie
0: czupać. Czasami powiem ci, że brak planów to są najlepsze plany. Po prostu. I wtedy jak się nic nie planuje, to mogą wyjść najfajniejsze takie nocowanki, najfajniejsze takie fajne wieczorne imprezki i dobrego środowego wieczoru życzę i tobie, twoim dziadkom, a Dzień Dziecka, małe TGD już teraz dla ciebie i dla pani Moniki. Trzymaj się, hej, hej!

0: Tak troszkę śmiesznie. Dzień dziecka, piosenka Dzień dziecka w Dzień Nauczyciela. No ale takie było zamówienie od Tymoteusza dla jego pani na świetlicy, czyli pani Moniki, którą serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. A teraz porozmawiamy z kolejnym gościem, to znaczy pierwszym gościem w dzisiejszym rodzinnym koncercie życzeń, ale mówię kolejnym, no bo już mieliśmy kilkoro naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy zamawiali i które zamawiały piosenki dla swoich nauczycieli, to teraz porozmawiamy z prawdziwą na świecie nauczycielką, ale nie tylko nauczycielką, gościem Polskiego Radia Dzieciom. Miło mi to ogłosić. W tym momencie jest Basia Piotrowska, czyli autorka piosenek, wokalistka, logopedka, edukatorka muzyczna, literaturoznawczyni, uf, jakie trudne słowo, nauczycielka przedszkolaków i studentów. Jaka długo zapowiedź, ale piękna i wszystko, mam nadzieję, się zgodziło. Dzień dobry, Basiu.
1: Dzień dobry Jacku, cześć drogie dzieciaki, dzień dobry Państwu.
0: Basiu, nie bez kozery zaprosiłem Cię dzisiaj do udziału w naszej audycji, muzycznej audycji z okazji Dnia Nauczyciela, bo Ty masz dużo wspólnego i z muzyką, i z nauczaniem, prawda?
1: Zgadza się.
0: Ale zanim nam o tym opowiesz, to wróćmy te kilka lat wstecz, jak byłaś małą Basią. Czy wtedy lubiłaś szkołę, czy tak niekoniecznie?
1: Należę do tych dzieciaków, które raczej lubią chodzić do szkoły i spędzać tam czas, uczyć się czegoś nowego. No i chyba właśnie dlatego zostałam nauczycielem, bo lubiłam się uczyć i teraz uczę innych.
0: Mm-hmm. A kto był twoim ulubionym nauczycielem albo ulubioną nauczycielką w szkole podstawowej właśnie?
1: Mm-hmm. Dużo takich nauczycieli było. Powiem ci, że jak myślę sobie o wszystkich nauczycielach, których miałam okazję spotkać na swojej drodze i tych, gdy byłam mała, i tych, gdy byłam już nieco starsza, to miałam naprawdę szczęście do wspaniałych nauczycieli. W mojej pamięci na pewno jednym z takich nauczycieli też ze szkoły podstawowej, ale pan, który miał ze mną zajęcia dodatkowe, zajęcia śpiewu, pan Wiesław, bliski mojemu sercu i wspaniały człowiek, wspaniały nauczyciel. Nauczyciel nie tylko muzyki, nie tylko pokazywania tego świata muzycznego, odkrywania go, ale także człowiek z wielką kulturą osobistą i uczenia tego, jak być dobrym człowiekiem. I jest mi szczególnie bliski właśnie on, także zawsze ciepło go wspominam. Zresztą mam z nim kontakt do dziś.
0: Do dziś? No to pięknie, to tylko najlepiej świadczy o tym, że wywarł on jako nauczyciel duże znaczenie w twoim życiu, prawda?
1: Jak najbardziej. Nawet gdy w takiej prywatnej sytuacji, gdy tutaj brałam swój ślub, to też go zaprosiłam na tę uroczystość. I to było bardzo, bardzo miłe zobaczyć go wśród osób, które mi towarzyszyły w tym dniu. Kibicuje mi, słucha moich piosenek, tak, lajkuje na Facebooku każdy post, także jest to bardzo miłe. Jest to bardzo miłe i no i tyle.
0: Czyli śledzi twoje poczynania cały czas, to skoro ty uczyłaś się od pana Wiesława, to dzisiaj przejęłaś pałeczkę i ty uczysz innych. Co najbardziej, Basiu, lubisz w uczeniu dzieci?
1: Mhm. Tak,

0: Przejęłam pałeczkę. Oj, można by wymieniać. Na pewno to, że dzieci mają dużo energii, że dzieci są bardzo szczere. Jeżeli coś im się podoba, to potrafią tę radość podwoić, potroić. I na takich zajęciach ja dostaję dodatkowego powera. Mhm. I mam jeszcze głowę i jeszcze wpadają mi nowe pomysły. Ale też jak im się coś nie podoba, to mówią o tym, że nie, że otwarcie. To jest niefajne. Mhm. Tak. I dla mnie to jest też dobry komunikat, bo wtedy wiem, że mogę coś zmienić dla nich. No i uwielbiam z całą pewnością ich różne pytania.
1: Jakie najbardziej cię zaskoczyło?
0: Co chwila mnie zaskakują, ale jednym z takich z dnia wczorajszego, gdy wychodziłam już z sali zajęć, zbierałam swoje rzeczy i jedno z dzieci mnie zapytało, już jak były z rodzicami, a gdzie pani idzie? Ja mówię, no idę już do domu. To pani tutaj nie mieszka?
1: Basiu, to ty nie mieszkasz w przedszkolu ani w szkole?
0: Nie mieszkam na sali zajęciowej, nie.
1: No pięknie. Tak. A pamiętasz jakąś jeszcze inną, wesołą, może zaskakującą sytuację z całej twojej ścieżki kariery muzyczno-nauczycielskiej, jeżeli chodzi właśnie o naukę małych dzieci?
0: Tych sytuacji jest na tyle dużo, tak, że są praktycznie moją codziennością. Aha. I co chwilę są jakieś łamańce językowe, jakieś przejęzyczenia, także takie rzeczy robią mi dzień, jak to ujmę, tak, i rozśmieszają mnie. No chyba w pamięci mam występy moich dzieci, ponieważ pracuję z dziećmi bardzo małymi, prowadząc takie zajęcia umuzykalniające i takie zajęcia logopedyczne z dorosłym, z opiekunem, z rodzicem i prowadzę zajęcia z dziećmi nieco starszymi, z przedszkolakami, właśnie z dziećmi, które chodzą już do szkoły podstawowej i jeżeli chodzą na takie zajęcia śpiewające, to przygotowujemy się do różnego rodzaju występów. Mhm. I to jest zawsze dla mnie taki miły moment, gdy na przykład tworzę piosenkę z myślą o nich i one ją wykonują wtedy na scenie i widzę, jak cieszą się, jak ekscytują się czasem, trochę się obawiają tego wejścia na scenę, ale zawsze po zejściu są zadowolone, przeszczęśliwe, uśmiechnięte i chyba takie sytuacje gdzieś teraz mi przychodzą na myśl.
1: Mhm. Oprócz dzieci, Basiu, uczysz również studentów, to gdybyś miała porównać, to powiedz, kogo uczy się łatwiej? Dzieci czy studentów?
0: Chyba nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy łatwiej, czy trudniej. Aha. Pewnie zależy dla kogo. Myślę, że każda z tych rzeczy, jeżeli coś robimy pierwszy raz, to może być dla nas nieco stresująca. W pracy z dziećmi super jest ta ich energia, super jest to ich zaangażowanie, to, że są takie żywiołowe właśnie, że lubią tańczyć, śpiewać, że są odważne, że też nie zastanawiają się czasem nad tym, czy coś wypada, a znowuż w pracy ze studentami możemy czasem podyskutować na naprawdę ciekawe tematy, zgłębiać jakieś zagadnienia związane, czy to właśnie z literaturą i muzyką, ale czy to właśnie te zajęcia takie logopedyczne, które prowadzę dla studentów i omawiamy różne przypadki. Właśnie opowiadam im historię, jak to jest pracować z dziećmi, jak wygląda ta teoria, a jak wygląda praktyka. Więc ja uwielbiam i to. Mhm. I chyba nie wyobrażam sobie nie robić ani tego, ani tego.
1: No to pięknie, to dobrze, że się spełniasz i w jednej, i w drugiej roli jako nauczycielka. Zanim posłuchamy piosenki, zrobimy taką przerwę muzyczną i przejdziemy po niej do drugiej części rozmowy, to chciałem cię jeszcze zapytać dziś z okazji Dnia Nauczyciela. Czego życzysz sobie jako nauczycielce i wszystkim swoim koleżankom i kolegom po fachu?
0: Czego życzę?
1: Tak.
0: Całą pewnością takiej nieustannej ciekawości świata,

0: tego, żeby cały czas to, co robimy, nas interesowało, bo w nauce nie ma momentu, w którym mówimy, ja już wszystko wiem, tylko zawsze uczymy się czegoś nowego i właśnie chęć zdobywania tej wiedzy, tej ciekawości na świat, na drugiego człowieka, czy jest mały, czy jest nieco większy. No i jeszcze trochę cierpliwości.
1: No to pięknie. Basiu, jeśli pozwolisz, to wszystkim nauczycielom, którzy nas teraz słuchają, zadedykuję piosenkę twojego autorstwa, która była pierwszym twoim numerem, dzięki któremu w Polskim Radiu Dzieciom dowiedzieliśmy się o takiej wspaniałej nauczycielce, muzyczce i wokalistce jak Basia Piotrowska. Czyli będziemy łapać nutkę. Zgoda?
0: Super, wspaniale.
1: I za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz nutkę złap i Basia Piotrowska.

Muzyka gra dla nas i dla was, drodzy radiosłuchacze, w rodzinnym koncercie życzeń jeszcze do godziny 19. Numer do studia, przypominam, 22 645 20 55. Ja tu sobie gadu z Basią Piotrowską, z naszym dzisiejszym gościem, ale wy cały czas możecie dzwonić do nas i zamawiać swoje ukochane piosenki z życzeniami dla nauczycieli bądź dla kogoś innego.

lub też wysyłać swoje zamówienia muzyczne na nasz adres mailowy dziecimałpa.polskieradio.pl. A ja wracam raz jeszcze do rozmowy z Basią Piotrowską. Basiu, skąd bierzesz pomysły na swoje piosenki, takie jak Nutkę z łap, Smuteczki, Calineczki, które uwielbiam, albo na ten nowy utwór, o którym za chwilkę porozmawiamy?

0: zajęcia, że zazwyczaj jest jakiś temat, wokół którego te zajęcia są, jakiś bajkowy, baśniowy. Dzisiaj na przykład mieliśmy zajęcia o pojazdach, jeździliśmy samochodami, jeździliśmy wozem strażackim, mieliśmy misję, pojechaliśmy gdzieś pociągiem. I myślę sobie, co na takich zajęciach chcę zrobić. Zastanawiam się, jakie piosenki znam, jakie chciałabym na tych zajęciach przedstawić, a potem myślę, o, ale chciałabym, żeby w tej piosence na przykład poruszać się, albo potańczyć, albo chciałabym taką piosenkę, że będziemy wystukiwać jakieś rytmy. I wtedy myślę, oczywiście tych piosenek jest bardzo dużo na świecie i na pewno takie są, ale wtedy coś wymyślam. Ostatnio na zajęciach robiliśmy znowuż zajęcia takie jesienne o zmieniającej się porze roku, o wietrzyku, o burzy i jedno z dzieci, które chodzi na zajęciach, właśnie mówi, że pani Basia mu się kojarzy z tym, że robi szu na zajęciach, że ma chustki i że ten wiatr wieje, to pomyślałam, oho, to na kolejne zajęcia będzie piosenka właśnie taka dedykowana o tym szu. Więc tak one powstają najczęściej, choć moją inspiracją jest też często moja rodzinka i to, jak spędzamy razem czas, no i mój mąż, który też czasem bierze udział w tworzeniu tych piosenek.
1: Czy twój mąż jest też muzykiem?
0: Nie jest muzykiem, jest raczej pasjonatem muzyki.
1: Aha.
0: Ale czasem, gdy tworzę coś przy pianinie, to przychodzi z kubkiem herbaty i mówi, to mi się podoba, ale tutaj musisz zrobić to i to.
1: I bierzesz pod uwagę, rozumiem, jego sugestie, jego uwagi.
0: Jak najbardziej, biorę pod uwagę. Czy zostają zrealizowane, to już inna kwestia. Ale bardzo często ma wspaniałe pomysły, bo też ma tę energię taką dziecięcą, pozytywną.
1: A czy z mężem lubisz, Basiu, czasem potańczyć?
0: Oj, uwielbiamy tańczyć, uwielbiamy.
1: A gdy tańczycie, to tańczycie walca, sambę, czy na przykład czacze?
0: Tańczymy chyba to, co leci w polskim radiu dzieciom, które jest w naszej kuchni.
1: Dobra odpowiedź.
0: Przy poranku. Także tutaj w zależności od tego, jak sobie robimy właśnie kawę czy herbatę, to nucimy i tańczymy, ale bardzo lubimy właśnie tańczyć czacze. Choć nie znamy zupełnie jej kroków, ale piosenki typu cza-cza-cza, nie przeszkadza nam to, żeby słuchać piosenek w stylu cza-cza-cza.
1: Jak się domyślasz, o czacze zapytałem nie przez przypadek, bo twój najnowszy singiel nosi tytuł Czacza Czary Mary. Opowiedz nam o nim, bo już za chwilę usłyszymy go po raz pierwszy w polskim radiu dzieciom.
0: Tak, to jest piosenka, która powstała już jakiś czas temu i zdecydowaliśmy się z moim wspaniałym zespołem ją w końcu nagrać, bo też dzieciaki nas o to prosiły. Jest to piosenka, która właśnie powstała z myślą o logopedycznym wspieraniu też rozwoju mowy dziecka i takich zabawach słownych właśnie z tą głoską czy. Pomyślałam, że fajnie byłoby napisać piosenkę, która będzie trudna do wyśpiewania. I tak powstał pomysł z czaczą, która będzie czarodziejską czaczą i będzie robiła czary mary. Ja na moich zajęciach też często tę piosenkę śpiewam z moimi dzieciakami i właśnie rytmizujemy sobie do tego rękami. Robimy cza prawa, cza lewa, cza prawa i sobie tutaj magicznie rzucamy zaklęcia, no bo muzyka mi się w ogóle też kojarzy z magią. I myślę, że to wspaniale opisuje to, co się w świecie muzyki dzieje.
1: No to my zaraz tą magią będziemy otuleni w piosence Czacza Czary Mary, a gościem Polskiego Radia Dzieciom była Basia Piotrowska, autorka piosenek, wokalistka, logopedka, edukatorka muzyczna, literaturoznawczyni i oczywiście nauczycielka muzyki, ucząca dzieci i studentów. Basiu, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Zapowiedz proszę na koniec swój najnowszy singiel.
0: Bardzo dziękuję, Jacku, za zaproszenie. I moi drodzy, teraz przed wami specjalnie w tym wyjątkowym dniu piosenka, której jeszcze nikt nie słyszał. To będzie premierowe.

0: premierowy utwór.
1: Premierowy odsłuch.
0: Mhm. Tak jest, premierowy odsłuch. Piosenka Czary Mary. Mam nadzieję, że poderwie was do tańca.
1: Wstajemy i tańczymy. Dzięki, Basiu. Trzymaj się, dobrego wieczoru. Hej, hej.
0: Dziękuję, pa, pa.

0: Wow, jak tanecznie zrobiło się w Polskim Radiu Dzieciom dzięki Basi Piotrowskiej i jej najnowszego singla Cza, cza, cza, czary mary. Pięknie, pięknie, pięknie będziemy bawić się w rytm tej piosenki w najbliższych dniach i tygodniach, a teraz porozmawiamy sobie z kolejną osobą. Tym razem dodzwoniła się do nas Łucja. Dzień dobry, Łucjo.
1: Dzień dobry.
0: Jaka jest twoja ulubiona piosenka, którą dziś chciałabyś w naszym radiu usłyszeć?
1: Olej Peplusz też Akademii Pana Kleksa.
0: Aha, czyli poczekaj, to jest chyba kleksografia, dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: Kleksografia, a dlaczego akurat ta piosenka?
1: Bo dawno jej nie słuchałam i uważam, że jest fajna.
0: I to jest piękne uzasadnienie. Czy to będzie utwór, który chcesz komuś dedykować, czy chcesz po prostu jej posłuchać i na przykład potańczyć w jej rytm?
1: Chciałabym ją zadedykować mojej ulubionej pani nauczycielce.
0: Mhm. Opowiedz nam więcej o tej pani nauczycielce.
1: Nazywa się pani Karolina. I mam mega fajne pomysły. Mega, mega fajne pomysły.
0: To jaki był ostatnio mega, mega, mega fajny pomysł pani Karoliny? Pamiętasz coś takiego?
1: Tak, że...
0: Oj. I tutaj urwało nam połączenie. Co tu zrobić? No, jedyne, co mogę zrobić, to przypomnieć naszej Łucji, z którą połączenie nam zerwało właśnie w tym momencie. Jaki jest numer do studia? 22 645 20 55. Łucjo, droga Łucjo, dzwoń do

Nas bardzo chętnie posłucham Cię raz jeszcze i zapraszam Cię do dokończenia naszej rozmowy, ale może w międzyczasie właśnie dla tej pani nauczycielki, o której mówiłaś, dla niej właśnie zadedykujemy i posłuchamy kleksografii, chociaż z tego, co mi się wydaje, chyba Łucja już znowu do nas dzwoni, a może nie, a może tak, a może nie, a może tak, zaraz się okaże. Ale myślę, że najlepszym pomysłem będzie to, by teraz posłuchać kleksografii.

0: rodzinny koncert życzeń jeszcze przez, bo jest 18.42, jeszcze przez 18 minut jesteśmy z wami, a do Polskiego Radia Dzieciom, do rodzinnego koncertu życzeń dodzwoniły się dziewczyny Asia i Lidia. Hej, hej, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co zamawiacie i dla kogo, jaką piosenkę?
2: Biorę brata na koniec.
0: Może najpierw Asia niech odpowie. Asiu, proszę. Asiu, jaka to będzie piosenka?
1: Zamawiamy piosenkę Zabiorę brata na koniec świata.
2: Powiedz Fasolek.
1: Fasolek.
0: Mhm. A teraz Lidię zapytam. Droga Lidio, dla kogo to będzie piosenka?
2: Dla naszych wychowawczyni.
1: Dla naszych wychowawczyni.
0: No to pięknie. Jak wasza pani ma na imię?
1: Moja Iwonka. Asi Iwonka.
0: A twoja Lidio?
1: Moja Sylwia.
0: Czyli dla dwóch pań, tak?
1: Tak.
0: No to pięknie. Zamawiamy tę piosenkę. Dziewczyny, to zanim ją usłyszymy dla jednej pani nauczycielki i dla drugiej pani nauczycielki, to może razem zaśpiewamy taki wstęp muzyczny albo po prostu refren tej piosenki. Pamiętacie, jak to leci?
1: Tak, tak.
0: 3, 4, start!
1: Zabiorę brata na koniec świata, znajdziemy wyspę jak Robinson. Zabiorę brata na koniec świata, tam zbudujemy wspólny dom.
0: Brawo dziewczyny, to jest Asia i Lidia. Jeszcze raz, jakim paniom dedykujemy tę piosenkę? Jakie są ich imiona, Asiu i Lidio?
1: Sylwia. Sylwia i Iwona.
0: Pani Sylwii i pani Iwonie dedukujemy Zabiorę brata. Czy chcecie jeszcze kogoś pozdrowić? Asiu?
1: Chcę pozdrowić brata, Liwię, tatę, mamę, ciocię, wujka, kuzynów, brata, moje koty, Polskie Radio Dzieciom, łącznie z panem i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy. Lidia, a ty kogo pozdrawiasz?
1: Moją mamę, moją rybkę, siostrę, brata i tatę.
0: Pozdrowienia dla was, dziewczyny. Już za chwilę zabiorę brata w Polskim Radiu Dzieciom. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Drodzy radiosłuchacze, a jeszcze jedna zagadka. To znaczy, ta zagadka już wybrzmiała dzisiaj, ale teraz mi się przypomniało, że jeszcze jej nie rozwiązaliśmy. O jakiego nauczyciela chodzi? Kredki, farby dobrze zna. Kolorowy świat nam da. Uczy rysować, malować kwiatki, tworzyć obrazki i piękne rabatki. Jeśli wiecie, jaki nauczyciel schował się w tej zagadce, to dzwońcie do nas 226452055, a teraz Zabiorę brata, Fasolki od Asi i Lidii.

0: Zabiorę brata, to była dedykacja od Asi i Lidii dla ich nauczycielek, a teraz zapytamy Elę, komu chce zadedykować muchę w mucholocie. Dzień dobry, Elu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dla kogo chcesz zadedykować muchę w mucholocie?
1: Dla siebie, bo bardzo lubię tą piosenkę.
0: Dla siebie. I to jest bardzo dobra decyzja, bo dla siebie też warto robić fajne rzeczy, prawda?
2: Pani w szkole.
0: O, jeszcze coś tata podpowiada.
1: A psa bardzo chcę tym dla dziadków, no bo oni mają psa, tylko z nami nie ma ich.
0: I ty chcesz mieć tego pieska w domu u siebie?
2: Jej chodzi o jakąś piosenkę o piesku, zdaje się.
1: Lecą psa łapy w świat.
0: No to zobaczymy na razie, czy mucha w mucholocie u nas wyląduje, a potem poszukamy jakichś jeszcze piosenek psich. O tak bym powiedział. Czy chcesz...
1: Bo była taka.
0: Dobrze, a pamiętasz jej tytuł?
1: Nie pamiętam zbytnio.
0: No to my z Darią zaraz zrobimy z listę i spis wszystkich psich piosenek i coś ciekawego wybierzemy. A czy chcesz, droga moja Elu, pozdrowić jakąś nauczycielkę czy nauczyciela?
1: Chcę moją panią Basię, panią Ewelinkę, drugą panią Ewelinkę, panią Anią, trzecią, drugą panią Anią, trzecią panią Anię
0: I już, tak?
1: Jeszcze pani Ewelinkę i jeszcze jedną panią Ewelinkę.
0: Dużo tych pani Ewelinek, ale
1: to... Mam jeszcze więcej, jeszcze babcia z Duzi, Bożenka i jeszcze inne panie, ale nie pamiętam.
0: To dla wszystkich tych, których pamiętasz, piosenka Mucha w mucholocie, ale najbardziej dla ciebie samej. Trzymaj się cieplutko, pozdrowienia dla ciebie i dla taty. Hej, hej!
1: I jeszcze ten pies, że tak? Za górą, za lasem i coś dalej było.
0: Ale co za górą, za lasem?
1: Że pies biegnie.
0: Tak było w tej piosence, o której myślisz?
1: Tak, o tej z psami. Była już dwa razy, jeszcze ją trzeci raz, bo jest taka fajna, a mucha w mucholocie śmieszna.
0: Mnie mucha w mucholocie też zawsze rozśmiesza, bo ma ciekawą historię w tej piosence, prawda?
1: Ja nie wiem.
0: No to słuchamy teraz. Zagłębimy się w tę historię muchy w mucholocie. Trzymaj się ciepło, Elu. Pozdrawiam ciebie i tatę. Dobrego wieczorku. Pa, pa.

0: Holle!
1: Drodzy radiosłuchacze, jakie ryby najchętniej jedzą nauczyciele matematyki? Oczywiście, że sumy. I tym optymistycznym, nauczycielskim akcentem żegnamy się w dzisiejszym rodzinnym koncercie życzeń i życzeń. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Słyszymy się już za tydzień w środę punktualnie o 17:00. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Coś za mną chodzi. Duchy? Karaluchy? Z podłóżek wyłaniają się cienie. Uff, to na szczęście tylko szajka brudziaków. Czasem, ażeby oswoić lęk, wystarczy śmiech, wyobraźnia i dobra książka. Przekonacie się o tym, słuchając Polskiego Radia Dzieciom prosto z 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci w Gdańsku. Fascynujące spotkania i moc opowieści dla zasłuchanych wieczorową porą już najbliższy piątek między 17 a 19 w audycji Kultura Nie Śpi, a dla rannych ptaszków sobotni poranek od godziny 8. Widzimy się w Instytucie Kultury Miejskiej, a słyszymy w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: tym równym krokiem trwawo. Marsz!
1: Biało-czarno-białym balcie leży zebra na asfalcie i naprawdę tak się cieszy, kiedy wchodzi na nią pieszy.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo, patrz!
2: Na asfalcie leży zebra, malowana białe żebro. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: bo to jestem. Chodźcie po mnie, bo to jestem. Chodźcie po mnie, chodźcie po mnie, bo to jestem.
1: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.

pstryka, pstryczek, gaśnie światło. Pstryk, pamiętaj, głową rusz, prąd oszczędzaj, pstryk już. Prąd oszczędzać bardzo łatwo, pstryka, pstryczek, gaśnie światło.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Cegiełki trzy, cegiełki trzy. Potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, cegiełki trzy. Potrzebujemy ich ja i ty.

0: promocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Przygody J. Igiełka. Jak J. Igiełko szukał swojego imienia. Opowiada Ania Wójcikiewicz. Wyobraźmy sobie las, prastary, szumiący i cienisty. Pośród olbrzymich drzew, o grubych pniach i rozłożystych koronach piętrzy się gąszcz jeżyn, malin i drzewnych dzieci. Gdzieniegdzie wystrzeli z miękkiego mchu smukły jałowiec o krótkich igłach albo głaz omszały, otoczony poletkiem krzewów jagodowych. A teraz wyobraźmy sobie niewielką polankę pod wielce leciwym, sękatym jesionem. Porasta ją delikatna trawa. Pośród niej, w promieniach porannego słońca, siedzi sobie J. Igiełko. Młody jeż, który wędruje w poszukiwaniu swojego prawdziwego imienia zgodnie z prastarą tradycją rodu jeży z puszczy. Obok jeżyka przycupnęła rudziutka wiewiórka. Niespokojnie machając swoją kitką i przebierając łapkami, trajkotała.
8: Przypomnij mi, poproszę, skąd ty się tu wziąłeś? Ja mam krótką pamięć, przepraszam. Taka już moja uroda, ale jakoś daję sobie rady. Nie daję sobie rady. Ej, a pytałam już cię, jak masz na imię?
7: J. Igiełko o tej porze senny i najedzony po nocnej wyżerce marzył, aby odespać wszystkie przeżycia ostatnich godzin, ale jednocześnie wiedział, że nie byłoby to kulturalne, gdyby nagle zaczął chrapać w pół słowa swojej nowej znajomej. Był bardzo dobrze wychowanym młodzianem. Zmobilizował

0: Zdecydował się więc, opanował rozleniwienie i powiedział: wszystko ci zaraz przypomnę, droga Malino. Co? Kto to jest Malina? Wiewiórka zamrugała oczami, jakby pierwszy raz słyszała to słowo. Jerzyk trochę się zdziwił, ale postanowił nie robić z tego rabanu, tylko grzecznie przypomniał. To twoje imię. Tak mi się wczoraj przedstawiłaś, kiedy uratowałaś mnie z pałacu tego okropnego króla Jeżynowego Królestwa. Jak mu tam było? Rubus pierwszy dobry. Jaki on tam dobry, skoro podstępnie chciał mnie uwięzić. Uwięzić? Zawołała przejęta wiewiórka, jakby pierwszy raz słyszała historię Jerzyka. Co za podlec! No tak, można tak o nim powiedzieć? Zgodził się Jigiełko. Przyznał się, że miał zamiar mnie zamknąć w tym swoim kokonie, podobnym do kwiatowego pąka. Chciał to zrobić, abym nie znalazł swojego prawdziwego imienia. Podobno od prawieków Jerzynowi władcy przeszkadzają młodym jeżom w ich poszukiwaniach. Tak, to jest podłość. To jest podłość! Nie wytrzymał jeż. Ale na szczęście mnie uratowałaś. Sapnął, patrząc z wdzięcznością na rodaskę.
1: A jak ja to zrobiłam? Opowiedz mi,
0: poprosiła wyraźnie zaciekawiona tą częścią historii.
1: No, rozdarłaś łapkami Jerzynowy gąszcz i wyciągnęłaś mnie w ostatniej chwili,
0: odpowiedział Jerzyk. Już tak mnie omotał i otumanił ten dziwaczny stwór, że niewiele brakowało, abym sam wszedł do tego kwiatowego kielicha. Tak ładnie pachniał. Ale to byłby mój koniec. Płatki by się zamknęły i po mnie. Zakończył przejęty tą wizją do głębi i zapadła dramatyczna cisza. Tylko jakieś muchy ją zakłócały swoim bzyczeniem. Tak się uwijały nad leśnymi dzwonkami, jakby się bawiły, że są pracowitymi pszczołami. Nawet nie wiesz, jak jestem ci wdzięczny, że mnie uratowałaś, przerwał milczenie Jigiełko. Cały mój ród będzie ci wdzięczny, bo dzięki tobie mam wciąż szansę znaleźć swoje prawdziwe imię i zimowisko.
1: Jak to znaleźć prawdziwe imię? To ty nie masz imienia? Przecież duży jesteś. Jak to tak bez imienia?
0: Malina nie mogła się nadziwić.
1: Ja mam imię, ale tymczasowe, zaczął tłumaczyć jeż. Rodzina mnie nazywa Igiełko, a przyjaciele Jod, dlatego jestem Jod Igiełko. I tak też przedstawiłem ci się wczoraj,
0: dodał nasz bohater. Niepewny, czy krótka pamięć wiewiórki pozwoli jej zapamiętać tyle nowych szczegółów.
1: My, jeże z puszczy, mamy taką tradycję. Jak dorastamy do samodzielności, to ruszamy na wędrówkę życia. Na ceremonii wyruszenia najstarszy jeż Gracjan powiedział mi, że mam iść za blaskiem księżyca do naszego leśnego źródła. A stamtąd droga wiedzie na południe, aż do środka naszej puszczy, gdzie rośnie stary dąb. On ma bowiem wskazówki dla każdego z nas, młodych jeży, gdzie mamy szukać tego swojego prawdziwego imienia.
0: Wiewiórka Malina słuchała Jigiełki bardzo uważnie, wpatrując się w niego. Więc był przekonany, że tym razem nie zapomni jego opowieści. Jednak kiedy skończył, nagle zaczęła biegać tu i tam, energicznie rozgarniając łapkami po szycie. Jakby w ogóle nie było rozmowy. Była tym tak zaoferowana, że zupełnie przestała zwracać uwagę na Jerzyka. Miała przy tym coraz bardziej zmartwiony pyszczek i pojękiwała z cicha.
1: Ojejku, ojejku, gdzie ja tego orzecha zakopałam? Przecież pamiętam, że był taki drobny, leszczynowy, świeżo dojrzały. Co ja zrobię, jak go nie znajdę zimą?
0: A czego szukasz, Malino? Może ci pomogę? Zaproponował nieśmiało Jigiełko. Wiewiórka stanęła nagle i spojrzała na niego, jakby pierwszy raz go widziała.
1: A ty kto?
0: Jestem Jigiełko, jeż, którego uratowałaś z pułapki Jerzynowego Króla. Cierpliwie przypomniał jej znowu nasz bohater. Ona przyjrzała mu się uważnie.
1: Coś mi się kołacze w głowie, ale zaraz. Po co ty się tam pchałeś w te jeżyny?
0: Zapytała nagle całkiem rzeczowo.
1: Spory z ciebie zwierz, to jak się przedarłeś do samego środka krzaka?
0: Jerzyk tylko westchnął cicho, po czym z anielskim spokojem odpowiedział.
1: Tak jak ci, droga Malino, wczoraj opowiadałem, zaczął. To my się znamy?
0: Zawołała zaskoczona wiewiórka.
1: Dałabym sekitkę poczochrać, że pierwszy raz cię widzę na oczy, jeżu, ale opowiadaj dalej.
0: A więc schowałem się w wielki krzak jeżyn, bo uciekałem.

0: Byłem przed sową, kontynuował spokojnie jeż. Zwinąłem się w kulkę, się poturlałem jak pocisk, no i wleciałem w kolczaste krzaki tak daleko, że się nie potrafiłem wydostać z nich. No i tam spotkałem tego jeżynowego króla. Na początku był miły, ale potem zrobił się dziwny i zaprowadził mnie na taką polanę, gdzie wisiały te jego kokony. Brrr, strach pomyśleć, co by ze mną było, gdyby nie ty, droga Malino. Ostatnie słowa J igiełki zrobiły wrażenie na wiewiórce. Wydawała się być bardzo dumna z siebie, ale potem nagle znowu zaczęła skakać i rozgrzebywać ściółkę leśną, jakby czegoś szukała. Jerzykowi aż żal się jej zrobiło, bo wyglądała na coraz bardziej przytłoczoną tym, że nie może odnaleźć swojej skrytki. A przecież tak starałam się pamiętać tym razem. Stary jesion, trzy jałowce i polanka. A teraz co? Wszystko jest nie do poznania, mruczała pod nosem zmartwiona. Pozwól, że jednak pomogę ci. Co dwie głowy, to nie jedna, odezwał się do niej Jerzyk. Co? Miałabym mieć dwie głowy? To niemożliwe. Wiewiórki mają tylko jedną głowę. Zresztą Jerzy, o ile wiem, też, dodała, jakby coś sobie przypomniała. Powiedz, przy jakiej okazji zakopałaś orzecha i dlaczego go teraz tak szukasz? Nie ustępował J. Igiełko.
1: Oj, nie pamiętam właśnie, kiedy to było. I tak ze mną jest zawsze,
0: jęknęła wiewiórka.
1: I dlatego zima dla mnie to katastrofa. Jak się obudzę, to jestem taka głodna, że nie mogę już zasnąć, a nie mogę znaleźć żadnej z moich skrytek z zapasami. No koszmar, tak na głodnego czekać do wiosny.
0: A czemu się budzisz zimą? Zapytał dociekliwie Jerzyk.
1: Nie wiem, to jest właśnie tajemnica. Może wiewiórki tak mają. Ale nie byłby to taki problem, gdybym znalazła choć jednego orzeszka, którego zakopałam sobie latem. Zjadłabym go sobie i spałabym dalej, na pewno.
0: To może po prostu nie zakopuj zapasów, tylko zabieraj ze sobą do dziupli, w której zimujesz. Wtedy jak się obudzisz, nie będziesz musiała nigdzie szukać. Rada J. Igiełki wyraźnie ośmieliła wiewiórkę Malinę.
1: Tak, no przecież pójdę spać z orzechami. Uratowałeś mnie,
0: zawołała zachwycona, ale nagle się zasmuciła.
1: Ale gdybym się często nie budziła zimą, to byłoby jeszcze lepiej.
0: Tu ja mam pomysł, powiedział skwapliwie jeż. Jak dotrę do starego dębu, to zapytam go o ciebie. To jest strasznie stare drzewo, najstarsze w naszej puszczy. Na pewno dobrze doradzi, co masz robić.
1: Dziękuję, dziękuję,
0: zawołała Malina i z tej radości chyba czmychnęła na stary jesion przy polance, a potem zniknęła w jego gęstej koronie. J. Igiełko czekał jeszcze chwilę, czy może przypadkiem znowu nie mignie mu jej ruda kitka, ale nie doczekał się. Ruszył więc przed siebie w kierunku leśnego źródła. Tak mu się przynajmniej wydawało. Był bardzo dumny z siebie, że ma dodatkową misję – pomóc wiewiórce Malinie. Miał też wielką nadzieję, że mimo przygód, które ostatnio spowolniły jego marsz, dotrze w odpowiednim czasie do pierwszego celu swojej wędrówki. Opowiadała Anna Wójcikiewicz.

Czy wszyscy już siedzicie w kąciku? Myślę tu oczywiście o kąciku bajkowym. Bo jeżeli tak, to ja, Smogadaś, z wielką przyjemnością zajrzę do swojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści. Dziś zajrzymy do pewnej bajki w niej zawartej, dotyczącej łatwowierności i tego, jak tę cechę można wykorzystać. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak opowieść ta się kończy, bo jak zwykle w mojej zniszczonej księdze część kartek jest zniszczona. I tak się dzieje i w tym wypadku, ale mam już pomysł, który wydaje mi się całkiem dobry, by sprawy potoczyły się we właściwym kierunku. Na pewno spotkaliście się z sytuacjami, że ktoś kogoś oszukał, bądź chciał oszukać. Może i kiedyś was oszukano i wiecie już, jak czuje się osoba, którą bez skrupułów wykorzystano. W bajce, którą za moment odwiedzę, istota z pozoru mniejsza i słabsza wykorzystała naiwność kogoś o wiele od siebie większego i silniejszego. A jak to zrobiła? Powiem wprost, mnie się to bardzo nie podobało. I do tego stopnia nie podobało, że postanowiłem się do wizyty w tej bajce odpowiednio przygotować. W tym celu rozmawiałem z paroma osobami, by zasięgnąć ich rad, a zgromadzona w ten sposób wiedza wierzę, że pozwoli mi sprawę zakończyć tak, jak chciałbym, aby się zakończyła i myślę, że bohaterowi tej bajki uda mi się pomóc. Wyobraźcie sobie, że tym bohaterem jest niedźwiedź. Pewnego razu ten właśnie niedźwiedź wybrał się na spacer i na polanie, na którą trafił, spotkał zająca. Nawet go na początku nie zauważył, gdy ten jakby wyskoczył przed nim spod ziemi, krzycząc w niebogłosy. Stanąłeś mi na łapkę! Stanąłeś mi na łapkę! Chyba nie dożyję jutra! Słabnę i robi mi się ciemno przed oczami! Miś był przerażony. Zaczął zająca przepraszać. Wybacz mi, nie zrobiłem tego umyślnie. Musiałem to zrobić niechcący. Nie zauważyłem twojej łapki. A zając na to, co mi z twoich przeprosin? Zostałem bez nogi. Jak ja teraz będę skakał? Wziął niedźwiedź zająca w łapy i zaniósł go do swojej chatki. Położył w swoim łóżku i owinął mu łapkę bandażem. A zając jęczy i jęczy i krzyczy, mimo iż zabieg nie wyglądał na bolesny. Och, och, teraz to już naprawdę umieram z bólu! Został niedźwiedź w chatce, mimo że tego dnia miał parę ważnych spraw do załatwienia. Został, żeby doglądać rannego zająca. Poił go, karmił i mu usługiwał. Rano, gdy niedźwiedź się obudził, od razu pyta zająca: i jak tam twoja łapka, kochany zajączku? Lepiej? W odpowiedzi usłyszał: boli to coraz bardziej. Wczoraj wydawało mi się, że jest lepiej, ale dzisiaj jest tak źle, że w ogóle nie mogę wstać z łóżka. Ale gdy tylko niedźwiedź wyszedł do lasu coś załatwić, zając zerwał bandaż z nogi, wyskoczył z łóżka i śpiewał na całe gardło o tym, jak oszukał niedźwiedzia. Potem znowu wskoczył do łóżka i przez cały czas tylko w nim leżał. Gdy miś wrócił, podsunął zającowi pod nos jego ulubioną marchewkę, a zając do niego w te słowa: dlaczego mnie karmisz tylko marchewką? Nie dość, że jestem kaleki, to jeszcze głodny. Chcę dostać na obiad słodkie gruszki z miodem. Więc niedźwiedź rad nie rad poszedł szukać tego przysmaku. I tu do akcji wkraczam ja. Mój plan jest taki. Najpierw poproszę magiczną pozytywkę, dzięki której to potrafię się do opowieści zawartych w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści przenosić, o zamienienie mnie w lisa. Lepiej, żeby miś spotkał jakiegoś mieszkańca lasu. Gdyby zobaczył smoka, mógłbym nie zdobyć jego zaufania. Poproszę też pozytywkę o to, by lisa, którym będę, przebrała za lekarza.

Udało się! Oj, gdybyście widzieli minę zająca, ale zacznijmy od początku. Pozytywka przeniosła mnie na rozległą polanę. Samotnie stał na niej zamyślony niedźwiedź. Wzdychał i drapał się po głowie. Cześć, powiedziałem jak gdyby nigdy nic. Jestem Adaś, daleki kuzyn lisa, który tutaj mieszka. Ludka? Zapytał miś. Tak, Ludka, odpowiedziałem. A co ty tak tu stoisz i się w głowę drapiesz? Wyglądasz na zmartwionego. Muszę szukać gruszek i miodu, usłyszałem w odpowiedzi. Żebyś ty widział, jak on strasznie cierpiał, o i cierpi do tej pory. Muszę to cierpienie mu wynagrodzić, przecież to ja je spowodowałem. Nic nie musisz, powiedziałem. Ja jak to? Zapytał zdziwiony miś. Ani gruszki, ani miód tu nie pomogą. A co może pomóc biednemu cierpiącemu zajączkowi? Zapytał miś. To proste, odpowiedziałem. Musisz poszukać lekarza. Ale gdzie go szukać? Zapytał zatroskany miś. A po co szukać? Ja pracuję w szpitalu. O, tu w tej torbie, którą mam ze sobą, chowam pielęgniarski biały fartuch, bo ja jestem lis, ten... lekarz? Zapytał miś. Nie, nie, pielęgniarz i ratownik medyczny. Zaprowadź mnie do zająca, postawię go szybko na nogi. Szybko się w fartuch przebrałem, a niedźwiedź mnie do swojej chatki zaprowadził. Gdy zając mnie zobaczył, a przypominam, w bajce byłem lisem, nie smokiem, to zadrżał ze strachu. Spojrzałem na niego, pokręciłem głową i zwróciłem się tymi słowami do niedźwiedzia. Źle to widzę, niedźwiedziu. Zając trzęsie się w gorączce. Lepiej zabiorę go do szpitala, w którym pracuję. Mam nadzieję, że biednym zajączkiem zajmie się profesor Wilk. Wilczur jest wybitnym specjalistą w leczeniu chorych łap. Ma świetne podejście do pacjentów, szczególnie do zajęcy. Jednego tak wyleczył, że przestał chodzić, teraz wszędzie biega. Gwarantuję ci, misiu, Wilczur zająca postawi na nogi jak nic. Zając, jak to usłyszał, wyskoczył z łóżka jak błyskawica i pognał najszybciej jak mógł do swojego domu, nie oglądając się za siebie. O proszę, powiedziałem do niedźwiedzia, jak szybko wyzdrowiał. Nad wyraz szybko, ze zdziwioną miną odparł niedźwiedź. I w tym momencie zaczęło do niego docierać, jak perfidnie został oszukany przez zająca. Ale nie miał czasu się nad tym zastanawiać, bo padł jak długi na łóżko, gdyż przez cały czas, gdy kurował zająca, sam spał na podłodze. I ja też... Pozwólcie, zdrzemnę się odrobinkę, bo bycie ratownikiem medycznym to dość wyczerpujące zajęcie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

Zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

Była mała dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

stonogi. Co tu kryć? Niebłogi. Zasnąć nigdy nie może. Choć już ciemno na dworze. Bo gdy śpią pierwsze nogi, przed dalszymi szmat drogi. Bo gdy pierwsze sen kończą, setne jeszcze się plączą.

czeka tylko, aż ktoś sennie mu zaśpiewa. Czeka tylko, aż ktoś sennie mu zaśpiewa. Czeka tylko, aż ktoś sennie mu zaśpiewa.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność. Pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
2: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi, to jest podcast N97 i czasami w mediach społecznościowych pojawia się takie hasło, że nikt nie prosił, a wszyscy tego potrzebowali. I to zazwyczaj dotyczy jakichś śmiesznych, rozczulających filmików z wiedzą totalnie do niczego nieprzydatną, ale są tu treści, które robią nam ciepełko na serduszku. Dzisiaj rozmowa, którą myślę, że też mogę opatrzeć takim hasłem. Nikt nie prosił, ale wszyscy chcemy tego posłuchać. Bo jestem pewna, że będzie to rozmowa, która da dużo radości, nadziei i gdy już jesteśmy na tym etapie leczenia niepłodności i starań, kiedy tej nadziei brakuje, to właśnie każdy chce posłuchać historii z happy endem i to potrójnym. A już teraz ze mną w studiu Maja Szumska. Maja jest teraz w ciąży z bliźniakami, jest mamą Lilianny, a zawodowo planuje kampanie reklamowe. No i jeszcze całkiem niedawno to robiła, ale teraz już przeszła do stanu spoczynku, żeby zająć się dzieciarnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaka jest twoja historia starań o dziecko? Jeżeli chodzi o Liliannę, to nie było takie proste.
1: To zupełnie nie było proste. To znaczy, to wszyscy mówią, że och, za bardzo chcesz, za bardzo się starasz, musisz odpuścić. Mm-hmm. No i myśmy tak
0: wyjedź na wakacje.
1: Wyjedź na wakacje. I nawet usłyszałam to od lekarza.
0: Ja też.
1: O, proszę. No u nas to było tak, że my wzięliśmy ślub w 2017 roku i Lilka dopiero pojawiła się w 2023, a zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę. Mhm. Więc ten czas dochodzenia do posiadania dzieci był dość długi. No na początku, po ślubie wiadomo, jakoś to tak było, że no jak będzie, to będzie, ale jeszcze gdzieś tam nie do końca może próbujemy. No i później nastąpił ten czas rozpoczęcia prób i był rok takich starań większych, kiedy bardzo już chcieliśmy. No i wiadomo, że jak gdzieś tam się w pobliżu pojawiają dzieci i to nawet po jeden raz spróbowali i im się udało, no to bardzo, bardzo nas to cieszyło, no ale w tobie buduje się jakiś taki niepokój i znaki zapytania. No i najpierw 5 monitoringów cyklu, wszystko cudownie. Nawet wtedy miałam podwójną właśnie owulację taką do bliźniaków przy tym monitoringu. Nie udało się, zostaliśmy skierowani do kliniki leczenia niepłodności. Mój brat jest ginekologiem, więc pierwsze miejsce, do którego się odezwaliśmy, to jest on, jak już nastąpiła taka sytuacja. No i w Białymstoku załatwił nam dostęp do bardzo, bardzo wielkiej specjalistki w kryobanku, gdzie w ogóle ona miała zamknięte zapisy, więc przyjęła nas tak po prostu. No i najpierw pierwsza diagnoza insulinooporność, spróbujmy to wykluczyć, następnie PCOS na kolejnej wizycie. No ale gdzieś tam nie udawało przy takich stymulowanych cyklach. No i finalnie okazało się, że

0: jest obustronne niedorożność jajowodów. No i to był taki cios, którego chyba żeśmy w ogóle nie zakładali. Bo o tyle, o ile jakiegoś tam PCOS-a jesteś w stanie leczyć, brać leki, niedoczynność tarczycy i tak dalej, no tak ta obustronna niedrożność to już było, no jesteśmy w ostateczności. No bo najpierw okej, możesz naturalnie próbować, później monitoringi cyklu, później stymulacje, no ale ten IVF, no to już jest taka końcowa ścieżka i jak to zawiedzie, no to już nic innego jakby... nie mamy, nie ma żadnej opcji na posiadanie swojego wtedy dziecka. No ale zaufaliśmy i skończyło się bardzo dobrze, bo przy pierwszej próbie transferu już zaszłam w ciążę z Lilką i no, jesteśmy szczęśliwymi rodzicami półtorarocznej córeczki.
1: Mm-hmm. A jak ty wspominasz w ogóle procedurę? Czy to był dla ciebie trudny czas? Czy byłaś w takim trybie bardziej zadaniowym i ufałaś lekarce swojej prowadzącej i nie rozkładałaś tego na czynniki pierwsze, tylko robiłaś to, co mówiła, że jest słuszne?
0: Robiłam to, co mówiła, że jest słuszne, ale to nie sprawia, że gdzieś to nie było wcale trudne. I wspominam ten czas bardzo jako taki naprawdę trudny. I emocjonalnie bardzo ciężki, i fizycznie, bo te wszystkie zastrzyki, które trzeba było, to znaczy w ogóle to dojeżdżanie do Białegostoku z Warszawy też na pewno jakoś tam się na nas... takie odbiło swoje piętno, bo trzeba było jechać nawet 2-3 razy w tygodniu. Wiadomo, zadaniowo do tego podeszliśmy, trzeba jeździć. Mieliśmy bardzo wielkie nadzieje, ale te nadzieje były kruszone przy każdej wizycie na dobrą sprawę. Bo każda wizyta przynosiła kolejną jakąś tam diagnozę, kolejne złe wieści, albo na przykład były super wieści ponownie. Jakby ta owulacja taka do bliźniaków i my już super szczęśliwi. No i czekanie na test i test negatywny. I było po prostu tych załamek bardzo dużo, więc my chyba w pewnym momencie mieliśmy już takie, że to chyba za trudne jest i to się chyba w ogóle nie uda. I gdzieś ta nadzieja w ogóle zaczęła odpływać hen daleko, więc jak okazało się, że to już w przyszłym miesiącu, a tak na dobrą sprawę, no to za jakieś tam 10 dni podchodzimy, znaczy jedziemy na wizytę, która nas kwalifikuje do transferu, no to mówiliśmy, nie, to jakoś za szybko się dzieje, bo to wszystko tyle trwało, że to już ciężko było uwierzyć w to, że rzeczywiście to się wydarzy. No mieliśmy po drodze bardzo też trudną punkcję, bo miałam, przez to, że mam PCOS-a, to miałam bardzo dużo pęcherzyków do pobrania, więc po poborze tych pęcherzyków od razu wiedzieliśmy, że nam się nie uda podejść do transferu świeżego zarodka, bo miałam krwawienie wewnętrzne też, jakieś tam. Ja jestem z tych ludzi też, że jak nie potrzeba, to nie dopytują, bo myślę, że bym się bardzo mocno zeschizowała, gdyby mi wszystkie szczegóły podali. Więc trzeba było odczekać. Później byłam chora kolejny miesiąc. Później w kolejnym miesiącu znowu już ta wizyta kwalifikacyjna, byliśmy po wizycie kwalifikacyjnej i zaraz wieczorem zaczęłam się źle czuć, okazało się, że mam grypę. No i kolejny, jakby takie kolejne do podjęcia decyzje, co my robimy. Ja już byłam w takim stanie psychicznym, że ja powiedziałam, dobra, niech się nie uda, ale my już musimy podejść. Ja już psychicznie po prostu nie wytrzymam tego dalej czekania. Więc z tą grypą podeszłam do transferu, dopuścili nas.
1: O, wow! Grubo.
0: Grubo. Jeszcze mi został wtedy taki trochę kaszel, ale już nie miałam gorączki i w związku z tym, że tej gorączki nie było, to rano jeszcze kazali mi wziąć paracetamol. Podeszliśmy do tego transferu. No i 7 dni chyba, no 7 dni później, bo normalnie to jest 8 dni później się robi betę, ale ja już też oczywiście do bety nie wyczekałam. Po 7 dniach zrobiłam test i wyszedł pozytywny.
1: Super. No to jest piękna historia. Bardzo często, gdy tutaj rozmawiam z dziewczynami, to pada takie

0: stwierdzenie, że to czekanie w leczeniu niepłodności jest udręką, że miesiąc jest jak rok, tydzień jest jak miesiąc, a dzień jak tydzień.
1: Tak, potwierdzam to. Och jejku, i każdy ten zastrzyk, i życie od zastrzyku do zastrzyku, i wybieranie tych miejsc też, które mniej będą bolesne, gdzieś tam. Ja też nie jestem osobą, która mocno się ukrywała z procesem, to znaczy ja myślę, że nie dałabym rady przed pracodawcą ukrywać tego, że takie rzeczy się u mnie dzieją.
0: No raczej 3 razy w tygodniu do Białegostoku.
1: Tak. Więc szefostwo jakby wiedziało, gdzie jestem też, gdybym gdzieś tam psychicznie podupadła i trzeba by było mi iść na jakieś zwolnienie albo trzeba by było odpocząć.
0: Ale to też jest bardzo ważne i myślę, że cały czas mało spotykane, żeby mieć takie wsparcie od właśnie przełożonych, od firmy, w której się pracuje.
1: Tak, muszę przyznać, że
0: ale to też twoja odwaga, że powiedziałaś, no bo to jest po dwóch stronach. No nie ma reakcji, jak nie ma informacji też.
1: Tak, ja, no właśnie, ja nie potrafię w ogóle kłamać. Być może to jest zła cecha. Ale no nie chciałam gdzieś tam ich narażać i też teamu na brak osoby. Chciałam, żeby byli też naszykowani na tą sytuację, która nadchodzi, bo było wiele znaków zapytania, nie wiadomo było, co będzie dalej, kiedy będę, kiedy nie będę. Tam też zabiegi były po drodze oczywiście, bo i histeroskopia, i później laparoskopia, więc rzeczywiście to był moment, w którym tak byłam w pracy, później nie było. I gdzieś myślę, że z tych niżej stanowisk wszyscy się domyślali, że coś jakby się dzieje. Nie wiem, czy spodziewali się jakby, że to była właśnie dokładnie ta historia moja, czy sobie jakieś inne historie choroby dopisywali w głowie. No, ale tak, trudne było takie już trzymanie silnej twarzy i odwagi, pokazywanie wszystkim, jaka jestem silna i jak wszystko mogę. Już po tej punkcji, szczególnie, kiedy to ciało w ogóle już odmawiało. Bo jeszcze jest taki moment przy tym całym staraniu o dzidziusia, przy procesie in vitro, no to jednak gdzieś ta głowa szybciej zawodzi niż to ciało, prawda? Więc już w momencie, kiedy mi to ciało zaczęło mówić, ojejku, ty nawet nie jesteś w stanie stać, nie jesteś w stanie się pójść sama wysikać, bo ta punkcja była tak trudna i jakby obrzęk brzucha jest tak duży, że no jest ci się trudno poruszać. To chyba był też moment taki, w którym gdzieś tam w głębi mówiłam sobie i macie wy wszyscy, co mi mówiliście, że tak, ja za bardzo chcę. I że tego problemu w ogóle nie ma. I taki, miałam taki, że dałam w sumie im wszystkim kopniaka. Że oni wszyscy sobie myśleli, że ja to sobie uroiłam, a jednak to było bardzo realne. I chyba też wtedy dopiero do mojej rodziny dotarło, że to jest realny problem.
0: No ja w ogóle mam takie marzenie, żeby do świadomości społecznej dotarło, że niepłodność to choroba i że to nie jest wybór, że to nie jest jakaś fanaberia, że to nie jest chwilowa złośliwość losu, no tylko, że to jest realny problem medyczny i tak jakbyśmy nie powiedzieli osobie chorej onkologicznie, że za bardzo chce wyzdrowieć, no to tak samo nie mówmy tego osobie, która cierpi na niepłodność
1: i, tak, dokładnie.
0: I walczy o realizację swojego największego marzenia.
1: Tak, zgadzam się z tym totalnie. No i my mamy to szczęście, że gdzieś nie padały pytania. No, mieszkamy w Warszawie, więc to macierzyństwo jest takie późniejsze z natury. Nie padało dużo tych pytań o to, a kiedy wy? Ale gdy one padały ze strony tam rodziny czy jakichś bliższych znajomych, no to ja nie jestem osobą też, która by gdzieś to ukrywała i płakała po boku. Znaczy, no wiadomo, że płaczu na boku było bardzo dużo, ale ja też mówiłam, że no gdybyśmy mogli, to już byśmy mieli. I to ucinało jakieś tam spekulacje. Ale myślę, że to też te pytania,

0: jakby to społeczeństwo nasze powinno być bardziej świadome, zadając te pytania. Mhm.
1: A powiedz, co było dla ciebie, dla was jako pary, jako dla rodziców w staraniach właśnie takim wsparciem, czymś, co sprawiło, że mieliście jednak siłę, żeby cały czas podejmować próbę, jeździć na te badania, no w ogóle jeździć do tego Białegostoku. Może nie jest to aż tak bardzo daleko, no ale jednak jest to dodatkowe utrudnienie.
0: Jasne. Wydaje mi się, że my nawzajem sobie dawaliśmy największe wsparcie. Mhm.
1: I czyli ta trudna sytuacja jakoś was jeszcze bardziej związała.
0: Na pewno nas wzmocniła jeszcze bardziej jako parę, jako małżeństwo. Ale przede wszystkim też to, że mój Krystian, on zawsze chciał być ojcem. Bardzo często jest też tak, że gdzieś tam jedna strona chce bardziej. Mhm. A u nas jednak te chęci były takie same. Jakby nie było tak, że ja go musiałam namawiać, żebyśmy pojechali, tylko jak ja już miałam moment zwątpienia, no to on był tym motorem napędowym, który mówił, że nie, no nie odpuszczamy. No i on miał na pewno też takie momenty, ale nie dzielił się tym za bardzo. Więc to chyba takie ciągłe wsparcie jego też było dla mnie ważne, w sensie to, że on nie okazywał słabości wtedy, kiedy ja te słabości miałam. Mhm. Że jednak on pokazywał, że on wierzy cały czas w ten cały proces. Tak.
1: Powiedziałam, że to jest historia, o którą może nie prosiliście, ale na pewno chcecie jej posłuchać. I że są trzy happy endy. No i Lilianna to jest ten pierwszy happy end. No to powiedz może, jak to było, jak zobaczyłaś te dwie kreski na teście, wszystkie o tym marzymy. I to jest tak smutne, gdy widzimy tę jedną kreskę, ale ten pierwszy raz, kiedy zobaczysz się dwie, to po prostu jakby był Sylwester.
0: To jest trochę nie do opisania, ale to jest też, ja miałam, zawód to jest mało, znaczy to nie jest w ogóle dobre słowo, ale ja sobie wyobrażałam, że jak ja już po tym całym czasie zobaczę te dwie kreski, to ja nagle będę fruwać, będę płakać tak, że wszyscy sąsiedzi się zbiegną pytać o to chodzi.
1: Płatki kwiatów będą się sypały z nieba i tak, gołąbki będą latały.
0: Tak, dokładnie. A ja tak rano wstałam, no gdzieś było około 5, już nie mogłam wytrzymać, musiałam pójść się wysikać, więc nasikałam na ten test. I zobaczyłam te dwie kreski i gdzieś jakoś tego płaczu nie było. W sensie uśmiechnęłam się, przyszedł nasz pies, popatrzył i ja tak na niego popatrzyłam i mówię, Rokeciku, udało się. Ale no wstałam, poszłam, obudziłam Krystiana, pokazałam mu ten test. On taki całkiem zaspany, nawet nie do końca zareagował, chyba jeszcze po prostu spał. No musiałam się z kimś tym podzielić, więc oczywiście wysłałam od razu do mamy i do przyjaciółek. No i mama taka, oj, ale tu nic nie widać. I ja mówię, mamo, to jest taki początek. Naprawdę, to jest super kreska. Więc jeszcze tak trochę musiałam tłumaczyć, że to się udało. I chyba dopiero ta beta, która druga beta, dopiero potwierdzająca, to był ten moment, kiedy ja zaczęłam w to naprawdę wierzyć. Znaczy, bo po tym całym czasie to nie wiem, czy mi aż ciężko było się cieszyć. Ja byłam mega szczęśliwa. Ale czy może wyprana z emocji już? Nie do końca jestem
1: może
0: w stanie
1: zmęczona.
0: To określić. Może
1: zmęczona tą całą drogą. Ale też jest coś takiego, że nie wiadomo, czy ja już mogę się cieszyć,
0: tak.
1: czy to może jeszcze się zmienić, czy może ta moja radość zapeszy. No jest też, no nie wiem, jakieś takie stereotypowe, to jest głupie strasznie, ale jest takie myślenie i też często dziewczyny o tym opowiadają i ja sama też tak miałam, że bałam się tak porządnie ucieszyć, czy to nie za wcześnie.
0: Tak, ja nadal to mam w ogóle. No jestem już teraz w drugiej ciąży. No jesteśmy już powiedzmy w momencie bezpiecznym, no bo już przekroczyliśmy ten 24 tydzień, a nadal no dzisiaj promocja w H&M na skarpetki. No i zamawiam oczywiście dla Lilki, no i może dla tej młodej by się przydało zamówić. I zaraz taka myśl w głowie, kurde, czy na pewno ja mogę? Albo w ogóle gromadzenie tej wyprawki ponownej, no część rzeczy po Lilce jakby się nie nadaje.

0: część trzeba dokupić, no bo jest ich dwójka w brzuchu. I bardzo się cieszę, kupując te rzeczy, ale gdzieś tam, jak już to zrobię, jak już to kupię albo podejmuję tą decyzję o tym, jaki to ma być wózek, to mam takie, czy to nie jest za szybko? I ja myślę, że to jest niestety pokłosie tej naszej drogi, którą przeszliśmy, że gdzieś tam człowiek bardzo, bardzo chce i bardzo się cieszy, ale są takie momenty stopujące i że człowiek nie dowierza po prostu i że to wszystko za piękne jest, żeby było prawdziwe.
1: Tak, to prawda. Ja to do tej pory cieszę się, że mogę pójść do Rossmana po pieluchy, wiesz? Że jak sobie myślę, że przeszłam taką długą drogę i że już byłam przekonana, że prędzej wygram w Totka, niż w ogóle zajdę w ciążę, a teraz mogę sobie wejść po prostu do sklepu i kupić te mokre chusteczki i te pieluchy. Tak. To jest takie, że no fajnie, że to mam. Oczywiście są też kryzysy, bo z bliźniakami nie jest tak łatwo, jak to wygląda na Instagramie. Ale no, to jest piękne. A jak w ogóle wspominasz swoją ciążę z córeczką? Czy to była taka właśnie wymarzona, spokojna, szczęśliwa ciąża?
0: Ona była w miarę spokojna, powiedzmy. Natomiast no, najpierw pierwszy cały trymestr był bardzo nerwowy ze względu na to, że to pierwszy trymestr, te zastrzyki cały czas podtrzymujące, no nie wiadomo, z każdą wizytą. I tak człowiek się bał w ogóle cokolwiek powiedzieć. I no właściwie tylko nasi rodzice wiedzieli o tym, że jestem w ciąży i tacy naprawdę najbliżsi znajomi. No bo po prostu baliśmy się o tym mówić. Później przyszedł taki moment szczerej radości. Się dzieliliśmy z tym wszystkimi. I później w 21 tygodniu się okazało, że skraca mi się szyjka. I to ona się skraca dość drastycznie. I w 25 już trafiłam do szpitala ze względu na tą skracającą się szyjkę i skurcze. W 27 miałam w ogóle powstrzymywany poród i zastrzyki te na płucka. Więc ona była dość spokojna, jeżeli chodzi o moje objawy, to znaczy ja nie wymiotowałam, nie miałam jakichś migren, natomiast była opatrzona takim stresem ciągłym aż do samego końca.
1: No i w którym tygodniu Liliana się
0: 37
1: urodziła?
0: Plus 0. I to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa historia, tylko przekroczyła próg 12 w 37 tygodniu, w sensie północy. Pierwsza 40 odeszła mi wody i już o 7:32 była z nami.
1: Przypomnijmy, że do 36 tygodnia są wcześniaki, a od 37 są donoszone dzieci.
0: Tak.
1: Więc sobie wycyrklowała to wszystko.
0: Wycyrklowała sobie to wszystko, strasznie jej się śpieszyło do nas, strasznie. No już po prostu to dziecko było podekscytowane chyba też, żeby z nami być i my, żeby być z nią. I to był przecudny poród. Naprawdę wspominam to niesamowicie i ta miłość taka od razu. Ja z Lilką byłam nastawiona na ileś scenariuszy, że ta miłość może od razu po porodzie nie przyjść, że ten poród może być trudny. Boże, co jeżeli cesarka? Znaczy nie to, że jakiś dramat, że cesarka, ale
1: no,
0: chciałam
1: ale
0: bardzo naturalnie tak. Więc jak on był taki prosty, ten prosty. No też urodziła się z ręką przy głowie, ten 37 tydzień, ale gdzieś to było takie piękne doświadczenie. I ten Krystian, który stał obok i trzymał mnie za rękę, i jak już krzyczałam bardzo na te panie położne, to on mówił, że ona naprawdę już tu praktycznie jest. Jeszcze jeden raz. No niesamowite to jest wspomnienie i takie zwieńczenie tego całego trudu. I ta miłość taka mnie zalała nie tylko do niej, ale też właśnie do Krystiana dodatkowa po tym porodzie. To jest bardzo też niesamowite.
1: No i dobra. Jest już córeczka na świecie. Wy sobie dalej funkcjonujecie jako już rodzinka z dzieckiem na pokładzie. Macie przeświadczenie o tym, że ta diagnoza o niedrożnych jajowodach mówi, że absolutnie nie ma szansy na to, żeby się udało naturalnie.
0: Tak jest.
1: No i tu mała zaskoczka.
0: No i tu w ogóle jeszcze tak, my zawsze chcieliśmy mieć tą dużą rodzinę, tak jak wspominałam wcześniej. Mm-hmm. Lilka jak miała 7 miesięcy, to w ogóle już zaczęliśmy rozmawiać z kliniką o kolejnej próbie transportu.

transferu. No i finalnie, jak ona miała 11 miesięcy, to podeszliśmy do transferu, który niestety nie zaskoczył. No i to był dla nas taki trochę szok. No wiadomo, że człowiek musi zakładać, że to się nie uda.

0: albo po prostu zła wiadomość.
1: No tak. Pewnie po prostu mieliście nadzieję, tak, że za drugim razem też tak dobrze się skończy.
0: Tak, tak, dokładnie. I wtedy był taki moment ciężkiej decyzji, bo ja wiedziałam, że ja na pewno jestem gotowa maksymalnie na jeszcze jedną próbę, w tym jakby w pobliżu tego czasu, że tak powiem. A Krystian, wiedziałam, że on bardzo chce, ale też, że wie, że psychicznie no, nie jesteśmy w stanie dźwignąć jakby, nie wiem, back to back czterech prób, powiedzmy, transferowania zarodka. No więc gdzieś tam odezwałam się do pracy mojej i zapytałam, jakie są opcje, nie biorąc jeszcze do końca pod uwagę powrotu do pracy. No ale okazało się, że opcje są bardzo fajne i że to jest dobry moment na powrót do pracy, więc uznaliśmy, że w sumie to chyba na razie odpuścimy, trochę się może psychicznie podbudujemy, bo jednak ta jedna próba, ja wiem, że są pary, które podchodzą kilka razy pod rząd, odczekują miesiąc i znowu podchodzą. I to musi być mega trudne, ale dla nas jedna ta próba była bardzo ciężka już. Więc podjęliśmy decyzję, że wracam do tej pracy. No i wróciłam do pracy 30 września. A dowiedziałam się, że jestem w ciąży w połowie listopada. Czyli popracowałam chyba tak na dobrą sprawę miesiąc czy półtora, zanim zeszłam w ciążę. Całkowicie naturalnie. No i to było wielkie zaskoczenie dla nas, bo znaczy ja nawet nie zrobiłam testu, bo przecież my nie możemy. Przecież jak urodziłam Lilkę, to też lekarz mi proponował jakąś antykoncepcję, tak, żeby po prostu się zabezpieczyć, żeby rok wcześniej, jakby przed upływem roku nie zajść w ciążę. Ja mówię, nie, my nie potrzebujemy, dwukrotnie potwierdzona niedrożność jajowodów. I po prostu jak mi 2,5 tygodnia się spóźniał okres, to poszłam do lekarza, żeby ten okres wywołać. I jakież było wielkie zaskoczenie. Jak tutaj mi pan mówi, że no nie, tutaj okresu nie będzie. A ja tak na niego patrzę. Ja już widziałam po tylu wizytach, po tylu USG, które się robi, to ja widziałam, że tam po prostu jest funkcjonujący zarodek na tym USG. Ale byłam w wielkim szoku po prostu. No jeszcze ten powrót do pracy, prawda? Co ja powiem teraz im? Co oni sobie o mnie w ogóle pomyślą?
1: Ale na tym USG był jeden zarodek?
0: Mi się wydawało już wtedy, że są dwie plamy. Tylko on powiedział, ten lekarz powiedział, że to jest 5 plus 3. My sobie wyliczyliśmy, że to powinno być 6 plus 5. Wtedy jeszcze nie było serduszka. Więc on powiedział, żeby wrócić za 2 tygodnie. No i że jak będzie to serduszko, to super, a jak nie, no to trzeba będzie dalsze postępowanie wdrożyć. Ja wyszłam od niego z tej wizyty i się strasznie popłakałam na korytarzu. I do pani w recepcji się popłakałam. I ja tak mówię, przepraszam, ja po prostu nie jestem w stanie opanować emocji. No i zadzwoniłam już od razu. Wiem, że kobiety to tak czekają, żeby w jakiś taki uroczy sposób mężowi
1: powiedzieć. No chyba tylko na filmach.
0: A ja wyszłam po prostu na korytarz. Stanęłam przy parapecie i po prostu rycząc zadzwoniłam do tego mojego Krystiana.
1: I on
0: był w takim w ogóle amoku, Boże, że jak ja płaczę, to chyba coś się naprawdę poważnego dzieje. A ja tak, no zgadnij. I tak się pamiętam, tak się trzęsłam, jak no bardziej niż teraz. No i powiedziałam mu, że jestem w ciąży. A on, o, ale super, to wracaj do domu. I był naprawdę, ale w taki bardzo pozytywnie, szczęśliwy sposób to powiedział. No i ja wróciłam tak latając po prostu do tego domu. Trzęsłam się całą drogę. No jak już weszłam do domu, przeprocesowaliśmy sobie to, no to zaczęłam dochodzić do tego, że kurde, on powiedział, że to jest 5 plus 3, a powinno być 6 plus 5. No i już mi się zaczęły kłębić w głowie myśli.
1: Złe myśli, że się nie rozwija tak, jak powinno, tak?
0: Tak. No i za tydzień poszłam jednak na to USG. 2 tygodnie nie wytrzymałam. No i na tym USG

0: ESG za tydzień już było wyraźnie widać, że znaczy najpierw zobaczyliśmy jedno serduszko, ale lekarz już od razu był podejrzliwy i przesunął głowicę, no i było widać drugie serduszko. Był całkiem drugi owod, bo to są dwuowodniowe, dwukosmówkowe bliźniaki. I było widać dwa osobne worki.
1: Czyli mają
0: wtedy
1: oddzielne domki, oddzielne kuchnie, tak dla wyjaśnienia tym wszystkim, którzy nie zgłębiają tematów bliźniakowych. Czyli to jest też ta najbezpieczniejsza opcja, jeżeli chodzi o typy ciąży mnogiej.
0: Tak, i od razu mi to też lekarz powiedział, że o, to dobrze. Ale szukał trzeciego. I ja mówię, może to już by było troszkę za dużo szczęścia. Mówi, no już fajnie. To fajnie, że te dwa i że właśnie dwuowodniowa, dwukosmówkowa.
1: I co, wielka radość czy trochę stres?
0: Wielka radość. Wielka. Znaczy w ogóle na tym USG byłam sama, bo mąż w pracy. No nieopisana radość, ale szok dużo mniejszy niż samo to, że jestem w ciąży. No ja zawsze chciałam mieć bliźniaki. My nawet pytaliśmy się w klinice, czy jest możliwość transferu dwóch. No oczywiście tam się nie zgodzili na to. Moja babcia, jedna i druga jakby mamy historię bliźniaczą, że tak powiem, z jednej i z drugiej strony od moich rodziców. No i gdzieś tam to zawsze było takie z tyłu głowy, że o, jakby było fajnie, jakby było fajnie. No i wyszło. Nie wiem, to są jakieś, to są takie cuda, że człowiek nie śmie o nich nawet marzyć, a one się potrafią spełnić. I jesteśmy naprawdę niesamowicie szczęśliwi i sobie zdajemy z tego sprawę, jakimi jesteśmy szczęściarzami w ogóle, że nas taki cud dotknął.
1: Przepięknie to powiedziałaś, więc ja już, żeby nie psuć tej puenty, tylko podziękuję. Maja Szumska dzisiaj była. Szumska czy Szumna?
0: Szumska.
1: Szumska, dobrze. Maja Szumska dzisiaj była gościnią podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Miałem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze